0: Sprawca złamał sądowy zakaz prowadzenia samochodów wydany na 3 lata. W Poznaniu trwają poszukiwania mężczyzn, którzy pobili 60-latka po tym, jak stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Policja analizuje nagrania z monitoringu tramwaju i przystanku, gdzie doszło do ataku. O przebiegu tego zdarzenia reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
1: Grupa mężczyzn zaczepiała nastolatka w tramwaju. Zareagował na to 60-latek, który próbował ich uspokoić. Doszło do awantury, która przeniosła się na przystanek. Tam napastnicy rzucili się na starszego mężczyznę, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł.
1: Sprawcy uciekli, a poszkodowany trafił do szpitala z zanikami pamięci. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: 60-latek spędził noc na SOR-ze i dopiero na drugi dzień po ataku zgłosił się na policję. Groźby i hejt spadły na MZK Bielsko-Biała po tym, jak spółka zapowiedziała zwolnienie kierowcy, który obrażał nastoletnie Ukrainki w autobusie. Sprawa stała się głośna, a w internecie krążą nieprawdziwe informacje na temat tej sytuacji. Przewoźnik dostaje obraźliwe telefony i maile z żądaniem opublikowania nagrań z monitoringu. Sprawę nakręcają też niektórzy politycy prawicy. Bielski przewoźnik obawia się o bezpieczeństwo swoich pracowników, o czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
3: Groźbami zajmuje się już policja, a prezes przewoźnika Hubert Maślanka apeluje szczególnie do polityków, by nie wykorzystywać tej sprawy do własnych celów. Dodaje, że nagrania z monitoringów są dowodem w sprawie i nawet gdyby chciał, nie może ich upublicznić.
4: Nie pozwolę na to, aby instrumentalnie wykorzystywać moich pracowników.
3: Prezes przypomina, że pracownik przyznał się do znieważenia Ukrainek. Na podstawie jego zeznań oraz nagrań z monitoringu prokuratura postawiła mu zarzuty. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: 54-latek, który zaatakował Ukrainki, usłyszał zarzuty znieważenia z powodu ich przynależności narodowej i naruszenia nietykalności cielesnej. Dostał dozór policji, grozi mu do 3 lat więzienia. Kradzież paliwa w wojsku. 6 osób usłyszało zarzuty. To 5 pracowników resortu obrony narodowej i 1 żołnierz. Według śledczych podejrzani fałszowali dokumenty dotyczące zużycia benzyny i wyjazdów służbowych i przywłaszczyli sobie co najmniej 25 tysięcy złotych. W trakcie postępowania zabezpieczono około 1000 litrów paliwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury okręgowej w Olsztynie. Ogromne kłopoty szpitala w Miastku na Pomorzu. Z powodu długów i braków kadrowych zawieszono pracę 3 z 4 oddziałów. Cała Polska usłyszała o tej placówce za sprawą spółki neurochirurgów, którzy ekstremalnie wysoko wyceniali swoją pracę. Działali też w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem. Co w szpitalu w Miastku jeszcze działa? Reporter Radia Z Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą.
5: Tylko oddział rehabilitacyjny. Działalność pozostałych, chirurgicznego, rodzinnego i OIOM-u została zawieszona do końca lipca, bo nie ma kto tam pracować. W szpitalu w Miastku działa też zarząd, świeżo powołany z konkretnym zadaniem doprowadzenia do połączenia z większym i bogatszym szpitalem w Słupsku. Na razie jednak trzeba spłacić długi. 5 milionów złotych przekazała ostatnio Rada Miastka, ale zrobiła to niechętnie, zwłaszcza, że na wiele to nie wystarczy. Nowa prezes szpitala ma czas na przygotowanie planu połączenia do października.
0: A prokuratura ciągle bada sprawę gigantycznych pieniędzy, które spółka neurochirurgów miała zarobić na finansowanych przez NFZ zabiegach w szpitalach w Mogilnie i Miastku. W wakacje więcej kontroli sanepidu, pod lupą bary i restauracje oraz budki z lodami i fast foodami w miejscowościach turystycznych. Kontrolowane są czystość lokali i warunki przechowywania produktów. Sanepid zwraca uwagę też na pracowników, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
6: Zdarza się, że w tych punktach pracują osoby, które nie dość, że są zatrudnione na czarno, bez żadnych umów, to nie posiadają aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, czyli tak zwanej kiedyś książeczki sanepidowskiej.
0: Jeśli dostaniecie nieświeże jedzenie albo zobaczycie niedociągnięcia higieniczne w barze czy restauracji, możecie zgłosić to do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku może trafić na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Jego organizatorzy wysłali tworzony od roku wniosek do Ministerstwa Kultury. Wpisanie na listę to zobowiązanie, mówi Andrzej Bojanowski z Międzynarodowych Targów Gdańskich.
7: Znaleźliśmy 10 podmiotów, firm, osób fizycznych, które podpisały list, deklarację dbałości o historię i przyszłość tradycji rzemieślniczo-handlowej na jarmarku.
0: 766. edycja Jarmarku Świętego Dominika rusza w sobotę. Niemcy piją coraz mniej piwa. W ubiegłym roku produkcja i spożycie alkoholowego trunku spadły o 6%. Jednocześnie rośnie popularność chmielu bez procentów. Dlaczego ten trend się zmienia, wie korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
8: Przed laty przeciętny mieszkaniec Niemiec wypijał rocznie 150 litrów piwa z zawartością alkoholu. Dzisiaj już tylko 90. To skutek starzenia się społeczeństwa, rosnącej świadomości zdrowotnej i zmiany stylu życia. Natomiast piwo bezalkoholowe zdobywa w ostatnich latach ogromną popularność, przeżywa w Niemczech prawdziwy boom jako zdrowy napój chłodzący. Spożycie stale rośnie, aż 1/10 wypijanego w Niemczech piwa ma zerową zawartość alkoholu. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Niemcy od lat pozostają największym producentem alkoholowego piwa w Unii.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Archiwum mieściło się w niewielkiej osobnej salce, gdzie w specjalnych stojakach umieszczono aktualne numery prasy kolorowej oraz dzienniki. Tutaj mamy gazety i magazyny, w których piszą o Nałęczowie. Pokazała kilka przezroczystych pudeł wypełnionych pożółkłymi egzemplarzami. Prasę lokalną znajdziesz w kartonach na podłodze. Macie to może zdigitalizowane? Zainteresowała się Gabriela. Właśnie żartuj, prychnęła Małgosia. Kiedyś nawet rozmawiałam z urzędem miasta, żeby oni jako wydawca to zrobili, ale chyba im się nie chciało. W każdym razie temat upadł. Jeżeli chcesz sobie poczytać o Zychu, to na pewno coś tutaj znajdziesz. I to chyba nie tylko o tej aferze, bo on był, zdaje się, bardzo znanym lokalnym lekarzem. Nagradzanym i w ogóle. Lecę. Poczekaj, zatrzymała ją Gabriela. A nie mogłabym tego wypożyczyć do domu? Absolutnie nie, odpowiedziała stanowczo Małgorzata. To są jedyne egzemplarze. Albo czytasz u nas, albo nie czytasz wcale. Nasz Nałęczów był drukowany na papierze gazetowym w formacie A3, w kolorze, który po tylu latach pozostawił po sobie zaledwie wspomnienie. Odnalezienie interesującego Gabrielę rocznika nie stanowiło problemu. Kartony zostały oznaczone wystarczająco czytelnie. Ponieważ śmierć lekarza nastąpiła 15 października, Gabi przygotowała sobie numery z października i września, a po chwili namysłu dołożyła jeszcze te z sierpnia. Z doświadczenia wiedziała, że tego typu sprawy narastają tygodniami, a chciała odnaleźć wszystko, co dotyczyło afery molestowania i prześledzić cały proces prowadzący do śmierci Pawła Zycha. Rzeczywiście, na pierwszą wzmiankę natknęła się w numerze sierpniowym. Była oszczędna, wręcz lapidarna i pozornie nieistotna. Dnia 28 sierpnia rozpoczęła się kontrola Okręgowej Izby Lekarskiej w sanatorium Hutnik. O jej wynikach będziemy informować w następnych numerach. W większym mieście taka informacja nikogo by nie zainteresowała, ale Nałęczów żył i oddychał wszystkim, co dotyczyło kuracjuszy, więc fakt, że w jednym z sanatoriów pojawiła się kontrola, musiał być szeroko komentowany. I łatwy do połączenia z plotkami, z pewnością już krążącymi w miasteczku, mówiącymi o tym, że jeden z lekarzy dopuścił się molestowania seksualnego pacjentki. Kolejny artykuł pojawił się w pierwszym z dwóch wrześniowych numerów i nosił tytuł Kłopoty doktora Pawła Z. Gabriela dowiedziała się z niego, że lekarz został oskarżony przez nieletnią o to, że próbował zmusić ją do stosunku seksualnego. Sprawa została skierowana do prokuratury, która badała okoliczności, żeby móc zdecydować o wszczęciu postępowania i ani słowa o wynikach kontroli izby lekarskiej. Drugi numer z września przyniósł materiał na rozkładówce. Sporo informacji o Zychu, napisanych zjadliwym i nienawistnym tonem, zaskakująco znajomym. Podobne wypowiedzi, oskarżające, napastliwe i bezwzględne, czytała niedawno w internecie, a dotyczyły Sandry Herman. W materiale, oprócz przedstawienia kariery Zycha, dr Paweł Z. nie miał dobrej opinii w środowisku lekarskim, czy jedna z pielęgniarek pracujących na co dzień z Zychem, która woli pozostać anonimowa, twierdzi, że doktor słynął z lepkich rąk, pojawiły się też słowa ofiary. Źle się czułam, bolało mnie gardło i ciocia powiedziała, żebym poszła do doktora Z. Pan doktor wziął mnie do pokoju lekarskiego, zamknął za mną drzwi i kazał mi zdjąć bluzkę. I zaczął robić różne rzeczy, które mi się nie podobały. Zagroziłam, że będę krzyczeć, ale on nie przestawał. Udało mi się wyrwać i wybiec na korytarz. Krzyczałam i płakałam. To było straszne. Gabriela odłożyła gazetę. Artykuł zrobił na niej spore wrażenie, ale nie z powodu drastycznego opisu. Tego typu relacje, nawet dużo bardziej brutalne, przecież znała. Zadziwiło ją raczej, że takie treści znalazły się w ogólnodostępnej, bezpłatnej gazetce, leżącej w sklepach przy kasach, skąd każdy może ją sobie wziąć i przeczytać, nawet dziecko. Ciekawe, kto to napisał, pomyślała, i kto zdecydował, żeby to wydrukować. Sięgnęła po numer z października. Na pierwszej stronie krzyczał wielki tytuł Kolejna odsłona afery doktora Z. Pod spodem, mniejszymi literami, żenująca próba obrony Pawła Z. przez jego brata. Czy chcemy, żeby przyszły burmistrz naszego miasta był powiązany z kimś, kto molestował seksualnie nieletnią? Takiego obrotu sprawy Gabriela się nie spodziewała. Z artykułu dowiedziała się, że Andrzej Zych, Kandydat na burmistrza w nadchodzących wyborach samorządowych, bezpartyjny, znany lokalny samorządowiec, wydał oświadczenie, w którym staje murem za swoim bratem, doktorem Pawłem Z., i protestuje przeciwko nagonce na niego. Dopóki mojemu bratu nie udowodniono winy, jest niewinny. Tym bardziej, że prokuratura jeszcze nie zdecydowała, czy w ogóle są podstawy do wszczęcia postępowania. Oho, pomyślała Gabriela grubo. Afera zataczała coraz szersze kręgi. Spojrzała ze złością na starannie ułożone w pudle egzemplarze gazety, a potem na kolejne dwa pudła ustawione równo na regale. Gdyby miała do nich dostęp w internecie, w 2 minuty znalazłaby wszystkie potrzebne artykuły i nie musiałaby tracić czasu na przeglądanie numeru za numerem. Ale ponieważ najbardziej ciekawiło ją, co nasz Nałęczów napisał o śmierci lekarza, wzięła do ręki numer opublikowany 3 dni po samobójstwie. Spodziewała się, że zostanie ono przedstawione w sensacyjnym tonie. Mimo to tytuł „Czy śmierć może być przyznaniem się do winy?” ją zaskoczył. Treść artykułu sugerowała, że Zych nie uniósł ciężaru wyrzutów sumienia i dlatego ze sobą skończył. Co za szambo? Pomyślała, odsuwając od siebie gazetę. Spakowała wszystko z powrotem do kartonów, odstawiła na miejsce, podziękowała Małgorzacie i wyszła na zalaną słońcem ulicę 1 maja. Zaledwie 50 metrów dzieliło ją od niewielkiego placu przed Domem Kultury, o tej porze pełnego kuracjuszy, odbywających popołudniowy spacer. Tuż przed nią chodnikiem przejechały 2 młode dziewczyny na rowerach. Jakaś babka upominała kilkuletniego wnuczka na hulajnodze, żeby zwolnił, bo za nim nie nadąża. Nałęczów powoli zmierzał ku wieczorowi, pachnąc świeżo skoszoną trawą i rozgrzanym asfaltem, ale Gabriela pierwszy raz oprócz tej leniwej atmosfery wyczuła coś jeszcze. To miasto pod mylącą fasadą sielskości ukrywało swoje mroczne tajemnice. A kiedy to sobie uświadomiła, poczuła nagle dziwny dyskomfort. Od kilku dni próbowała dowieść, że Sandra Herman nie popełniła samobójstwa, że nie przejmowała się hejtem zalewającym ją w sieci, że była za twarda, żeby z tak błahego powodu targnąć się na swoje życie. I nagle dogoniła ją historia człowieka, który z jakiegoś powodu odebrał sobie życie. Czy na wieży ciśnień zaprowadziło go poczucie winy? Wyrzuty sumienia? Czy może to, że znajomi, sąsiedzi, pracownicy odwrócili się od niego? Pewne było tylko to, że się poddał, że skoczył w dół, żeby z tym wszystkim skończyć. A jeżeli Sandra również sobie nie poradziła? Nie wytrzymała presji? Nie dała rady? Co jeśli intuicja Gabrieli tym razem wyprowadziła ją na manowce? Ta ostatnia myśl bardzo jej się nie spodobała.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek „Wypadek? Nie sądzę”. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Stanisław Stolarski nie lubił zmian. Tłumaczył sobie, że to dlatego, że jest już stary, a starzy ludzie, tak jak stare drzewa, tracą giętkość. Ale tak naprawdę wcale nie chodziło o wiek. Kiedy był młodszy, czuł dokładnie ten sam opór przed zmianami. Jego problem polegał na tym, że nie bardzo umiał podejmować decyzje, a zmiany najczęściej wymagają decyzji i głównie dlatego zachodzą. Choć czasami dzieją się też zupełnie niezależnie od nas. Na szczęście Stanisław miał żonę, która była jedną wielką zmianą, począwszy od koloru włosów, przez ustawienie mebli w salonie, po ciągłe przesadzanie roślin w ogródku. Więc kiedy musiał podjąć jakąś decyzję ważną dla biznesu, naradzał się ze swoją Irenką i już po chwili wiedział dokładnie co i jak. Natomiast jeśli chodzi o decyzje ważne dla rodziny, w ogóle się z nikim nie naradzał, bo Irena podejmowała je sama, a on entuzjastycznie wyrażał aprobatę. Tak było ostatnio z kupnem pensjonatu. Tak było z przekazaniem go Wiktorowi, a potem ze ściągnięciem do Nałęczowa Gabrieli. I choć uważał, że nic lepszego w tym momencie nie mogli zrobić, miał wrażenie, że akurat w przypadku córki ich działania niewiele pomogły. Gabriela ciągle wyglądała tak samo jak w dniu, w którym pojawili się u niej w Lublinie, jak dziki ptak próbujący wydostać się z klatki. Trzepoczące skrzydła, rozedrgane ciało i strach. Kiedy podzielił się z żoną swoimi wątpliwościami, zirytowała się. Jaki strach? Jaka klatka? Ty jednak kompletnie oczu nie masz. Westchnęła. Staszek, ja nie mogę was wszystkich niańczyć. Wystarczy, że chodzę dookoła Gabrysi na paluszkach, że trzymam od niej z daleka Aldonę, że próbuję znaleźć dla Wiktora takie miejsce, żeby mi się nie tylko nie obraził, ale jeszcze na coś przydał. Nie mogę dodatkowo zajmować się tobą. Mówiąc to, patrzyła na niego z takim wyrzutem, że aż mu się zrobiło głupio. Gabi jest u nas tydzień i uwierz mi, już jest lepiej. Oczywiście, że nie idealnie. Idealnie może nie być nigdy. Ale to śledztwo, które prowadzi, bardzo dobrze jej robi. Jakie śledztwo? Zapytał kompletnie zdezorientowany. Przecież ona odeszła z policji. Irena złożyła ręce jak do modlitwy. Panie Boże! Irenko, ale ja przed chwilą byłem w pensjonacie i z nią rozmawiałem. Zaczął się tłumaczyć i mówię ci, nie wyglądała najlepiej. Tak mi tego dzieciaka żal. Nieba bym jej przychylił, byleby tylko znowu zaczęła się uśmiechać. Irena otworzyła szafkę pod zlewozmywakiem i wyjęła łubiankę. Zamiast przychylania nieba, przynieś mi pomidory z grządki. Gabrysia powiedziała, że może wpadnie na kolację. To jej zrobię sałatkę ze śmietaną, jak lubi. Żółto-zielony szklany klosz lampy z nadkuchennego stołu miał pewnie tyle lat, co Gabrysia. Wisiał najpierw w maleńkim mieszkanku w bloku przy ulicy Przesmyk, które rodzice wynajmowali, kiedy się urodziła, a potem, gdy zmarł dziadek Tadek, ojciec jej ojca, i zamieszkali z babką Felicją, zawisł w jej, ich kuchni. Wydostające się spod niego światło barwiło świat na złoto, a Gabi miała głębokie wewnętrzne przekonanie, że tam, gdzie dociera, nie może się stać nic złego. No, może z wyjątkiem złośliwego dogadywania babki.
2: A coś ty taka opitolona? Przywitała ją Felicja na wejściu.
1: Siedziała już w swoim fotelu, na którego oparciu przy każdym jej ruchu bujała się laska. Przecież już babcia mnie widziała w tej fryzurze. Zdziwiła się Gabriela, ale babka nie wyglądała na przekonaną.
2: Nie mogłam widzieć, stwierdziła stanowczo. Bym pamiętała.
1: Ponieważ matka wiedziała doskonale, że dyskusje z babką nie mają sensu, po prostu podchwyciła temat. Ładnie wygląda, prawda? Podeszła do Gabrieli i poprawiła jej włosy. Ten kolor jest dla niej idealny i dobrze, że je skróciłam. Widać, jaką ma piękną szyję. Gabi poczuła się jak koń na czampionacie. Skuliła się w sobie i odsunęła od matki na bezpieczną odległość.
2: Kobieta powinna mieć długie włosy, zaopiniowała babka. Inaczej nikt się nią nie zainteresuje. Ja jak wychodziłam za twojego ojca, zwróciła się do Stanisława, miałam włosy do pasa. Gdzie Wiktorek?
1: Wiktora nie będzie, mamo, uprzedziła Irena.
2: Dlaczego?
1: Wszyscy troje uznali, że najlepiej zignorować to pytanie. Irena postawiła na stole ostatni półmisek, który ledwo się zmieścił pomiędzy innymi miskami i miseczkami. Gabi bez zdziwienia odnotowała, że wszystko, co się w nich i na nich znajduje, to jej ukochane dania. Co dziś robiłaś w bibliotece? Zainteresowała się matka. Pytanie, skąd wie, że Gabi była w bibliotece, wydawało się zupełnie zbyteczne. Wpadłam na chwilę do Małgorzaty. Podobno grzebałaś w jakichś pudłach, nie ustępowała matka. Ta wiedza oznaczała, że prawdopodobnie jedna z klientek po drodze do salonu wstąpiła wypożyczyć książki. Oznaczała również, że wszelkie próby ukrycia prawdziwego celu wizyty i tak spełzną na niczym. Matka była jak najlepszy śledczy FBI. Potrafiła wyciągnąć z człowieka jelito cienkie przez ucho. Chciałam znaleźć informację o tym samobójstwie lekarza, Pawła Zycha, powiedziała spokojnie Gabriela. Pomyślałam, że coś powinno być w lokalnej prasie. Matka przez chwilę rozważała, czy ten temat pasuje do kolacji, ale szybko zdecydowała, że lepsze to niż konwersacje z babką. I co? Znalazłaś coś? Niewiele. Wy go pamiętacie? Tego lekarza? Ojciec nie bardzo się orientował, o co chodzi. Jakiego lekarza? Zdziwił się. Pawła Zycha, tego, który się rzucił z wieży ciśnień, wyjaśniła mu Irena. Został oskarżony o molestowanie seksualne. Oczywiście, że go pamiętam. Nie mogłem wtedy uwierzyć, że byłby zdolny do czegoś takiego. Dlaczego, tato? Zdziwiła się Gabriela. Z tego, co tam było napisane, wynika, że on już miał podobne incydenty na koncie, tyle że nie nagłaśniane. Ale ludzie zaczęli o nim mówić dopiero, jak się ta cała afera zaczęła, przyznał ojciec. Wcześniej miał raczej dobrą opinię. Miły człowiek, życzliwy. Serwisowałem mu Opla. Nałożył sobie sałatki z pomidorów. A skąd wiesz o tych incydentach? Był duży artykuł w naszym Nałęczowie, wyjaśniła Gabriela. Na pewno czytałeś, tylko nie pamiętasz. Czytałem albo i nie. Tam jakieś smrody były wokół tej gazety. Burmistrz sobie z niej zrobił tubę propagandową przed wyborami, a potem w ogóle przestała wychodzić. Jaka gazeta? Odezwała się nagle babka. Wszyscy troje spojrzeli na nią zdziwieni, bo do tej pory sprawiała wrażenie, że jest zainteresowana wyłącznie szyneczką. Nieważne, mamo, machnęła ręką Irena. Stare dzieje.
3: No, to chyba coś dla mnie, przecież ja jestem stara,
1: Felicja zachichotała. Nasz Nałęczów, mamo, pospieszył z informacją Stanisław. Taki lokalny tytuł.
3: To przecież pamiętam,
1: ucieszyła się babka.
3: Zawsze leżała przy kasie u Zubrzyckiego w piekarni. Lubiłam sobie przejrzeć. Kiedyś to nawet tam reklamę wykupiłam, dodała z dumą.
1: Mama się reklamowała w gazecie? Zdziwiła się Irena. Nic o tym nie wiem.
3: Wielu rzeczy o mnie nie wiesz, rzuciła tajemniczo staruszka. Już się raczej nie dowiesz.
1: Po czym, delektując się wzbudzonym zainteresowaniem, pociągnęła temat.
3: Żona tego człowieka, który robił gazetę...
4: Zaraz, jak on się nazywał?
3: O, już mam. Guzik. Moja branża. No więc ta jego żona szyła sobie u mnie kiedyś sukienkę. I tak od słowa do słowa namówiła mnie na reklamę. Miła była ta kobieta. Dużo się śmiała, a potem umarła.
1: Westchnęła.
3: Poproszę masło.
1: No oczywiście, że Guzik. Ucieszył się ojciec. Mieszka na Armatniej Górze. Samotnik i mruk. Akurat dzisiaj wstawił do mnie auto na wymianę oleju. Jutro odbiera. Jego żona miała na imię chyba Bożena? Albo Krystyna? Czesała się u mnie, przypomniała sobie Irena. Rzeczywiście bardzo pozytywna kobieta. No ale rak ją dopadł. Za późno wykryty. Szybko się zawinęła. Gabrieli losy Krystyny albo Bożeny kompletnie nie interesowały. Wolała pociągnąć temat jej męża. Co to znaczy, babciu, że on robił gazetę? Spytała. Pracował w urzędzie miasta? Felicja skończyła smarować kromkę chleba i zaczęła starannie odkrajać od niej skórkę.
3: Jaką gazetę? Spytała.
1: Gabi była pewna, że babka zaraz dopowie Mambas, ale nic takiego nie nastąpiło.
3: Nieważne, mamo, pomidorka?
1: Stanisław podsunął matce półmisek z sałatką, ale Felicja odwróciła się ostentacyjnie do siedzącej po drugiej stronie stołu Gabi.
3: Nikt mnie tutaj nie traktuje poważnie, zaprotestowała. Rozmawiacie o czymś, a ja nie wiem o czym. Po co ja w ogóle z pokoju wychodzę?
1: I zaczęła się rozglądać w poszukiwaniu laski. Ależ my cię traktujemy najpoważniej na świecie. Gabriela chwyciła ją za rękę i zajrzała w oczy, kiedyś błękitne i czyste, teraz wyblakłe i lekko zmętniałe. Rozmawiamy o panu Guziku i jego gazecie. Jego żonie szyłaś kiedyś sukienkę. Babka wyraźnie się rozpogodziła.
3: Pamiętam go. Takiego nazwiska się nie zapominam. Twój ojciec go zna.
1: Ojciec westchnął. Tak, mamo, już to mówiłem.
3: A co to za pasztet?
1: Zainteresowała się Felicja, spoglądając nieufnie na półmisek z wędlinami.
3: Co tu ma w środku?
1: Mamy ulubiony, z żurawiną, wyjaśniła Irena.
3: A to daj kawałek, tylko mi tę żurawinę wydup, żurawiny nie znoszę.
1: Niecałe pół godziny później, kiedy na półmiskach trochę się przerzedziło, a babka Felicja stukając laską udała się na spoczynek, Gabriela postanowiła wrócić do tematu, od którego zaczęli. Wiecie, co mnie uderzyło w tych artykułach? Że były pisane niby obiektywnie, ale jednak, żeby Zychowi przywalić. Czy oni się z tym Guzikiem nie lubili? Ojciec zaczął sprzątać ze stołu.
5: Szczerze? Pojęcia nie mam. Najlepiej zapytaj Guzika.
1: Gabriela się aż wyprostowała. Mógłbyś mnie z nim skontaktować? Serio? Ojciec uśmiechnął się wyrozumiale.
5: A co to za problem? Mogę ci dać jego telefon.
1: Albo przyjdź jutro do mnie do warsztatu. Umówiłem się z nim na odbiór auta koło południa. Tylko uprzedzam, jak powiedziałem, samotnik to tak naprawdę znaczy trochę dziwak. Nie wiem, czy będzie chciał rozmawiać. Gabriela wzruszyła ramionami. Najwyżej, ale spróbować można. Dzięki, tato.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wielka Brytania ma nowego premiera, to Andy Burnham. W pałacu Buckingham na urząd mianował go król Wielkiej Brytanii. Karol III poprosił także o utworzenie rządu. Wcześniej na ręce króla oficjalnie rezygnację złożył Keir Starmer, który szefem rządu był przez 2 lata. Rano podczas ostatniego przemówienia zapewniał, że Wielka Brytania jest silniejsza i sprawiedliwsza. Przekonywał, że za jego kadencji poprawił się stan gospodarki i usług publicznych. Donald Trump przeprowadził już bardzo dobrą rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii i zapowiedział, że spotka się z nim w nieodległej przyszłości. Prezydent USA ocenił, że brytyjski premier stoi przed dużym wyzwaniem, ale będzie w stanie mu sprostać i oczywiście Stany Zjednoczone będą gotowe mu pomóc. Antyukraińskie nastroje w Polsce, odpowiedzialność za nie spoczywa nie tylko na politykach, uważa Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytany o ataki na ukraińskie dzieci, do których dochodzi w ostatnich dniach, szef MON prosi o nieuleganie emocjom i przestrzeganie prawa.
1: Trzeba na pewno nie słuchać takich głupot, które opowiada pan Czarnek, który wzywa najpierw do niewspierania Ukrainy i zrównuje de facto Ukrainę z Rosją. Z drugiej strony też strona ukraińska powinna wezwać swoich obywateli do przestrzegania wszystkich zasad i reguł. Nie można w tak obsesowy sposób łamać polskiego prawa, jak wjeżdżać na przykład do Morskiego Oka.
0: Chodzi o sytuację z końca maja, gdy ukraiński influencer wjechał autem nad Morskie Oko. Ukarano go zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Minister klimatu i środowiska chce rozmawiać z premierem Tuskiem o sytuacji w Pilchowicach. Po katastrofie ekologicznej nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Bubry na odcinku kilkudziesięciu kilometrów poniżej remontowanej zapory. A kontrola Dyrekcji Ochrony Środowiska w tej sprawie się przedłuża. Jak wynika z informacji naszej reporterki, Tauron nie dostarczył wszystkich dokumentów. Ze szczegółami Grażyna Wiatr.
2: Wyniki kontroli RDOŚ miały być dzisiaj, ale inwestor nie dał inspektorom wszystkich dokumentów. Tłumaczy się, że to od podwykonawców. Wstępne wyniki kontroli zna za to ministra Paulina Henik-Kloska.
3: I to prawda, że nie wszystkie elementy naszego postanowienia najprawdopodobniej zostały dowiezione.
2: Minister odpowiada mi, że będzie rozmawiać z premierem w kontekście potrzeby przeniesienia odpowiedzialności za zarządzanie rzekami z Ministerstwa Infrastruktury pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Za remont zapory, na której działa elektrownia wodna, odpowiada Tauron. Na przełomie czerwca i lipca, kiedy woda ze zbiornika została spuszczona, padły 23 tony ryb. Końca remontu nie widać, ale zbiornik jest gotowy. Chodzi o zasobnik Radzibórz Dolny, który 2 lata temu ochronił Opole i Wrocław przed katastrofalną powodzią. Przedłużającą się naprawą zaniepokojeni są eksperci i ostrzegają przed powtórką scenariusza. W tym roku groźne niże genuańskie i nawalne opady znów mogą się pojawić. Tymczasem, jak zapewnia resort infrastruktury, zbiornik jest przygotowany, mówi wiceminister Przemysław Koperski.
4: Jest gotowy na przyjęcie jakiejkolwiek nowej fali. On jest remontowany, ale to jest zupełnie naturalne. Proszę sobie wyobrazić, przecież te miliony litrów wody, które zostały przyjęte przez ten zbiornik. On uratował, wykonał ogromną pracę.
0: Na zbiorniku trwają obecnie prace związane z odmulaniem i odżwirowywaniem, wzmacnianiem zapory oraz badaniami geotechnicznymi. Coraz drożej na stacjach paliw, ceny się nie zatrzymują, bo rosną te na światowych giełdach. Ropa kosztuje już $90 za baryłkę. To reakcja na działania militarne na Bliskim Wschodzie. USA i Iran znów atakują, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
5: A to jest po raz kolejny impuls bardzo mocny, prozwyżkowy dla rynku ropy, dla rynków paliw gotowych. Jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
0: A to za chwilę przełoży się na wyższe stawki na stacjach. Warszawa jako jedyne z największych miast w Polsce zanotowała spadek cen mieszkań z drugiej ręki, ale mimo tej obniżki wciąż pozostaje najdroższym rynkiem mieszkaniowym w kraju, podkreśla Paula Kukułowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
6: Te spadki nie są bardzo znaczne. Mówimy o spadku rzędu bodajże 1,5%. Popyt na mieszkania nadal jest duży. Cena, którą obserwujemy w Warszawie jest jednak dosyć wysoka i nie znajduje ta cena wystarczającego popytu. Myślę, że doczekamy doczekamy się takich czasów, że ceny mieszkań w Warszawie będą rosły dużo szybciej niż obecnie.
0: Obecnie metr kwadratowy w Warszawie kosztuje średnio 16 tysięcy złotych, a w pozostałych 6 największych miastach 12 tysięcy. Na razie będzie trochę niewygodnie, ale ostatecznie ma być bezpieczniej. Rozpoczęły się remonty szlaków wysokogórskich na Rysy i Zawrat. O tym, co się tam dzieje, więcej wie nasz reporter Przemek Taranek.
7: Na szlaku z hali Gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy. W pobliżu buli pod Rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Pod Zawratem można się spodziewać chwilowych utrudnień.
8: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut do 20. Następnie przepuści ludzi i przyjdzie do kolejnego fragmentu.
7: Mówiła Marta Mazik z TPN-u. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na Rysach 2 tygodnie. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Od pogody zależy, jak długo prace potrwają. Przed wyjściem w góry TPN radzi zajrzeć na ich stronę internetową. Wygodniejsze będzie w tym roku korzystanie z roweru miejskiego w Bydgoszczy. Do systemu dorzucono 750 nowych jednośladów, w tym wyposażonych we wspomaganie elektryczne. Projekt jest po dużym liftingu, mówi Sebastian Nowak z bydgoskiej masy krytycznej.
9: To, co jest zupełną nowością w tym systemie, to, że rower możemy pozostawić również poza obrębem stacji. Ale wiąże się to z tym, że aplikacja pobiera nam dodatkową opłatę w wysokości 10 zł, ale działa to też w drugą stronę, bo na przykład jeżeli idziemy sobie ulicą i widzimy, że gdzieś taki rower stoi poza stacją, to możemy go sami zwrócić i wtedy dostajemy bonus 8 zł.
0: Żeby korzystać z bydgoskiego roweru aglomeracyjnego, trzeba zarejestrować się w aplikacji lub na stronie.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Czy broń w Polsce to temat z filmów, czy coś, co realnie wpływa na nasze życie? Dziś sprawdzimy, ile faktycznie jest tej broni wokół nas, kto ją może mieć i co każdy powinien o tej broni wiedzieć. Kamil Jenek, były żołnierz Sił Zbrojnych RP, współwłaściciel CCD Skills i współtwórca pierwszego w Polsce Centrum Działań. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze.
11: A także jeszcze dopowiem, instruktor strzelectwa bojowego i sportowego, no i były strzelec wyborowy. Najpierw garść statystyk. Na koniec 2025 roku liczba legalnie posiadanej broni palnej w Polsce przekroczyła 1 000 000 sztuk. Z danych policji wynika, że Polacy posiadali ponad 411 tysięcy aktywnych pozwoleń na broń, co oznacza gwałtowny wzrost zainteresowania bronią, strzelectwem w ostatnich latach. I tylko w 2025 roku wydano rekordową liczbę ponad 50 tysięcy nowych pozwoleń na broń. Ile tej broni może być poza systemem, czyli tak zwanej na czarnym rynku?
12: Panie redaktorze, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie.
11: Tak naprawdę... Trudno tutaj o statystyki, ale pewnie można to oszacować.
12: Myślę, że to nie jest też pytanie do mnie. Nie czuję się na tyle kompetentny, żeby odpowiadać na to pytanie. Na pewno mamy z czymś takim do czynienia. Na pewno policja ma z tym więcej do czynienia niż wojsko i mogłaby gdzieś przybliżyć takie statystyki. Wiemy też, że niejednokrotnie policja rekwiruje taką broń, ale w jakiej ilości, jak to wygląda sumarycznie na nasz kraj, nie jestem w stanie nawet szacunkowo przybliżyć takiej wartości.
11: Większość z nas pozwolenia na broń nie ma. Ba, nawet styczności z bronią, takiej realnej i świadomej, także nie ma. Natomiast jak często mijamy na ulicy ludzi z bronią i nawet o tym nie wiemy?
12: No tak jak pan wskazał statystyki, to jest ponad 14 tysięcy użytkowników w skali 38-milionowego kraju, więc ta tendencja jest na pewno wzrostowa. Szczególnie pokazał ten rok 2025, gdzie Komenda Główna Policji wskazała, że to jest ponad 50 tysięcy więcej pozwoleń niż w tym roku, tak? Więc jak często ich mijamy? No na pewno częściej niż do tej pory, prawda? Ludzie masowo tak naprawdę zaczęli robić pozwolenia na broń.
11: A główne powody? Zaraz porozmawiamy o tym, jak zrobić to pozwolenie na broń i czy jest trudno. Natomiast jakie są główne powody? To jest to, że boimy się o własne bezpieczeństwo, czy po prostu czujemy się bezpieczniej, mamy poczucie bezpieczeństwa wyższe?
12: Myślę, że jest to poczucie bezpieczeństwa wyższe, ale absolutnie złudne ze względu na to, że nauka obycia z bronią to nie jest miesiąc, to nie jest, to nie jest sam proces uzyskania pozwolenia na broń. To jest zdecydowanie więcej. No i musimy wiedzieć, że jednak broń to nie jest zabawka, tak? Więc ta cała... ja zawsze to powtarzam na szkoleniach, że oddanie strzału to jest 20%. A reszta to są procedury.
11: I wszystko inne dzieje się przed tym oddaniem
12: przed
11: strzału.
12: Przed i po. Mhm.
11: Rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy mieć kontakt z bronią. No, wynika to z liczb. Nawet jeśli ta broń nie będzie należeć do nas. I tutaj taka historia, którą można przytoczyć, no to taka, która wydarzyła się na SOR-ze po prostu.
12: Tak, no jeden z naszych ratowników kiedyś prowadząc u nas szkolenie przytoczył taki przykład, że pacjent, który trafił w ręce ratowników medycznych tak naprawdę, czyli jeszcze wcześniej, miał po prostu przy sobie broń, tak? Broń, którą przy sobie nosił, czyli...
11: Legalną.
12: Legalną, oczywiście legalną broń, miał ją na swoim pasie. Zespół ratownictwa medycznego zauważył tą broń i tak naprawdę trzeba było ją w sposób bezpieczny rozładować, żeby nie powodowała zagrożenia dla pacjenta i dla wszystkich ratowników, którzy wykonywali czynności ratownicze, tak? Więc trzeba ją było rozładować, odpiąć magazynek wykonać ruch zamka w tylne położenie, aby po prostu nabój opuścił komorę nabojową. Czyli bardzo prosta czynność, a najczęściej, wiemy to ze szkoleń, pierwsze co robi człowiek, który nie miał nigdy wcześniej obycia z bronią, to kładzie po prostu palec na języku spustowym. No i w takim przypadku, gdyby tak się stało, no to broń po prostu by wystrzeliła, tak? Gdyby nabój był w komorze nabojowej, a ktoś położyłby palec na języku, to po prostu następuje strzał.
11: Czyli statystycznie, gdyby pan dał broń 100 osobom, którzy nigdy nie mieli z tą bronią kontaktu, to...
12: 95 kładzie palec na języku spustowym, tak jest. To jest już normalne, najczęściej jeszcze patrzą, co tam jest w przewodzie lufy.
11: A skąd ten odruch? Bo chyba można o odruchu powiedzieć.
12: Bardziej... brak kultury obycia z bronią, tak? Nie jesteśmy społeczeństwem, które ma mocną kulturę obycia z bronią, mocną kulturę posiadania broni. Jesteśmy społeczeństwem, które z tą bronią nie miało zbyt wiele do czynienia. Mówię oczywiście o większości, tak? Poza służbami myśliwymi, klubami sportowymi i tak dalej, tak? To dalej jest 400 tysięcy tylko, więc 37 ponad milionów ludzi nadal z tą bronią miało do czynienia. Najczęściej na szkoleniach, jak pytamy, czy ktoś z państwa strzelał, to było tak, ja strzelałem, czyli tam powiedzmy, że na 10 osób, 8 osób pokazuje rękę w górę, że tak strzelałem. No a jak pan strzelał, pytamy wtedy. No byłem na wieczerze kawalerskim, tak? Zrobiliśmy sobie wyjazd integracyjny. No i jak to strzelanie wyglądało? No pan instruktor stał przy mnie, załadował broń, zabezpieczył ją, dał mi ją do ręki, mogłem strzelić, a po strzelaniu zabrał mi tą broń. No, my uważamy, że powinno być zupełnie inaczej, bo też chcę podkreślić jedną rzecz. My nie jesteśmy za tym, żeby wszyscy Polacy mieli pozwolenie na broń i żeby było to absolutnie otwarte. Wręcz przeciwnie. Ale jesteśmy za tym, żeby każdy z nas potrafił broń obsługiwać w sposób bezpieczny przede wszystkim. Właśnie między innymi w takich przypadkach, jak wspomniane działania ratowników medycznych, tak? I dla nas... bardzo ważne jest to, żeby budować kulturę posiadania broni w Polsce. I to się zaczyna dziać. Jest na naszym rynku bardzo dużo firm szkoleniowych. I zaszło niebywałe zjawisko. Zaczęliśmy się łączyć, konsolidować naszą wiedzę, nasze doświadczenia. Nie jesteśmy dla siebie konkurencją, wręcz przeciwnie, jesteśmy dla siebie wsparciem. Firmy szkoleniowe, które na otwartym rynku
11: Konkurują
12: powinny ze sobą konkurować o klienta, mówią, zróbmy to razem. Publikujemy wspólne wydarzenia, robimy wspólne eventy, wspieramy się merytorycznie, możemy do siebie zadzwonić, zapytać, bo mamy wyższy cel, czyli zbudowanie właśnie tej kultury bezpieczeństwa i posiadania broni w Polsce. To jest coś bardzo, bardzo cennego.
11: A to nie jest tak, że brak wiedzy o broni jest dzisiaj większym zagrożeniem niż sama broń? Skoro możemy jej niemal dotknąć na co dzień, nawet nieświadomie, nie wiedząc o tym.
12: Oczywiście, no to jesteśmy realnym zagrożeniem dla siebie i otoczenia. Tak, tak. W tym kontekście tak. Milion sztuk broni w Polsce, ilość sklepów, która się otwiera, ilość ludzi, która robi pozwolenia, no wprost wskazują na to, że za 5 lat będziemy mieć naprawdę dość mocno uzbrojone społeczeństwo.
11: A co pan sądzi o tej broni, na którą nie trzeba mieć pozwolenia, a można ją legalnie kupić w Polsce?
12: Czyli mówimy o czarnoprochowcach, tak? Wie pan co? Nigdy nie zajmowałem się bronią czarnoprochową. Od początku mojej przygody, od 2015 roku, gdzie zacząłem tą swoją przygodę, jest to broń centralnego zapłonu. Tak samo nie wypowiadam się na tematy związane ze strzelcem sportowym, na broń bocznego zapłonu. Zajmuję się stricte strzelaniem proobronnym.
11: No dobrze, ale jeśli ktoś nie ma pozwolenia, to pan by rekomendował, żeby sobie kupił taką broń przez internet za 2000, czy niekoniecznie?
12: Jeżeli ma taką potrzebę, ta konkretna osoba, taką indywidualną potrzebę i jej poczucie bezpieczeństwa się podniesie, to okej. Tylko niech nie zapomina o tym, że tak jak w sytuacjach kryzysowych, tak samo w pozwoleniu, umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest najważniejsza. Tak, nie zaczynajmy tego strzelania, bo może się wydarzyć, mogą się wydarzyć różne rzeczy bez umiejętności medycznych, tak, ratowniczych. I nie zapominajmy również o treningu już stricte manualnym, praktycznym. U nas w środowisku strzeleckim mówi się, że ten dry fire, czyli trening na sucho, to jest 70% treningu, z czym ja się bardzo zgadzam, tak, że to jest absolutna podstawa. Praca manualna na broni, na sucho, czyli bez amunicji ostrej, umiejętność poprawnego dobycia, prezentacji broni, obsługi, przeładowania, załadowania, sprawdzenia stanu załadowania. My chcemy, tak jak wspomniałem wcześniej, budować tą kulturę posiadania broni w Polsce, czyli u nas i w innych organizacjach nam podobnych uczy się od A do Z, czyli jak załadować magazynek, jak go poprawnie wprowadzić do gniazda magazynka, jak przeładować broń, jak sprawdzić stan załadowania właśnie broni, jak bezpiecznie zakończyć strzelanie, jak rozładować broń, gdy w środku znajduje się jeszcze nabój, tak? Więc od A do Z. Nie tylko do momentu oddania strzału, ale również co się dzieje po.
11: A co jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o te pierwsze kroki?
12: Myślę, że dużo ludzi jeszcze stresuje się samą bronią i to też widzimy po naszych kursantach, że na pierwszych zajęciach bardzo dużą rolę odgrywa adrenalina i stres. Mają świadomość tego, że jest to narzędzie, które może skrzywdzić, które może zranić, które może nawet zabić, więc ale to jest na plus. Lepiej w tę stronę, niż podejść do broni w sposób nonszalancki, bez szacunku, tak? Więc to jest w dobrą stronę, ta tendencja. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś podszedł i do broni w taki sposób naprawdę nonszalancki, tak? Od samego początku. Raczej jest zawsze dystans, okej, dobra, a co mam zrobić? Dobra, a teraz ten palec na języku spustowym. więc to jest fajne. I myślę, że też jesteśmy już gotowym społeczeństwem do tego, żeby tą higienę, tą kulturę w Polsce wprowadzać na odpowiedni poziom.
11: Jak w praktyce wygląda pozwolenie na broń?
12: Czy u nas w kraju funkcjonuje ustawa o broni i amunicji i jasno wskazuje, kto może uzyskać to pozwolenie. I w naszym kraju jest coś takiego jak celowość uzyskania pozwolenia na broń. Czyli musimy wskazać ważny powód, przyczynę do posiadania broni.
13: Ja jeżdżąc autostradą Tarnów, Kraków, tak, widzę taki wielki billboard pozwolenia na broń w 30 albo w 60 dni. Czy to jest po pierwsze realne, a po drugie sensowne?
12: To znaczy tak, to o czym pan mówi, faktycznie tak, tak funkcjonuje i tak działa, ale jest to pozwolenie do celów kolekcjonerskich, tak? Najczęściej u nas w kraju ludzie robią pozwolenie do celów sportowych i kolekcjonerskich.
13: Okay.
12: Pozwolenie do celów kolekcjonerskich to egzamin przed policją. Więc ludzie troszkę się tego obawiają. No i robi się to na broni centralnego zapłonu. A robiąc pozwolenie do celów sportowych i kolekcjonerskich, zdaje się egzamin w klubie sportowym. I można zrobić jedno przy drugim. I tak najczęściej się praktykuje. Z wielu przyczyn. Między innymi dlatego, że na broń do celów sportowych najczęściej uzyskuje się pozwolenie na 10 jednostek broni, a na kolekcjonerskich, przynajmniej tak jest w Małopolsce, tam na 20 sztuk broni, czyli w sumie 30 sztuk, więc już dość sporo naprawdę, żeby kupić 30 jednostek broni, to trzeba już wejść w to środowisko dość mocno. Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, to zapisanie się do klubu sportowego i stowarzyszenia kolekcjonerskiego, żeby móc zrobić pozwolenie do celów sportowych i kolekcjonerskich. Przejść odpowiednie badania, odbyć staż, czyli przejść kilka treningów. Następnie zdać egzamin na patent i ubiegać się o licencję. Jak ubiegamy się o licencję, jak dostaniemy już licencję, czyli przeszliśmy badania, przeszliśmy egzamin na patent, uzyskaliśmy licencję, piszemy wniosek o wydanie, składamy te wszystkie dokumenty i przychodzi do nas decyzja. Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na broń. Ale to jeszcze nie jest koniec, tak? Bo musimy złożyć wniosek jeszcze o zaświadczenie uprawniające nas do nabycia broni, czyli potocznie mówiąc promesy. To jest taki dokument, z którym jedziemy już do konkretnego sklepu i możemy już zakupić broń na tą promesę.
13: Ile to trwa wszystko od początku do końca i ile to kosztuje?
12: To zależy od regionu. Czwartka składka członkowska w klubie sportowym to jest jeden koszt, badania to jest kolejny koszt, egzamin ewentualny poprawkowy, treningi i tak dalej. Myślę, że tak uśredniając to będzie około 3,5-4 tysiące złotych za pozwolenie na broń i trwa to powiedzmy, że około 2 do 4 miesięcy. Wszystko zależy od terminów tak naprawdę. Terminów egzaminów, terminów treningów, badań i tak dalej.
13: Wspomniał pan o tym, że to pozwolenie jest celowe. W związku z tym, po co przeciętnemu człowiekowi w ogóle takie pozwolenie? Jakie możemy mieć powody?
12: No właśnie, no tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju fikcją, bo tak jak pan powiedział na początku, najczęstszym powodem będzie to złudne poczucie bezpieczeństwa.
13: O tym, czy złudne, to za moment jeszcze zapytam, ale no właśnie.
12: To poczucie bezpieczeństwa, a tak naprawdę... myślę, że nie ma co się bać tego powiedzieć. Ludzie robią to pozwolenie do celów sportowych i kolekcjonerskich, tak naprawdę nie do tych celi, tak?
13: Jasne.
12: Więc to jest pewnego rodzaju fikcja, bo uzyskanie pozwolenia do celów ochrony osobistej w Polsce tak naprawdę jest trudne dla cywila. Służby mundurowe w roku 24, z tego co pamiętam, przepraszam, jeśli się pomyliłem, uzyskały taką możliwość i tam jest właśnie podany powód, czyli chęć wzmocnienia potencjału obronnego naszego kraju, tak? I to też jest bardzo uznaniowe, bo w niektórych województwach żołnierz, policjant, funkcjonariusz, który miał tą broń etatową, służbową, uzyskał takie pozwolenie, to po odejściu ze służby zabierali mu to pozwolenie. Są województwa, w których nie zabierają tego pozwolenia. No i taki były funkcjonariusz, były żołnierz, nadal posiada to pozwolenie do celów ochrony osobistej. Ale dla cywila jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne, tak?
13: Czyli musimy sobie wymyślać de facto powody, które prawdziwe nie są. Tylko po to, żeby się wpisać w prawo.
12: Nie, w tym sensie bardziej musimy udawać sportowców, i kolekcjonerów, żeby móc posiadać broń do celów ewentualnej ochrony osobistej, co też jest niezgodne jakby z założeniem. Mhm.
13: Czy dostęp do broni jest trudny, łatwy, średnio trudny, średnio łatwy?
12: Znaczy wie pan, nic się nie zmieniło od momentu wejścia w życie ustawy, tak? Czyli 30 lat prawie. Mhm. Nic się nie zmieniło. A jednak tendencja przez te dwa ostatnie lata jest niewspółmierna do tego, jak to wyglądało na przestrzeni tych lat, tak? Więc ja uważam, że uzyskać pozwolenie na broń w Polsce czasem jest łatwiej niż zrobić prawo jazdy. I to nie jest trudne. Wystarczy oczywiście mieć środki finansowe na to, żeby zrobić to pozwolenie.
13: A chyba nawet tańsze, nie wiem ile dzisiaj kosztuje kurs na prawo jazdy i egzaminy, ale mówił pan o kwocie, jeżeli chodzi o pozwolenie na broń, koło między 3 a 4 tysiące. Mhm. Więc nie jest to bardzo wygórowana kwota, szczególnie jeżeli rozbijemy ją na 2, a nawet 4 miesiące.
12: Tak, nie jest, więc ja uważam, że nie jest trudno uzyskać pozwolenie na broń w Polsce do celów sportowych i kolekcjonerskich. Tylko, no właśnie, no, samo posiadanie broni to jeszcze nie jest umiejętne posługiwanie się bronią, tak? Więc tyle. No, odpowiadając na pana pytanie, łatwo.
13: Łatwo. Trudno uciec od tematu odpowiedzialności. Ten temat seksowny nie jest, ale tutaj wydarzenie z ostatnich dni, ostatnich tygodni z Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie 27-letni instruktor strzelectwa i były żołnierz zastrzelił 26-latka po kłótni. Dlaczego?
12: Dlaczego go zastrzelił?
13: Teorii jest wiele, natomiast rozmawialiśmy o tym wcześniej, nie będę tego ukrywał, i wspominał pan o tym, że do momentu wystrzału jest bardzo wiele kroków, które powinniśmy przeprowadzić.

0: Nie musimy opisywać konkretnego przypadku. Ja go po prostu przytoczyłem, bo jest on najgłośniejszy w ostatnim czasie. Tak. Natomiast generalnie.
1: Generalnie. No tak, posiadając broń, nosząc ją na co dzień, bierzemy na siebie wielką odpowiedzialność. To jest, jeżeli mam przy sobie broń, ją noszę. Noszę, czyli mam amunicję w obrębie broni, to liczę się z tym, że w sytuacji zagrożenia mojego życia, zdrowia, jej po prostu użyję. I jestem świadom konsekwencji, które poniosę, tak?
0: Ile jest prawdy w stwierdzeniu, że jeśli muszę użyć broni, to znaczy, że wcześniej coś poszło nie tak?
1: Mnóstwo prawdy. Wcześniej wspominaliśmy o kodach Coopera, tak? Czyli o kodzie Coopera, czyli o tych kilku kolorach. Biały to jest ta absolutna nieświadomość tego, co mnie otacza. Żółty to jest ten najbardziej pożądany, tak? Czyli cały czas aktywnie obserwuję, zapamiętuję, widzę, patrzę. To nie jest nic trudnego. W wojsku mieliśmy świetne ćwiczenie KIMS, które właśnie, które można robić sobie na co dzień. Czyli przechodząc na przykład przez ulicę, zwracam sobie uwagę na kolory samochodów, ile tych samochodów mnie minęło, no, przez jaką ulicę przeszedłem, a jaki był kolor tablicy, etc., tak? Można to sobie naprawdę pod siebie układać. I to jest taki kolor najbardziej pożądany. Szukam anomalii, szukam jakichś rzeczy, które mnie niepokoją. Pomarańczowy to kolor, gdzie już zauważyłem, że coś się dzieje. Jest coś, co wzbudza mój niepokój, czyli no, grupa hałasujących ludzi, tak? Widzę, że zaczynają gdzieś, nie wiem, kopać jakiś kosz, tak? Widzę, że tam jest agresja, nie podoba mi się to, więc szukam sobie alternatywy. Nie chcę tamtędy iść, chcę iść inną drogą, chcę ich ominąć, nie chcę tego tematu dotykać. Później jest kolor pomarańczowy, czyli już muszę działać, czyli już to zagrożenie jest bliżej mnie. Muszę zareagować. Jak zareaguję? Już nie ma 4U, bo uważaj, już jest za późno, więc jeżeli następuje jakieś zagrożenie, uciekam. Jeżeli nie mogę uciec, ukrywam się.
0: Ale dlaczego mam uciekać przed zagrożeniem, skoro mam przy sobie broń i mogę przycwaniakować?
1: Może dlatego, że jest pan ojcem, może dlatego, że jest pan mężem, może dlatego, że jest pan człowiekiem, który dba o bezpieczeństwo swojej rodziny, może dlatego, że zamiast na pryczy będzie chciał pan leżeć w swoim łóżku, w ciepłym domu, żyć, rozwijać się, dalej uprawiać swoje hobby. Może to jest ważniejsze niż ego, które warto schować w kieszeń w takich sytuacjach. To jest absolutna dojrzałość potrafić obejść taką sytuację, a nie zgrywać bohatera. Na zajęciach właśnie z prewencji samoobrony mam 15 filmów, gdzie ktoś próbował być bohaterem. I stracił życie, stracił zdrowie. Jest to tragedia nie tylko dla niego, ale dla całej jego rodziny. Bo syn stracił ojca, bo córka straciła ojca, bo matka straciła syna, bo kobieta straciła swojego partnera, męża.
0: A w jaki sposób próbował być tym bohaterem?
1: No próbował reagować na zdarzenie, które tak naprawdę nie dotyczyło jego. Jego osoby, jego...
0: Czyli dajmy konkretny przykład. Jak zareagował, a jak powinien był zareagować?
1: To zawsze jest... Każda sytuacja będzie indywidualna. Mam w głowie obraz z jednego filmu z Wielkiej Brytanii, gdzie mężczyzna szedł przez chodnik ze swoją kobietą, z dzieckiem w wózku i z psem. I mijał grupkę dwóch lub trzech mężczyzn, jeden z nich miał nóż. I doszło do wymiany zdań. Ta sytuacja trwała około 15-20 sekund. W pewnym momencie ten mężczyzna z tej grupy agresorów jednym solidnym ruchem wbił nóż w tętnicę szyjną. Urwał się film na sekundę i po jakimś czasie, pewnie po kilkudziesięciu sekundach, kolejna klatka, jak ten mężczyzna już leży przy chodniku i tak naprawdę nie żyje. Masywny krwotok z tętnicy szyjnej jest tak naprawdę do 99% nie do odratowania.
0: To jakby pan zareagował na miejscu tego mężczyzny?
1: Co
0: on zrobił źle?
1: omijał szerokim łukiem każdą anomalię, szczególnie jak poruszam się z

0: rodziną. Mhm.
1: Czyli
0: nie szedłbym
1: wycofuję się?
0: Absolutnie, wycofuję się, szukam innej drogi, nie przechodzę koło takiej grupy mężczyzn, nie daję im argumentów do tego, żeby mnie zaczepili, nie daję im argumentów do tego, żeby się na mnie popatrzyli. Omijam to szerokim łukiem.
1: Nawet jeśli mam wybujałe ego?
0: Jeśli ma pan wybujałe ego, to znaczy, że nigdy nie był pan w takiej sytuacji. Nigdy wcześniej. Każda taka sytuacja, ze względu na to, czy wyszedłem z niej obronną ręką, czy nie, niesie ze sobą konsekwencje. Jeśli nie prawne, to moralne.
1: Bo chciałbym, żeby wybrzmiało to, że odpuszczanie i wycofywanie się to nie jest oznaka słabości,
0: absolutnie,
1: a dojrzałości.
0: I męstwa. I męstwa, bo ważniejsze, co jest moim celem? Wrócić do domu. Co jest moim celem? Zaopiekować się moją rodziną. Być z nimi, żyć z nimi, tak? No, chcę być ojcem, który jest blisko swojej rodziny i przede wszystkim jest, tak? Więc biorąc na siebie taką odpowiedzialność, szczególnie jeszcze w tak doraźnej sytuacji, czyli nie zamierzałem tego, tylko trafiłem na taką sytuację, to jest absolutnie, to jest świadectwo odwagi i męstwa odpuścić w takiej sytuacji. Oczywiście zgłosić to odpowiednim służbom, które powinny się tym zająć. Ale to one są od tego, a nie ja. Nie jestem bohaterem. Nagraliśmy kiedyś taką kampanię społeczną. Nie jestem bohaterem. Nie będę walczył o pas. Nie szukam walki. Bo jestem ojcem, bo jestem kumplem, bo jestem mężczyzną, ale robię to wszystko, tak? Trenuję, uczę się medycyny, uczę się samoobrony, uczę się strzelectwa, uczę się przetrwania, uczę się samodzielności, uczę się samowystarczalności, tak? Tylko po to właśnie, żeby być przy swoich bliskich, przy swojej rodzinie, mieć pasję, mieć hobby, rozwijać. I to jest styl życia. My chcemy uczyć stylu życia.
1: Rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy, co zrobić, żeby mieć broń, to odwróćmy sytuację. Co zrobić, gdy ktoś wyciąga broń? Jak się zachować, by zwiększyć swoje szanse? I nie mówię tutaj tylko o broni palnej, ale na przykład innej broni, choćby nóż.
0: No i wszystko zależy od kontekstu, tak? Ale załóżmy, że jest to rozbój, ktoś chce ode mnie uzyskać jakąś korzyść finansową, tak? Chcę mój portfel, chcę mój telefon, chcę wszystkie moje kosztowności i tak dalej, które mam przy sobie. No to ile wart jest ten portfel? Ile wart jest ten telefon? Ile warta jest obrączka, którą nosimy na palcu? Warta jest naszego życia? Wykonuję wszystkie polecenia, które ten człowiek których ode mnie wymaga. Nie próbuję zgrywać bohatera.
1: Bo to nie kozakuje pan.
0: Nie kozaczę. Tak, nie. Bo wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy, wiem, jakie to są konsekwencje, wiem, co się może wydarzyć. I oddałbym wszystko, co mam. Oddałbym wszystko, co mam. A później mogę dochodzić sprawiedliwości. Dlaczego?
1: No właśnie, bo ważne chyba, co się stanie później.
0: Oczywiście. Też, żeby było jasne, nie mówię tutaj o samosądzie, tak? Mówię tutaj o bardziej działaniu służb. To policja powinna się tym zająć w naszym kraju. I oczywiście, zgodnie z procedurą, o której mówiliśmy wcześniej, jeżeli następuje to zagrożenie bezpośrednie, gdzie już nie ma wyjścia, tak? Nie zostałem zaatakowany po to, żeby mi coś zabrano, tylko zostałem zaatakowany, bo ktoś chce mi zrobić krzywdę, to wtedy używam wszystkiego, czego tylko mogę, do tego, żeby się obronić. Wszystkiego, dosłownie, co tylko mam przy sobie lub w otoczeniu.
1: To proszę o praktyczny przykład. Proszę oczywiście nie stosować tego przykładu. Na mnie wystarczy, że pan opowie. Idziemy ulicą. Albo na osiedlu. Ktoś chce nam zrobić krzywdę, bo jest naćpany. i jak realnie wtedy się obronić? Bo zakładam, że już w grę nie wchodzi to, że ja dam komuś portfel i ten ktoś się tym zaspokoi.
0: No nie, może też tak być, że nie. Więc używam wszystkich dostępnych narzędzi, czyli swoich umiejętności, które nabyłem wcześniej. Muszę być gotowy na to, że konsekwencje, które przyjdą, te, o których wcześniej powiedzieliśmy, prawne czy moralne, na pewno mnie dotkną, ale już nie chodzi o to, czy wygram, czy przegram, tylko czy przetrwam. W walce dość popularnej ostatnio, nóż na nóż, uczy się różnych ekwilibrystycznych technik, a ja mówię, że przy walce, gdzie dochodzi nóż na nóż lub ręce na nóż, to nie jest kwestia, czy zostanę trafiony, tylko kwestia, jak bardzo zostanę trafiony. Kiedyś na jednym z treningów, bo robimy też warsztaty z walki nożem, ubraliśmy się w białe t-shirty, a zamiast noży mieliśmy flamastry. No i jak pan się pewnie domyśla, żaden z nas nie wyszedł niepomazany tym flamastrem. Więc walczę. Walczę po prostu o swoje życie, walczę o swoje zdrowie i tak jak panu jeszcze wcześniej wspomniałem, nikt z nas nie ma pojęcia, jak zaciekle będzie walczył, dopóki przed taką sytuacją nie zostanie postawiony.
1: A ja oglądałem mnóstwo filmików w internecie, takich 30-sekundowych. Jak podejść, jak złapać, gdzie złapać napastnika, który wyciąga mi nóż i tamci bohaterowie, którzy to pokazują, wychodzą absolutnie bez szwanku z tego. Rozumiem...
0: To jest mit. To jest absolutny mit. Powiem panu z perspektywy praktyka, który był zawodnikiem, walczyłem i można być mistrzem treningu, bo na treningu mamy kumpla, który jest naszym partnerem treningowym, sparring partnerem i jak nas będzie bolało, to odklepiemy. W sytuacji, o której mówimy, nie ma klepania. I jako zawodnik, który wychodził do klatki i bił się z przeciwnikiem sportowo, jeszcze zaznaczam, tak, więc zupełnie też inna formuła, gdzie sędzia był jeszcze między nami, już po wejściu po schodkach do klatki czy do ringu tracimy 50% kondycji ze względu na adrenalinę i stres i tracimy 50% umiejętności ze względu na adrenalinę i stres. I działają tylko najprostsze metody. Więc nie mówię oczywiście, żeby nie trenować, żeby nie uczyć się technik i tak dalej, tylko żeby uczyć się mądrych technik, a przede wszystkim uczyć się, jak zapobiegać takim zdarzeniom. Bo wtedy jesteśmy najbardziej bezpieczni. A jeżeli już przyjdzie nam do samoobrony, to już nie ma kalkulacji. To jest prosta zasada. Albo ja, albo on. Tak?
1: Jakie są trzy najważniejsze zasady bezpieczeństwa? Tak zupełnie w skrócie.
0: Świadomość otaczającego mnie świata, odpowiednie przygotowanie i wiedza i schować jego do kieszeni.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kamil Janek, były żołnierz Sił Zbrojnych RP, współwłaściciel CCD Skills, współtwórca pierwszego w Polsce Centrum Cywilnego Centrum Działań, instruktor strzelectwa bojowego i sportowego, były strzelec wyborowy. Dziękuję raz jeszcze.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo dziękuję.
1: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W Razie W. Ja się

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Groźny wypadek przy ujściu Wisły Śmiałej w Gdańsku. Skuter wodny z trzema osobami na pokładzie rozbił się na falochronie, ale dzięki natychmiastowej akcji wodnego patrolu Straży Miejskiej i SAR-u wszyscy są cali i zdrowi. Reporter Radia Z Maciej Bąk dopytał, co dokładnie się stało.
1: Wydarzyło się to w niedzielne popołudnie. Morze było dość wzburzone, ale trzy osoby, w tym dziecko, postanowiły wypłynąć z Wisły na akwen. Nagle fale zniosły skuter wodny na falochron, pojazd rozbił się i zaczął dryfować, a rozbitkowie schronili się na betonowych gwiazdoblokach. Służby wezwała załoga przepływającej obok łódki. Na miejsce szybko dotarł wodny patrol Straży Miejskiej, a zaraz po nim statek ratowniczy SAR. Jedni odholowali mężczyznę ze skuterem na brzeg, drudzy zabrali na pokład kobietę i jej syna. Nikomu nic poważnego się nie stało. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Służby apelują o rozwagę przy poruszaniu się w okolicach falochronów i ujść rzek, zwłaszcza przy niespokojnej pogodzie. Dziś pociągi wrócą na trasę kolejową między Nowym Sączem a Muszyną. W piątek niedaleko Wierchomli wykoleiło się kilka wagonów towarowych. Niektóre z nich wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Czy kolejarze wiedzą już, jakie były przyczyny katastrofy? Tym tematem zajmuje się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Wiadomo, że kilka godzin przed wypadkiem specjalna drezyna pomiarowa wykryła nieprawidłowości dotyczące stanu torów, ale nie zamknięto wtedy trasy. Dlaczego? Ten wątek jest jednym z badanych przez ekspertów. Komisja wypadkowa ma 40 dni roboczych na końcowy raport, musimy na niego cierpliwie poczekać, powiedziała mi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, ale zapewnia, że kończą się już prace naprawcze na miejscu katastrofy.
3: Zrobimy jeszcze kolejne pomiary i testy i do południa mają pojechać pierwsze pociągi.
2: Co oznacza, że znów będzie można dojechać koleją do Krynicy i Muszyny.
0: Wagony, które wypadły w piątek z torów, były puste. Niektóre z nich wciąż są w rzece. Na razie nie udało się ich bezpiecznie wydobyć i usunąć. Fala gruźb, pełne nienawiści, maile i hejt wobec pracowników MZK Bielsko-Biała. Przewoźnik zawiadomił o tym policję. To po ataku na młode Ukrainki w autobusie i zapowiedzi zwolnienia kierowcy. Dowodem w tej sprawie są nagrania z monitoringu, których publikacji domaga się część prawicowników polityków. To może nakręcać spiralę agresji, mówi prezes MZK Hubert Maślanka.
4: To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
0: 54-latek przyznał się do zarzutów znieważenia młodych Ukrainek oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Szef MONU komentuje deklarację prezydenta Ukrainy i ukraińskiego IPN w sprawie zbrodni wołyńskiej. To nie przełom, ale daleko idąca zmiana w stosunku do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Wołodymyr Zełenski zapowiedział zwiększenie liczby zgód na ekshumację polskich ofiar.
5: Musi być więcej ekshumacji, muszą być te zgody wydawane w trybie pilnym. Wczorajsza deklaracja szefa ukraińskiego IPN-u, że będą wydawane natychmiast zgody na ekshumację, jest krokiem w dobrą stronę, jest dobrą decyzją. Po pierwsze prawda, po drugie upamiętnienie, po trzecie pojednanie mogą się wtedy zadziać.
0: Prezydent Ukrainy ogłosił pakiet działań, które mają poprawić relacje polsko-ukraińskie. Znalazła się tam także zapowiedź otwarcia archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Twarda postawa marszałka Sejmu wobec sytuacji w największej partii opozycyjnej. Życzę PiS-owi rozłamu, mówi Włodzimierz Czarzasty. To w związku z partyjnym ultimatum, które uderza w Mateusza Morawieckiego, a brzmi ono albo partia, albo stowarzyszenie. Stronnicy byłego premiera kroków wstecz robić nie zamierzają. Pytanie, co zrobi Jarosław Kaczyński.
6: Czy jeden się cofnie, czy drugi się nie cofnie, byleby się połamali, bo połamanie się PiS-u to jest osłabienie radykalizmu w Polsce i to jest osłabienie radykalizmu Czarnka, a Czarnek to jest Moskwa.
0: Mówi marszałek Sejmu, termin ultimatum w PiS-ie mija w czwartek. Niewykluczone, że wcześniej odbędzie się jeszcze jedno spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. W Niemczech szybko rozprzestrzenia się niebezpieczny wirus Mpox, który wywołuje zakaźną chorobę nazywaną potocznie małpią ospą. Największe ognisko tej choroby jest w Berlinie. W tym roku zarejestrowano tam już ponad 125 zakażeń, ale eksperci ostrzegają, to może być wierzchołek góry lodowej. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
7: Wirus Mpox przenosi się najczęściej, ale nie tylko, drogą płciową. Głównie przez kontakt ze skórą i błonami śluzowymi chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, bóle głowy, mięśni i stawów oraz bolesne zmiany skórne, wysypka, pęcherzyki i guzy. Instytut Roberta Kocha mówi o niesłychanie szybko rosnącej w Niemczech liczbie infekcji, szczególnie wśród osób należących do głównej grupy ryzyka, czyli mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Epidemiolodzy w Niemczech apelują do osób z grup ryzyka, żeby szczepiły się przeciwko wirusowi Mpox. Dwie dawki szczepionki skutecznie chronią przed zarażeniem, a już jedna dawka znacznie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Prawie 40 tysięcy hektarów terenu spłonęło we Francji od początku roku. Dotychczas służby zatrzymały 111 osób w ramach śledztw dotyczących wybuchu ognia. Dla porównania w całym zeszłym roku spłonęło prawie 37 tysięcy hektarów roślinności i lasów. Cały czas podwyższony alert przed pożarami obowiązuje w 27 departamentach Francji. To 1/4 kraju. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie przechodzą do historii, ale kibice będą o nich pamiętać m.in. ze względu na rekordy. Więcej o nich nasz specjalny wysłannik na Mundial Krzysztof Wilanowski.
8: Już na starcie turnieju rekord pobili Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Zostali pierwszymi piłkarzami w historii, którzy wystąpili na aż 6 mundialach. Messi pobił też rekord Miroslava Klose, jeśli chodzi o strzelone bramki na Mistrzostwach Świata, ale nie cieszył się tym długo. Jego wynik pobił Kylian Mbappé. Francuz ma już na koncie 22 mundialowe gole. Rekord pobił też bramkarz Hiszpanów Unai Simon. Nie wpuścił gola na Mistrzostwach Świata przez aż 649 minut. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
0: A rekordzistami pod względem zdobytych tytułów pozostają Brazylijczycy. Canarinhos byli mistrzami świata aż 5 razy. Hiszpanie zostali nimi drugi raz.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
10: Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus i wcześniej rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller w naszym studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Krótka piłka, zaskoczeniem dzisiaj nie jest, bo pytanie brzmi, czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z PiS-u, tak czy nie?
11: Z PiS-u powinien odejść? Nie.
10: Sprawdźmy, co na to nasi słuchacze. Sonda na radioz.pl już działa. No właśnie, co tam, piłkarskie Mistrzostwa Świata w PiS-ie to są dopiero igrzyska, panie pośle. Wziął pan już głęboki oddech, napił się pan już zimnej wody?
11: Tutaj nawet pan mi zaoferował taką, natomiast...
10: Bo to jest rada prezesa Kaczyńskiego.
11: I słuszna, zdecydowanie słuszna, dlatego że uważam, że te emocje, które wybuchły w ciągu ostatnich, w szczególności 2 dni, to coś, co bez wątpienia nie pomaga naszej formacji politycznej. Jestem zdziwiony, że niektórzy naprawdę rzucają bardzo takie mocne, personalne słowa, które no nie pomogą na pewno w porozumieniu.
10: No, te słowa padają z jednej i z drugiej strony, ale 45 parlamentarzystów podpisało się pod listem do prezesa Kaczyńskiego. To są ci ludzie skupieni wokół Mateusza Morawieckiego. Czy każda z tych osób nie podpisze deklaracji, na którą czeka prezes Kaczyński, nie podpisze lojalki?
11: Z tego, wie pan, ja, co do przyszłości, to jest każda decyzja indywidualnego posła. Natomiast co do daty, jak tutaj jesteśmy, nikt z tego grona nie podpisał.
10: Czyli
11: takiego oświadczenia.
10: Na dziś nikt nie podpisał?
11: Tak.
10: Tobiasz Bocheński w TVN24 mówił wczoraj, że spośród tych 45 osób już kilka podpisało.
11: Może jedna osoba mogła podpisać, jeżeli ktoś nie jest w stowarzyszeniu, no bo też tam była jedna pani poseł, która akurat nie jest w stowarzyszeniu, no więc siłą rzeczy może taka deklaracja padła, chociaż to też nie jestem pewien. Natomiast z członków stowarzyszenia nikt takiego oświadczenia nie podpisał.
10: A może pan dzisiaj zapewnić, zagwarantować, że pan nie podpisze takiej lojalki, na którą czeka prezes
11: Kaczyński? Znaczy tą, którą widziałem i tą, którą dzisiaj jest oczekiwana, jest moim zdaniem po prostu fałszywą alternatywą, bo nie ma nic złego w tym, żeby szukać dróg do dotarcia do osób, które no, nie czują jeszcze teraz, mam nadzieję, że w przyszłości poczują potrzeby głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, więc szukamy tych wyborców w innej formule. Jednocześnie przecież w tej klasycznej cały czas działamy. Mateusz Morawiecki miał najwięcej spotkań ze wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 2 lat. Wszystkich otwartych spotkań Mateusza Morawieckiego były setki pewnie, łącznie patrząc. I jest najbardziej aktywnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o otwarte spotkania. W związku z tym robienie jednego wydarzenia, jednego, panie redaktorze, w ramach nowego stowarzyszenia, które ma poszerzać jeszcze te możliwości oddziaływania, staje się dzisiaj zarzutem. No uważam, że to jest po prostu nietrafione.
10: Czyli domagając się od was wyboru albo partia, albo stowarzyszenie, prezes Kaczyński popełnia błąd?
11: To jest fałszywa alternatywa po prostu, do której z nieznanych mi powodów część kierownictwa partii namówiła właśnie prezydium Komitetu Politycznego. Mam nadzieję, że tak finalnie się nie stanie, bo to by oznaczało dezintegrację partii.
10: Ale ktoś tu popełnia błąd. Znaczy albo wy, albo prezes Kaczyński. Kto się myli?
11: Nie, panie redaktorze, ja nie lubię takiej dychotomii tego typu.
10: Ale ona jest oczywista.
11: Nie jest oczywista, ponieważ ja wiem, jak wygląda proces podejmowania decyzji. W związku z tym wiem, że jest w mojej niestety partii grupa osób, która robi wszystko, aby PiS stał się suwpolem, znaczy suwerenną Polską. Ten proces suwpolizacji
10: PiSu następuje. Kolejny raz to mówicie, że prezes Kaczyński dał się namówić złym podszeptom.
11: Ale to jest prawda.
10: Ale prezes, który daje się namówić złym podszeptom kolejny raz, to
11: panie redaktorze, polityka jest dużo bardziej skomplikowana, niż być może się wszystkim by wydawało. I niestety też takie sytuacje istnieją. I dlatego było to spotkanie premiera Morawieckiego.
10: No właśnie, po co było spotkanie Morawiecki-Kaczyński w piątek?
11: No chyba właśnie po to, żeby zachować jedność, prawda? Jedność, ale nie jednolitość, bo to jest też zasadnicza różnica. Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, gdy było dużym blokiem politycznym, który zawierał różne nurty, różne organizacje, były na naszych listach i tak dalej. I to dawało nam zwycięstwo, nie zamykanie się w wieży z kości słoniowej.
10: Ale rozstrzygnięcia w piątek po tej rozmowie nie było.
11: Nie było.
10: Pytanie, czy będzie kolejne spotkanie Kaczyński-Morawiecki?
11: Na to liczę. Jakby
10: dziś, jutro, pojutrze?
11: Nie ma chyba terminu konkretnego wyznaczonego, ale liczę na to, że tak, no bo...
10: Ale Mateusz Morawiecki poprosił o kolejną rozmowę?
11: Nie wiem, czy z tego, co wiem, po prostu mają być rozmowy kontynuowane, jakkolwiek to brzmi, nie jest to ustalone czasowo, prawda? Natomiast z naszej strony jest dobra wola i my szukamy wszelkich możliwości, żeby przede wszystkim podważyć ten jeden argument, który został właśnie moim zdaniem jakoś tak podrzucony nietrafnie przede wszystkim, o jakimś niezgodności możliwości finansowania równoległego funkcjonowania i finansowania z oddzielnych źródeł przecież stowarzyszenia i partii. Przecież partie polityczne mają masę think tanków wokół siebie, stowarzyszeń, młodzieżówek działających w ramach stowarzyszeń. Sam Jacek Sasin ostatnio założył stowarzyszenie,
10: Się z tego wycofał.
11: No ale chwileczkę, to w tamtym czasie, gdy zakładał, to było legalne i wszystko było w porządku, nic nie groziło?
10: No teraz prezes, jak rozumiem, zorientował, że to może być kłopot. Pan, ale prezes Kaczyński pisze, aktywność członków stowarzyszenia może przybrać inny, wewnątrzpartyjny charakter. To jest jakiś klucz do porozumienia z wami?
11: Myślę, że ten fragment w ogóle tego wpisu pana prezesa pokazuje właśnie, że jest dobra wola. I akurat u pana prezesa nigdy w nią nie wątpiłem, natomiast u tych, co doradzają mu, żeby rozwalić Prawo i Sprawiedliwość, naszą partię, tej dobrej woli często nie widzę.
10: Kto chce rozwalić Prawo i Sprawiedliwość?
11: Wie pan, no, są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Którzy? Wewnątrz ten, wie pan, związani, krótko mówiąc, z byłą suwerenną Polską w większości, albo ich przyjaciele.
10: No.
11: Ja jeszcze
10: grill.
11: Raz powtórzę, SUV polityczny. Polizacja mojej partii następuje i nie chcę, żeby Prawo i Sprawiedliwość stało się suwerenną Polską.
10: Piątkowy grill jest aktualny, rozumiem? Nic
11: tak,
10: się nie
11: oczywiście
10: zmieniło.
11: Zapraszam.
10: Nadal
11: też.
10: Go organizujecie.
11: Jest lista rezerwowa, co prawda, ale zachęcam do tego, żeby się zarejestrować, bo może się uda po prostu trochę więcej osób zmieścić.
10: Panie pośle, pakt senacki z panem Wochem to jest sukces na miarę waszych możliwości?
11: Myślę, że nasze możliwości są dużo większe. W związku z tym liczę na to, że w przyszłości, na przykład właśnie pod patronatem pana prezydenta Karola Nawrockiego, powstałby sojusz, który by rzeczywiście miał szansę zbudować większość w Senacie.
10: Czyli potrzebujecie takiego lidera, patrona, mediatora, który to wszystko poustawia i ułoży.
11: Ja jestem realistą. Jeżeli patrzę na aktualne emocje na prawej stronie sceny politycznej, to jedynego mediatora, który jest w stanie połączyć te siły, widzę w postaci właśnie pana prezydenta.
10: Czyli prezydent Nawrocki powinien wam pomóc stworzyć pakt senacki.
11: Pomóc w tym sensie, że jakby objąć chociaż patronat nad tym. No, jakby,
10: no musi pomóc, musi, bo jak słyszę pan, co sensie... mówi na przykład Sławomir Mentzen, to on wyśmiewa ten ruch prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o sojusz z panem Wochem i mówi tak, w następnym kroku Kaczyński załatwi PiSowi używaną oponę do stara albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha.
11: Wie pan, no, Sławomir Mańca oczywiście będzie się nad wszystkim wyzłośliwiał, bo to jest jego metoda funkcjonowania w polityce. Rozumiem, no, w internecie nawet
10: ale
11: się
10: nie ma powodu.
11: Sprawdza.
10: Marek Woch w wyborach prezydenckich zdobył 0,09% głosów. 18 tysięcy z jakichś 20 milionów. I politycy Konfederacji mówią, to jest jakiś żart, to
11: dlatego,
10: jest kabaret.
11: Dlatego, tak jak pan usłyszał przed chwilą, uważam, że jedyną możliwością skutecznego wygrania wyborów do Senatu jest to, żeby lista była bardzo szeroka, rozciągająca się po całej prawicy, możliwie daleko oczywiście, ale też no, jednocześnie spójnie w miarę i jedynie pan prezydent ma tutaj chyba moc, żeby coś takiego stworzyć.
10: Premier Tusk. Z dnia na dzień Jarosław Kaczyński traci kontrolę nad PiS-em. Ta partia zaczyna mówić Braunem. Prawdziwym liderem PiS-u staje się Braun. Jeśli obie konfederacje razem mają większe sondażowe poparcie niż PiS, macie dzisiaj problem?
11: Ja właśnie upatruję w tym główny problem, prawda? To znaczy, to jest ta, myślę, też trochę linia pewnego sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo w 2023 roku, gdy wygraliśmy wybory, ale nie mieliśmy zdolności koalicyjnej, mieliśmy 35% poparcia, Konfederacja miała 7%. Po dwóch latach, no rozumiem, coś poszło nie tak, skoro my mamy 25%.
10: Co poszło nie tak? Retoryka Czarnka nie działa, nie udaje się wam łowić trochę, wyborców
11: Ten proces jest dłuższy niż ostatnie kilka miesięcy. Tak, pewnego rodzaju moim zdaniem zaostrzenie, radykalizacja języka spowodowały, że my de facto doprowadziliśmy do sytuacji, w której część polityków Prawa i Sprawiedliwości de facto zbudowała poparcie dla Konfederacji. I my ostrzegaliśmy przed tą taktyką wielokrotnie i uważam, że po prostu należy ją zmienić. Prawo i Sprawiedliwość ma 25 lat dziedzictwa programowego łączącego konserwatyzm, wrażliwość społeczną z akceptacją i wsparciem wolnego rynku, eurorealizmem, transatlantyckim partnerstwem i realnymi geopolitycznym podejściem do wyzwań międzynarodowych. My nie musimy naprawdę kopiować programu innych partii politycznych. Powinniśmy bronić tego, co mamy. Uczyć się oczywiście od zmieniającej rzeczywistości, bo program należy zmieniać, jeżeli rzeczywistość się zmienia, ale nie kopiować inne programy.
10: No to konkrety. Krótka piłka po raz drugi. Trzy pytania, zanim nasza rozmowa przeniesie się tylko do sieci. Pytanie pierwsze. Morawiecki może być wicepremierem w rządzie Czarnka, tak czy nie?
11: Panie redaktorze, ja nie będę scenariuszy rozpatrzał, bo
10: tak
11: ja nie chcę...
10: Nie, proste
11: nie,
10: pytanie.
11: Nie, ale prosta rzecz. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, trzeba wygrać wybory.
10: No nie, no macie kandydata na premiera.
11: Ale trzeba
10: jest
11: wygrać wybory
10: na premiera.
11: I dlatego to jest najważniejsze.
10: Okej, okay. Partia Morawieckiego bez kłopotu przekroczyłaby próg wyborczy, tak czy nie?
11: Tak.
10: Polska musi wspierać Ukrainę niezależnie od sporów, od historii, tak czy nie?
11: To zależy, jak pan definiuje wspierać, bo jeżeli pan pyta o wsparcie przeciwko agresji rosyjskiej militarnej, to uważam, że należy wspierać Ukrainę, ponieważ to jest w naszym interesie.
10: To za chwilę też o tym porozmawiamy, ale spójrzmy jeszcze na wyniki sądy na radio.pl. Pytaliśmy, czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z Prawa i Sprawiedliwości. 84% odpowiedzi na tak, 16% na nie, a więcej pytań i odpowiedzi mamy na radio.pl i w naszych kanałach internetowych. Polecamy się.
9: To jest gość Radia Z.
10: Panie pośle, dlaczego chce pan być dalej w partii, której politycy, jak sami mówicie, kłamią, mają majaki, mają halucynacje?
11: Panie redaktorze, ja chcę być w partii, w której być może takich osób nie ma po prostu, ale to czemu ja mam z niej wychodzić, skoro ja w tej partii jestem od zawsze, jeżeli chodzi o swoją aktywność polityczną, a często te ataki, które są przeprowadzane niestety wobec na przykład premiera Mateusza Morawieckiego, pochodzą od osób, które na przykład były w Platformie Obywatelskiej, panie redaktorze, nawet w Platformie Obywatelskiej, później były w PiS-ie, zdradzały PiS, wracały do PiS-u, zdradzały PiS i tak dalej. Wie pan, no, ja w żadnej innej partii politycznej nie byłem.
10: No dobra, Jarosław Kaczyński, w rozmowie z kanałem Tak o Mateuszu Morawieckim mówi w ten sposób. To jest osoba, która w pewnym momencie zaczęła koncentrować się tak bardzo na sobie, że myślenie racjonalne zostało co najmniej ograniczone. No i tu jest atak osoby z Platformy Obywatelskiej.
11: Rozumiem, zgadzam się, że to są oczywiście słowa prezesa, natomiast ja się z nimi nie zgadzam po prostu i mam do tego prawo. Uważam, że premier Morawiecki kieruje się, jeżeli jakimikolwiek ambicjami, to ambicjami rozwoju Polski. I do tego faktycznie trzeba zasuwać od rana do wieczora. Niektórzy nasi koledzy też w czasach rządu może nie zawsze byli zachwyceni, gdy Mateusz dzwonił o północy lub o 5 rano, że trzeba coś załatwić i zrobić po prostu.
10: Za tamte telefony.
11: Nie, wie pan, tylko to jest no, taki styl Mateusza też, pracy od rana do wieczora i akurat ambicje, jeżeli są, to ambicje tego, żeby Polska była większa, silniejsza ekonomicznie, międzynarodowo i tak dalej.
10: No tak, tylko w tym używaniu ostrego języka Mateusz Morawiecki nie pozostaje dłużny, bo on pisze na przykład o wąskiej grupie intrygantów i dodaje, tak. Nie dajmy szansy zniszczyć dorobku naszych rządów, grupie frustratów.
11: Tak.
10: To Powtórzę, kim są frustraci i intryganci? To są ci z SUFPOL-u?
11: Częściowo tak, oczywiście. No wie pan, no ja jeszcze raz
10: to, Jacek to, Sasin i spółka to też są frustraci i intryganci?
11: Co, ja, nie chcę, ja mam prostą diagnozę. Uważam, że Polska, że, znaczy prostą, bo ona jest oczywiście dużo bardziej zniuansowana, ale jeden fakt jest taki, który jestem głęboko przekonany, zresztą to określenie też jakiś czas temu chyba użyłem jako pierwszy właśnie tej SUFPOLizacji i ten proces obserwujemy od wielu, wielu miesięcy, od kilkunastu miesięcy, a właściwie nawet już w czasach rządu następowała tego typu sytuacja. Jak w związku z tym ja po prostu zapisywałem się do Prawa i Sprawiedliwości, chcę, żebyśmy realizowali to, co przez lata było przez Prawo i Sprawiedliwość pokazywane. Nie chcę być członkiem suwerennej Polski, tylko Prawa i Sprawiedliwości. I to jest ta zasadnicza różnica, ten spór, który dzisiaj się toczy.
10: I piszecie do prezesa Kaczyńskiego tak. Ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły i odzyskanie ich zaufania. Czy bez Stowarzyszenia Rozwój Plus nie uda się tych wyborców odzyskać?
11: Moim zdaniem się nie uda, nie tylko bez Stowarzyszenia Rozwój Plus, w ogóle bez takiej aktywności nie bezpośrednio partyjnej. To znaczy, to musi... Wie pan, ja pamiętam 2015 rok, gdy byłem, kończyłem studia i też już pierwszy raz, kolejny raz startowałem na posła i wiele różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych wspierało Prawo i Sprawiedliwość. I to było tak, że po prostu były ruchy, które jakby czuły, że to jest partia, która ich reprezentuje. I w związku z tym my musimy teraz też zbudować takie przekonanie. Nie da się tego zbudować, jeżeli się jest tylko wewnątrz partii i jeżeli się nie wychodzi na zewnątrz. Nie mówię tylko w sensie spotkań, bo spotkania to my organizujemy, ale tak trochę też no właśnie organizacyjnie musimy wyjść na zewnątrz, żeby ale to wszystko poszerzyć.
10: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówi tak. Prawda jest taka, że te wszystkie aktywności, o których wy mówicie, można realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, mówi dalej, partia dała Mateuszowi takie narzędzia, jakich nikt nie ma w PiSie. Na przykład funkcję szefa EKR-u, stanowisko wiceprezesa partii, który jako jedyny ma swój budżet na działalność programową.
11: Nie ma żadnego budżetu na działalność programową. Mateusz Morawiecki, działalność Zespołu Pracy dla Polski jest pro bono, to znaczy eksperci, którzy tam przygotowują raporty, robią to pro bono, chyba że pan rzecznik miał na myśli nie wiem, koszt wynajmu sali, no ale to nie bądźmy śmieszni, jeżeli ktoś mówi, że to jest osobny budżet, to z całym szacunkiem no, nie mogę się zgodzić z takim argumentem.
10: Prezes Kaczyński o Mateuszu Morawieckim. No, trzeba było przyjąć do wiadomości pewne fakty, że zanim będziemy mieli premiera, to najpierw musimy wygrać wybory. Tu prezes mówi o pewnych ambicjach, które są w Mateuszu Morawieckim, naturalnych oczywiście, według niego, normalnych.
11: No ale no, tak jak ja wspomniałem, no, są naturalne ambicje dotyczące rozwoju naszego kraju i wie pan, żeby nasz kraj się rozwijał, to też musi być pewien też konsensus programowy, w którym kierunku to ma być, jakie bodźce wykorzystywać. Też tutaj w niektórych obszarach przecież niektórzy poszli moim zdaniem zbyt populistycznie za Konfederacją, w związku z tym no... To jest to. My przez lata robiliśmy, prowadziliśmy politykę zrównoważonego rozwoju, wykorzystując pewne rzeczy, które się dzieją też w transformacji technologicznej, globalnej i to na tym powinniśmy się skupiać i mam wrażenie, że nad tym dzisiaj wszyscy przechodzą jakoś do porządku dziennego, a to jest coś, co było też naszym wyznacznikiem.
10: No to spójrzmy na sprawy szerzej. Pytania od słuchaczy, a pytania są między innymi takie. Szpitale z problemami, ropa, rekordowe ceny prądu, prąd, rekordowe ceny, mieszkania nieosiągalne dla młodych, zarabiających lekko ponad minimalną pensję, a wy zajmujecie się najważniejszymi sprawami, czyli nawalanką we własnych szeregach. Czy to jest pomysł na odzyskanie władzy, pyta słuchacz.
11: Nie, to jest absolutnie droga do tego, aby nigdy tej władzy nie odzyskać. Tylko ja chciałbym się skupić na faktografii. Niech pan zauważy, ostatnie kilka tygodni, tak jak tutaj zresztą ta osoba, która pyta, zwróciła uwagę, Donald Tusk prawie leżał na deskach. To znaczy, no, afera za aferą, dramat w służbie zdrowia, katastrofa w finansach publicznych.
10: A wyrzuciliście mu koło ratunkowe.
11: No i teraz pytanie brzmi, skąd się wzięło właśnie w tym momencie nagle znowu, skąd się wzięła nagle kwestia stowarzyszenia? No skąd się ona wzięła? Co się wydarzyło nowego?
10: Jakieś... No organizujecie grilla.
11: Ale to już organizujemy go od wielu dni, tak? Od wielu dni go organizujemy. No i właśnie dlatego my mówimy o tej grupie osób, które wewnątrz przeprowadziły jakąś intrygę, żeby nagle ten temat odżył w sytuacji, w której no jakby my byśmy w ofensywie. I nagle teraz ten temat znowu ożywia się, gdzie w kwietniu przecież była wspólna konferencja premiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego.
10: Od dwóch płucach, tak. Prawa i Sprawiedliwości.
11: Wszystko było dogadane. Była informacja, że działamy razem, że rozwijamy, poszerzamy, prawda? I nagle ta grupa właśnie intrygantów, pan to przypomniał, przeprowadziła taki manewr, którym próbują jakimś trikiem wyrzucić premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. No i ja się pytam, po co to panowie robicie?
10: A może Jarosław Kaczyński kalkuluje, że idąc osobno, czyli w takim podzielonym PiSie na dawny PiS i nowy PiS Mateusza Morawieckiego, jesteście w stanie zrobić lepszy wynik niż jako jedna partia wspólnie.
11: Panie redaktorze, ja podziwiam tych wszystkich, którzy widzą szachy 10D w tego typu sporach, ale niestety ten spór jest prawdziwy. Z przykrością to stwierdzam. Chciałbym, żeby było tak, jak no, ale pan mówi, ale tak nie jest.
10: Teraz się podzielicie, a po wyborach i tak będziecie razem rządzić, jeśli wystarczy wam głosów.
11: Tylko podział jest nieefektywny, więc nie rozumiem, dlaczego część osób właśnie z kierownictwa PiSu chce nas wyrzucić z partii. Za co? Za to, że jesteśmy aktywni? Za to, że nasi posłowie, nie wiem, tacy jak Janusz Cieszyński w sprawach szpitalnictwa codziennie robią świetną robotę? Za to, że, nie wiem, Szymon Szynkowski celnie krytykuje politykę zagraniczną rządu? Za to, że Paweł Jabłoński i Krzysztof Szczucki celnie krytykują haniebne działania Żurka? Za to?
10: No to wracamy do pytań słuchaczy. Kolejne. Czy opcja koalicji z Polską 2050 Pełczyńskiej na Łęcz jest realnym scenariuszem dla Mateusza
11: Morawieckiego? Nie, no niech pan nie żartuje. W ogóle. Nie, nie. No jakby...
10: Da słuchacz.
11: No rozumiem, no to rozumiem, że mam dobre poczucie humoru.
10: Okej. Okay. Pan Paweł pyta o działania minister Kotuli, która napisała: premier Tusk raz zmienił wiek emerytalny i stracił władzę, więc to się nie wydarzy. Co na to PiS? Zrównacie wiek emerytalny, czy też liczą się dla was tylko stołki, a nie ludzie? Chodzi o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jeśli dobrze czytam.
11: Tak. W naszej formacji politycznej nie ma w tej chwili dyskusji o tym, żeby dokonywać jakichkolwiek zmian w wieku emerytalnym.
10: Dlaczego?
11: Ponieważ my też mieliśmy zobowiązanie w 2015 roku, które poczyniliśmy wobec wyborców. Natomiast oczywiście są sposoby na to, aby szukać rozwiązań, które premiują pewnego rodzaju na przykład postawy też oszczędzania i tak dalej. To jest PPK na przykład.
10: Pan jest europosłem. Tak? Europosłem. Widzi pan, jak funkcjonują polityki w różnych krajach Unii Europejskiej. Tak. W ilu krajach Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn nie jest zrównany, nie jest równy?
11: To bardzo mało. Bardzo mało. W większości jest zrównany.
10: To jest absolutny standard europejski. Ja rozumiem, wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Dlaczego my tego nie robimy?
11: Moment. To jest inna kwestia, panie redaktorze. Bo sam fakt zrównania wieku jakby brzmi atrakcyjnie. Ja też rozumiem, że to jest sytuacja no, nietypowa w przypadku, gdy jest na przykład mężczyzna i kobieta. Zakładajmy, że oboje nie mają dzieci, prawda? I odchodzą na wiek emerytalny w innym czasie.
10: Nie chodzi o atrakcyjność, panie pośle. To chodzi o to, jak wielu mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego.
11: Ale właśnie tego, co o tym powiedzieć. I teraz pytanie tylko, w którą stronę zrównać, bo wie pan, to ładnie brzmi zrównać.
10: Proszę się z tym mierzyć, jest pan politykiem.
11: Ja rozumiem, ale to wie pan, tylko rozumiem, bo jestem politykiem, ale wie pan, do tego trzeba też policzyć to, efekty finansowe tego i no, społeczne oczywiście. W związku z tym ja się zgadzam z panem, że to jest rzecz, przed którą trzeba stanąć.
10: Wy to liczyliście, natomiast, panie pośle, wprowadzając swoje zmiany dotyczące wieku.
11: Ale teraz pan mówi o tym, żeby dokonać korekty, tak?
10: Czyli... No, ale jak rozumiem, wprowadzając zmiany, które wprowadziliście, policzyliście to dobrze,
11: tak,
10: i wiedzieliście,
11: ale to,
10: co robicie.
11: Tak, ale to jest zrobione, tylko wtedy też wiek emerytalny był różny, tak?
10: No właśnie.
11: W związku z tym niech pan pamięta, że wtedy też był różny wiek emerytalny.
10: No i nie mieliście pomysłu, żeby to zmienić.
11: No, wtedy po pierwsze zadeklarowaliśmy obniżenie wieku emerytalnego w stosunku do tego, co podwyższył Donald Tusk, no więc jakby był kompletnie inny kierunek. Natomiast ja w ogóle jestem zwolennikiem szukania rozwiązań, jeżeli chodzi o emerytury.

0: temu, że ten program został uruchomiony.
1: No to pytanie od pana Tomka. Pan Tomek pyta tak. Czy czas na ewolucję 800+, na model czeski, jest uznawany za najlepszy? Rodzice dostają pulę około 60 tysięcy złotych do elastycznego rozłożenia, a system opiera się na ulgach w comiesięcznej pensji. To promuje pracowitość, likwiduje szarą strefę i mniej kosztuje państwo. Pan Tomek pyta, czy pan by to poparł.
0: Nie znam dokładnie tego systemu czeskiego, bo nie rozumiem, że jest naraz 60 tysięcy wypłacane.
1: Jak rozumiem, czy rodzice decydują, jak chcą to rozłożyć. Dostają pulę 60 tysięcy do elastycznego rozłożenia.
0: Mówię, nie znam konkretnie tego rozwiązania, natomiast oczywiście zastanowienie się, w jaki sposób na przykład dystrybuować te środki czasowo na przestrzeni tych 18 lat, w którym rodzice otrzymują za dziecko, to jest temat na pewno do ciekawej dyskusji, bo też jest tak, że często na przykład te potrzeby finansowe no, są zmienne w czasie i na przykład no, w jakimś momencie ten kapitał byłby potrzebny szybciej. Pamiętam, że kiedyś takie jakby taką zachętę, oczywiście trochę taką specjalnie prowokacyjną zrobił chyba Instytut Jagielloński, pokazując, że wypłaćmy od razu wszystko naraz, prawda? No takie rozwiązanie to nie, bo nie ma możliwości też finansowych, żeby w taki sposób to zrobić, ale tego typu myślenie, czy w jaki sposób kolejności finansowania, na przykład szybszego na niektórych etapach nie zrobić, to jest na pewno ciekawy temat do dyskusji.
1: To jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Dlaczego 3 marca 2022 roku poparł pan uchwałę o bezwarunkowej, szybkiej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, a dziś wasz klub żąda weta przez Wołyń? Wtedy te ofiary nie istniały, czy teraz cynicznie gracie historią pod publiczkę? A może liczycie na pamięć złotej rybki? Dla mnie to Himalaje hipokryzji, pisze słuchacz.
0: Panie redaktorze, zasadnicza sprawa. W 2022 roku, gdyby nie tego typu ruchy polityczne, to nie byłoby wsparcia Zachodu, jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie uzbrojenia dla Ukrainy. I to był ruch, który miał zmusić do takiego, moralnego wzmożenia Zachód. Ja pamiętam dokładnie 2 czy 3 dni po wybuchu wojny byliśmy u Olafa Scholza, ówczesnego kanclerza Niemiec, i on w ogóle nie chciał dostarczać wtedy żadnej broni. Właściwie w jego opinii to było tak, że trzeba poczekać chwilę, bo pewnie i tak Rosja zaraz Ukrainę podbije. Tak wtedy sądziły elity niemieckie. Proponowały 5 tysięcy hełmów. W związku z tym tego typu ruchy powodowały, że Zachód w ogóle zaczął w ogóle myśleć o kwestii pomocy. Natomiast wie pan, czym innym jest proces akcesyjny, a czym innym jest, znaczy jakby otwarcie procesu akcesyjnego, a czym innym jest później spełnienie tych kryteriów. I z całym szacunkiem, ale Ukraina nie spełnia kryteriów akcesji w tej chwili. Tym bardziej po tych ruchach, które wykonała w ostatnim czasie, nie spełnia ich dodatków w tych podstawowych zakresie, w tym pierwszym klastrze dotyczącym no, szeroko rozumianych wartości europejskich. Dobrze, po prostu.
1: Ale czy kiedy Przemysław Czarnek jeździ po Polsce i składa Polakom różne obietnice, przemawia, mówi na wiecach, robi to także w pana imieniu?
0: W imieniu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czyli w pana także.
0: Panie redaktorze, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy Przemysław Czarnek mówi...
0: Zbiorowe przedstawianie programu, tak to działa partia.
1: Czy Przemysław Czarnek mówi w pana imieniu, kiedy opowiada, że Unia Europejska powinna natychmiast przestać finansować zbrojenie na Ukrainie i odbudowę Ukrainy?
0: Wie pan, powiem w ten sposób, jakie jest moje zdanie.
1: Powiedział pan, że on mówi w pana imieniu.
0: Chwileczkę, przed chwilą powiedziałem, że mówi w imieniu partii.
1: Zbiorowa odpowiedzialność.
0: Zbiorowy program, który jest przedstawiany.
1: Mówi natomiast pan o zbiorowej odpowiedzialności. No,
0: ale niech pan posłucha, jakie jest moje zdanie w tej sprawie, bo albo chce pan posłuchać mojego zdania, albo pan próbuje mnie tutaj w jakieś sztuczki i później właśnie ta debata publiczna wygląda w taki sposób, prawda? Że pan mnie tutaj złapie za jakiś fragment wypowiedzi, to powiem, jakie jest moje zdanie. Uważam, że w interesie Polski jest to, żeby Ukraina nie upadła militarnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, uważam, że Ukraina nie powinna być przyjęta do Unii Europejskiej, jeżeli nie spełni podstawowych kryteriów dotyczących właśnie spraw Wołynia i tak dalej, a w ogóle docelowo...
1: Ja pytam o coś zupełnie duże,
0: ale niech pan mi da dokończyć. A docelowo generalnie pytanie takie bardzo mocne, czy patrząc na warunki, które byłyby w trakcie wynegocjowane, czy w ogóle powinna wstępować, bo być może dla nas ekonomicznie to nie będzie możliwe. I teraz panu powiem na koniec. Właśnie to, bo to trzeba powiedzieć w całości. Ale w naszym interesie, chłodnym, zimnym interesie jest to, żeby Ukraina przetrwała i żeby Rosja jej nie podbiła. I dlatego uważam, że należy Ukrainie pomagać pod kątem dostarczania pewnego rodzaju uzbrojenia, ale oczywiście w taki sposób, aby to nie obniżało naszych zdolności bojowych do własnej obrony.
1: Czy Przemysław Czarnek myli się, kiedy mówi, że trzeba natychmiast przestać finansować zbrojenie na Ukrainie?
0: Myślę, że tak. Zresztą to jest tak samo, jak uważa Jarosław Kaczyński w tej sprawie, więc no, to jest akurat...

0: z naszej perspektywy, jako partii politycznej, stanowisko, które przecież było przyjmowane wcześniej.
1: No i słucham, co politycy obozu prawicy mówią dzisiaj o Ukrainie i mówią przeróżne rzeczy, na przykład takie. Władze Ukrainy są kleptokratyczne, to są oligarchiczne, skorumpowane elity. Tak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, który wcześniej był ważnym politykiem w Prawie i Sprawiedliwości. Czy Wołodymyr Zełenski jest kleptokratą?
0: Panie redaktorze, tylko no, przy całej sympatii i jakby naszych interesach, które dotyczą tego, żeby Ukraina się utrzymała i żeby Rosja jej nie podbiła, to tak, elity ukraińskie są skorumpowane, panie redaktorze.
1: Czy Wołodymyr Zełenski należy do oligarchicznych, skorumpowanych elit?
0: Na pewno należy do oligarchii. Czy osobiście jest skorumpowany, tego nie ma żadnych dowodów oczywiście wprost, natomiast niech pan wybaczy, ale jego szefa gabinetu prezydenta zatrzymano w sprawie korupcji.
1: Czy Wołodymyr Zełenski jest na usługach kleptokratów i oligarchów?
0: Wielu ministrów w jego rządzie zatrzymano za korupcję.
1: Już tłumaczę, dlaczego pytam. No bo próbuję zrozumieć, dlaczego przez te wszystkie lata nie widzieliście tego, że tam jest kleptokracja i oligarchia?
0: Ale panie redaktorze, przepraszam. Nasze wypowiedzi dotyczące tego, że na Ukrainie trzeba walczyć z korupcją, były od samego początku. No niech pan nie żartuje.
1: No nie, jak ta wypowiedź ministra Przydacza, że tam jest kleptokracja i oligarchia rządzi tym krajem, z waszych ust.
0: Ale niech pan zauważy jedną rzecz, no, z całym szacunkiem. Prezydent Zełenski na szczęście został zmuszony przez Zachód, żeby tego nie robił, zaproponował ustawę likwidującą niezależną służbę antykorupcyjną. Pan uważa, że to jest w porządku?
1: Nie, ale ja w ogóle nie chodzi o to, co ja uważam.
0: I pan uważa, że wtedy, skoro on chce zlikwidować niezależną służbę antykorupcyjną, to my mamy nie widzieć tego, co się dzieje z korupcją na Ukrainie? Niech pan odróżni jedną rzecz. Nasze interesy i tylko dlatego to robimy, żeby wspierać Ukrainę, żeby Rosja nie zbliżyła się na innych odcinkach granic z nami. A druga rzecz, krytyczną ocenę wobec niesamowitej korupcji na Ukrainie.
1: Absolutnie chodzi mi tylko Ukraina o to, że musi wcześniej z tym walczyć. Tej tak wyrażanej krytycznej opinii nie było w waszych ustach.
0: Powiem panu też dlaczego. Bo była nadzieja, że być może pójdą po rozum do głowy niektórzy ministrowie tam. Że w czasie wojny jednak ich lepkie ręce jednak nie będą tak lepkie. I pan nie czuje, że nasze, że tak powiem, nasza frustracja jest taka duża, jeżeli widzimy, że miliony są kradzone z tej pomocy, która też tam idzie? No ale to nie oznacza nadal, że w zakresie zbrojnym mamy ją wycofać, dlatego że to jest w naszym interesie, żeby Ukraina dalej funkcjonowała. Ja nie zamknę oczu na korupcję skrajną, która jest na Ukrainie. Pan
1: wybaczy. Ale ja pytam, dlaczego wcześniej o tym po prostu nie mówiliście w ten sposób i skąd ta zmiana retoryki? Tylko o tym rozmawiamy.
0: Prezydent dlatego, Zełański, że po czterech ogłosił latach ponad oglądania tego i żadnej refleksji, no niestety jest to bolesne.
1: Prezydent Zełenski ogłosił kilka decyzji w sprawie polsko-ukraińskiej historii. Mówi, że otwarte będą wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy o tym, co działo się na Wołyniu. I mówi, że będą podjęte decyzje o udzielaniu znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Czy te decyzje zapowiadają jakieś nowe otwarcie, pana zdaniem?
0: Jak będą decyzje, to będę je komentował. Na kraju są zapowiedzi decyzji, a prezydent Zełenski już tyle razy zapowiadał różne decyzje, że po prostu no, po owocach ich poznacie,
1: pan
0: że tak
1: nie
0: powiem.
1: Wierzy na słowo.
0: Nie, po prostu wiem, że też na Ukrainie niestety jest tak, że nie zawsze to, co jest obiecane, jest zrealizowane w tych sprawach historycznych. To jest jedna rzecz. Co do archiwów, nie wiem, z tego, co czytałem też opinii historyków, większość tych archiwów były otwarte, albo przynajmniej wcześniej tak deklarowano, więc albo wtedy nie otworzono ich naprawdę, albo teraz to jest tylko takie ładne hasło, które ma stworzyć wrażenie, że coś nowego się zadziało.
1: No, za prezydentem szef ukraińskiego IPN-u też tak, zapewnia, że, tak, że będą zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi.
0: Łatwiej byłoby wobec zamiast zapowiedzi po prostu wyrazić te... Niech pan zauważy, no przy tyle to trwa już miesięcy. Wystarczyłoby po prostu wydać te zgody. Pan prezydent Zełenski nie musi kolejny raz mówić, że będą wydane, tylko niech po prostu wydadzą je. To jest jedna rzecz, ale jakby no okej, no czekam, bardzo się będę cieszył, jeżeli to się wydarzy. Natomiast jedna rzecz, tutaj też komentarza. No niech pan zauważy, że bez wątpienia jest to efekt również asertywnej polityki prezydenta Karola Nawrockiego. Te rzeczy by się nie wydarzyły, gdyby nie odebranie orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Gdyby nie też nasza presja w Parlamencie Europejskim, żeby wydać uchwały w tej sprawie. Ukraina musiała w tej sprawie wreszcie dokonać ruchu, dlatego że prezydent Karol Nawrocki miał odwagę no, dokonać bardzo mocnego zagrania politycznego i ono okazało się skuteczne.
1: To spójrzmy na Bliski Wschód, bo wygląda na to, że Donald Trump funduje nam nową przejażdżkę rollercoasterem wokół Iranu. Paliwa znów będą droższe, już są droższe. Powie pan dzisiaj brawo, panie prezydencie?
0: Panie redaktorze, ja życzyłbym sobie oczywiście, żeby żadne wojny nie, i konflikty zbrojne na świecie nie występowały, natomiast my w tej sprawie możemy być tu reakcyjni. To znaczy, my nie uczestniczymy w tym konflikcie.
1: Jasne, czy pan to rozumie, co tam się dzieje? Czy pan rozumie działania prezydenta Trumpa?
0: Pan co, w jakim sensie rozumiem, jeżeli chodzi o generalnie politykę wobec Iranu, natomiast oczywiście życzyłbym sobie, żeby ten konflikt nie trwał dalej i żeby doszło do porozumienia. Więc tyle mogę powiedzieć. Natomiast co ja jako...
1: Nie już było, jak słyszeliśmy.
0: No tak, właśnie, dlatego jest problem. No, to jest problem, no wie pan, ja nie wiem, jakie są... Nie jestem uczestnikiem tego procesu, więc nie wiem, jak wyglądają szczegóły tego. Natomiast my możemy tu sobie oczywiście w studiu to komentować, ale chyba ważniejsze jest to, żebyśmy działali na rzecz obniżenia cen w kraju.
1: To jak możemy działać na rzecz obniżenia cen?
0: No chociażby polityką podatkową. No dzisiaj Donald Tusk kilka tygodni temu wycofał instrumenty podatkowe do tego, żeby obniżyć ceny paliw i zaraz zobaczymy na pylonach pewnie około 8 zł.
1: No czyli powrót do programu CPN to jest to, co trzeba
0: przykład,
1: dzisiaj zrobić?
0: Jeden z postulatów, tak? Natomiast, no niech pan wybaczy, no Donald Tusk, gdy był kryzys wojenny blisko naszej granicy przecież, tak? Grzmiał, że ceny paliwa są wysokie. No to premier Mateusz Morawiecki wprowadził pakiet obniżający ceny. Donald Tusk twierdził, że za niego czasu to byłoby 5,19, gdyby był premierem. No to panie premierze, jest pan premierem, 5,19 na pylony, w kryzysie, bo pan wtedy w kryzysie o tym mówił.
1: To dzisiaj Donald Tusk mówi tak, wytrzymałość budżetu ma swoje granice. Nie możemy bez końca ułożyć na to pieniędzy i tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw.
0: No niemożliwe. Panie Donaldzie, jak pan był w opozycji i pan grzmiał, że 5,19 ma być, to pan tak nie mówił. A my akurat wprowadzaliśmy mechanizmy, które z jednej strony obniżały ceny paliw, a z drugiej strony też za naszych czasów, panie Donaldzie, nie było budżetu, deficytu budżetowego prawie 300 miliardowego, największego w historii Polski.
1: Panie pośle, komu mam wierzyć w sprawie ETS-u? Przemysłowi Czarnkowi czy Mateuszowi Morawieckiemu?
0: Nie wiem, o co pan konkretnie pyta, więc...
1: To, co oni mówią, jeśli chodzi o przyszłość tego programu, bo to są dwa zupełnie różne głosy, dwa zupełnie różne pomysły. Czarnek mówi tak, wychodzimy z ETS-u natychmiast, a tymczasem Mateusz Morawiecki przekonuje, że potrzebna jest rewizja i głęboka reforma ETS-u, ale nie można sobie tak po prostu wyjść z ETS-u.
0: Panie redaktorze, to kwestia jest strategii. Najbardziej optymalnym oczywiście byłoby wyjść z systemu ETS, żeby była jasność. Natomiast jeżeli da się w międzyczasie, teraz, gdy mamy rewizję ETS-u, bo teraz ona się odbywa, go zrewidować, ograniczyć i tak dalej, to róbmy to teraz. No, na co czekać?
1: Czy jednostronne wyjście z systemu ETS jest możliwe?
0: To jest oczywiście procedura bardzo skomplikowana, ale tak samo jak w zakresie, znaczy po prostu
1: jest możliwe?
0: Panie redaktorze, nierealizowanie tego jest możliwe.
1: Nie. Czy jest możliwe wyjście z ETS-u?
0: Ale co pan rozumie przez wyjście z ETS-u? Jeżeli pan...
1: To co mówicie niestosowanie,
0: na czyli niestosowanie.
1: Czy Mateusz Morawiecki jako premier w 2023 roku mówi nam, Polakom, tak, wyjście z ETS-u nie jest możliwe.
0: W sensie formalnie nie jest możliwe.
1: To proponują ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii.
0: Panie redaktorze...
1: Przemysław Czarnek tego nie wie?
0: Panie redaktorze, podam inny przykład. Turów i Bogatynia, tak? Kopalnia. Czy możliwe jest, żeby, teoretycznie, czy możliwe jest zgodnie z prawem, żeby państwo nie zastosowało się do środka zabezpieczającego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
1: Możliwe jest,
0: przy przyjęciu kary. No, to dokładnie. Mhm. Czy możliwe jest niestosowanie prawa europejskiego, na przykład nieimplementowanie dyrektyw? Jest możliwe, prawda?
1: No, można tego nie zrobić.
0: No i co za to grozi?
1: Kara.
0: No właśnie.
1: Przemysław Czarnek nie mówi nic
0: ale
1: o karach.
0: Nie, momencie, no ale to ja panu pokazuję, że to jest komunikacja.
1: Komunikacja populistyczna, która pokazuje jakieś bardzo proste rozwiązanie. Ludzie to kupują.
0: Nie ma prostych rozwiązań. Oczywiście, że nie ma prostych rozwiązań. Natomiast są rozwiązania. I wie pan...
1: To dlaczego Przemysław Czarnek nie mówi ludziom, że za wyjście z ETS-u grożą nam surowe kary?
0: Panie redaktorze, no nie wiem, czy po pierwsze była taka dyskusja z Przemkiem na ten temat gdzieś w mediach,
1: przecież
0: ale...
1: on od wielu tygodni o tym opowiada.
0: Nie, mi chodzi o taka bardziej pogłębiona dyskusja, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że panie redaktorze, to jest nasz cel. Tak samo jakby pan powiedział, na przykład pakt migracyjny, o to jest kolejny przykład, pakt migracyjny, no, czy Polska jest zobowiązana paktem migracyjnym? No niestety jest, bo Donald Tusk nie zablokował tego paktu migracyjnego. Czy można go nie stosować? Można go nie stosować i my nie będziemy go stosować. No i to jest kolejny przykład, wie pan.
1: Przemysław Czarnek mówi, państwo ma pojechać do Brukseli i powiedzieć, nie mamy już ETS-u w Polsce, nie ma żadnego ETS-u, wypowiadamy to, nasze firmy nie będą tego płacić. I pytanie jest do pana, jako byłego rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego. Jeśli da się to zrobić, to dlaczego tego nie zrobiliście?
0: Panie redaktorze, ponieważ w tamtym czasie była walka o to, aby system ETS zrewidować głęboko i teraz nadal ona trwa. Oczywiście, no to jest dużo bardziej skomplikowane, ma pan rację, ale to byśmy musieli usiąść teraz do
1: godzinnego programu, który... A może jest tak, że programu, łatwiej którym... opowiadać takie rzeczy w opozycji, niż to zrealizować w czasie prawdziwego, realnego rządzenia?
0: Jest tak, że jeżeli jest przyjmowane prawo europejskie, to oczywiście jest ono o tyle bardziej skomplikowane, że w większości przypadków jest aktualnie przyjmowane większością kwalifikowaną. I tu ma pan rację, że to jest wyzwanie, bo nie ma Polska prawa weta, na przykład w zakresie systemu ETS niestety, czy w zakresie, jak tam niektórzy twierdzili, Zielonego Ładu. Traktat lizboński jest tak skonstruowany, że wiele kompetencji nie zostało niestety tak przeniesionych. Inna sprawa, że wiele jest też nadinterpretowanych, bo miks energetyczny należy do obszarów, w których jednomyślność obowiązuje, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprytnie interpretuje to, że nie dotyczy, jeżeli jest w rozproszonych rozporządzeniach i dyrektywach, więc no mówię, to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja, oczywiście to trochę bardziej niuansuje, dlatego że to jest bardziej skomplikowane i widzi pan, no ja próbuję to jakoś rozłożyć na części pierwsze.
1: To tylko kandydat na premiera to Przemysław Czarnek i to on przedstawia wasz program.
0: Rozumiem, ale
1: co Stowarzyszenie Rozwój Plus?
0: Tak,
1: no właśnie dlatego pytanie, co Stowarzyszenie Rozwój Plus, w którym pan jest, ma do zaoferowania tym, którzy nie doczekali się przepisów o statusie osoby najbliższej, bo tę ustawę zawetował
0: nie prezydent. Było to w ogóle przedmiotem dyskusji w naszym stowarzyszeniu, więc...
1: Czyli nie ma w ogóle żadnego pomysłu na przygotowanie jakichś przepisów, które by to ułatwiłyby tak życie tym ludziom.
0: Nie mieliśmy dyskusji w ogóle na ten temat, więc nie chcę tu nic mówić w imieniu stowarzyszenia.
1: A czy w środowisku Prawa i Sprawiedliwości nie ma par, którym takie przepisy by się przydały?
0: Nie wiem, być może są. Nie wiem tego. Być może są, ale wie pan, no, to kwestia rodzaju przepisów, prawda? No jakby pewnego rodzaju uproszczenia o charakterze technicznym można byłoby prowadzić i jakby zresztą o tym nawet mówił prezydent Karol Nawrocki,
1: a wcześniej prezydent Andrzej Duda. Dlaczego rząd wcześniej tego nie wprowadzał, skoro można byłoby wprowadzić?
0: Ale ja mówię
1: dlaczego
0: o tym rządzie.
1: Mateusza Morawieckiego
0: ale
1: tego nie wprowadzał?
0: Ale bo to nie było w ogóle w programie naszego rządu, no przepraszam.
1: Okay, no, ale pan mówi, że można by wprowadzić.
0: Ale nie, to... mówię, że można by wprowadzić, w sensie, że jakby ten rząd chciał, to mógłby to wprowadzić i myślę, że wtedy by się nie napotkał na weto ani prezydenta Andrzeja Dudy, ani prezydenta Karola Nawrockiego, tylko oni wprowadzają nową instytucję, nowelizują 200 ustaw, wprowadzają dużo szersze przepisy niż przepisy o charakterze technicznym. I dlatego to spotkało się z wetem pana prezydenta.
1: Czy PiS tak? Ewentualnie po wyborach, jeśli będzie miał władzę, zadba o to, żeby nie było żadnych takich przepisów, które ułatwiają życie parom nieformalnym?
0: Pan, to jest tak ogólne stwierdzenie, które pan w tej chwili mówi.
1: To jest bardzo konkretne
0: Nie, to nie jest bardzo konkretne stwierdzenie. Konkretne stwierdzenie to jest konkretny przepis, na którym możemy debatować. I no, nie wciągniemy pan w taką zero-jedynkową
1: odpowiedź.
0: Nie
1: ma tego w programie... czy w pomysłach stowarzyszenia.
0: Tak, ten temat nie jest w ogóle...
1: To lądując, panie pośle, dlaczego Mateusz Morawiecki nie przychodzi na posiedzenia partyjnych władz?
0: Przez lata przecież regularnie przychodził.
1: Ale teraz nie przychodzi.
0: Ponieważ prowadzi bezpośrednie rozmowy z prezesem naszej partii.
1: A, czyli nie musi, jest lepszy.
0: Nie, to nie jest ta retoryka. Chodzi o to, że my od jakiegoś czasu mówiliśmy o tym, że gremia wewnątrzpartyjne wymagają pluralizacji. To znaczy one muszą reprezentować rzeczywiście różne nurty wewnątrz partii. Wtedy taka dyskusja ma sens.
1: Okej, okay, ale jeżeli... komitet polityczny to jest 55 osób, jak sprawdziłem na stronie.
0: Ten
1: między
0: duży komitet,
1: innymi,
0: tak.
1: Między innymi jest tam wiceprezes partii Mateusz Morawiecki i on nie przychodzi na posiedzenie
0: ale
1: tego komitetu politycznego.
0: Nie, panie redaktorze, myli pan gremia. Komitet polityczny praktycznie w ogóle się nie spotyka.
1: A kto podjął tę decyzję?
0: Prezydium Komitetu Politycznego, czyli wąższe grono.
1: Czyli wiceprezes partii nie chciał brać udziału w tej dyskusji.
0: Tak jak wspomniałem jakiś czas temu, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie rozmawiał i rozmawia przecież regularnie w dialogu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast my...
1: To jest gra zespołowa, panie pośle? Nie, drużyna mnie nie interesuje. Będę rozmawiał tylko z trenerem albo
0: nie,
1: z kapitanem.
0: Nie, absolutnie nie. Właśnie pan tu jakby w drugą stronę zupełnie idzie. Gra zespołowa jest możliwa wtedy, kiedy w zespole jest wiele osób, a nie, że jest tylko jakaś część i całej reszty nie ma, prawda? Gra zespołowa polega na tym, że wszyscy są angażowani w pewien proces, prawda? Wszyscy.
1: Okej, okay, ale
0: w tym
1: Mateusz
0: procesie
1: Morawiecki
0: pluralizacja
1: jest prezydium Komitetu
0: Politycznego. Jest, bo jest wiceprezesem partii.
1: To jak jest zebranie prezydium Komitetu Politycznego
0: i uważamy, że
1: i Mateusz Morawiecki mówi, nie, ja nie przyjdę, bo ja tylko z prezesem Kaczyńskim
0: nie,
1: mogę
0: momencik.
1: Dyskutować.
0: Nie,
1: przecież to jest absurd.
0: Momencik, nie, panie redaktorze. My po prostu oczekujemy, że te gremia będą bardziej spluralizowane i szersze, żebyśmy mogli mieć dyskusję, która odzwierciedla różne wrażliwości wewnątrz naszego obozu politycznego. Bo niech pan zobaczy, z jakiego powodu teraz to się stało, co się stało? Właśnie z tego, że tej pluralizacji nie ma.
1: A w prezydium ile jest osób?
0: kilkanaście.
1: To za mało.
0: Coś
1: i one nie odzwierciedlają wrażliwości różnych.
0: Niech pan przejrzy skład, to pan sobie uświadomi, że tak jest.
1: A czy pan sobie wyobraża swoją pracę w rządzie Przemysława Czarnka?
0: Ja wyobrażam sobie pracę w każdym rządzie, który jest propaństwowy, a bez wątpienia taki rząd byłby propaństwowy, w związku z tym absolutnie sobie wyobrażam.
1: Absolutnie może pan pracować z Przemysławem Czarnkiem.
0: Nie, mogę pracować, panie redaktorze, właśnie to jest właśnie to takie personalizowanie wszędzie polityki, zamiast skupienie się na tym, co my mamy do zaoferowania. Rząd, który będzie propaństwowy i który będzie rozwijał Polskę.
1: My zajmujemy się personaliami, tylko wy się nimi zajmujecie od wielu, wielu tygodni. Proszę wybaczyć, ale to nie my piszemy te rzeczy w internecie, które czytamy. O lizusach, o intrygantach i
0: frustratach. Ja rozumiem, że to jest jakby wygodna wymówka, natomiast jakby ja w żaden sposób nie będę krytykował dziennikarzy, panie redaktorze.
1: Rozmawialiśmy
0: pan tego
1: o
0: nie namówi.
1: Czy nie?
0: No rozmawialiśmy trochę, nie, ja się bardzo cieszę, nie, ale dlatego ja, pan nie namówi mnie na to, żebym ja pana krytykował.
1: Ale może
0: jako
1: pan,
0: ale nie ma zamiaru, tylko też pokazuje, że wie pan, ma pan rację, że jakby te dyskusje, które teraz się toczą, są bardziej emocjonalne, więc siłą rzeczy też media muszą się na nich skupiać, no bo interesują opinię publiczną, prawda, więc
1: rozmów,
0: jakby, no tak, rozumiem, ale Piotr jestem
1: Miller.
0: Wdzięczny też za tą dyskusję programową, która dzisiaj tutaj
1: Piotr Miller był naszym gościem, bardzo dziękuję, kłaniam się, Marcin Zaborski, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził wypłatę kolejnej transzy pomocy Ukrainie. Kijów otrzyma około 690 milionów dolarów. To kolejna transza 4

0: I posłanki są od tego po prostu, żeby pracować.
1: Niewykluczone jednak, że jeśli rząd skieruje projekty ustaw do Sejmu szybko, to trafią one pod obrady już w przyszłym tygodniu. Walka o kontynuację dzieła Łukasza Litewki. Po śmierci posła jego bliscy chcieli mieć większy wpływ na działanie fundacji Team Litewka, którą założył, ale po konflikcie z jej radą zdecydowali się powołać własną fundację imienia Łukasza Litewki i twierdzą, że mają wyłączne prawo do jego nazwiska i wizerunku. Nie chodzi o konflikt, ale o dalszą pomoc potrzebującym i zwierzętom, zapewnia w rozmowie z reporterem Radia Z prezes nowej fundacji Paweł Cys.
2: Mamy nadzieję, że ludzie pójdą z jakimś głosem rozsądku, z jakąś swoją intuicją i nam w jakiś sposób zaufają.
3: Która fundacja jest tą prawdziwą fundacją Łukasza Litewki teraz?
2: Rodzina podjęła pewne kroki prawne, są spadkobiercami wizerunku, imienia, nazwiska i to jest naturalne, że oni chcieliby mieć pełen wpływ na to, jak ten wizerunek, to nazwisko, ich nazwisko, które nosił ich syn, jest wykorzystywane.
1: Fundacja założona przez rodzinę chce kontynuować zbiórki i akcje rozpoczęte przez posła. Swoją działalność zamierza prowadzić także Fundacja Team Litewka, mimo braku poparcia ze strony bliskich polityka. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma pomysł, jak przekonać Polaków do programu Czyste Powietrze. Zainteresowanie programem jest bardzo słabe, bo ludzi zniechęcają koszty wyrobienia świadectwa energetycznego domu. Dlatego fundusz proponuje specjalny bon, który pokryje ten wydatek w części lub całości, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
4: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
1: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Politycy PiSu domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, żeby Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23% do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
5: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości, za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
1: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego. Obowiązujący przez 3 miesiące program CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Nawet 8 złotych może w tym tygodniu kosztować diesel. Podwyżki napędza wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach, a efekty są już widoczne również na stacjach w Polsce. Perspektywy są złe, mówi Radiu Z Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex.
6: Nasze tankowanie będzie jeszcze droższe w perspektywie kolejnego tygodnia, jeśli sytuacja gwałtownie się nie zmieni, to znaczy nie poprawi, ceny paliw będą dalej rosły.
1: Analitycy szacują, że cena litra benzyny może w tym tygodniu pójść w górę średnio o 26 groszy, a oleju napędowego nawet o 60 groszy. Afera o wał blokujący drogę w Poznaniu, ulica Proroka, zamiast tworzyć skrzyżowanie z ulicą Iżykowskiego, kończy się od dekad wałem piachu. Tym samym jedni mieszkańcy mają spokój na ulicy, inni natomiast muszą jeździć objazdem. Mimo licznych zgłoszeń do Zarządu Dróg Miejskich, wał okazuje się nie do ruszenia, mówi przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn Dominika Zenka-Podlaszewska.
7: Poprosiliśmy po prostu o usunięcie wału. ZDM nam odmawiał. Powiedział, że trzeba przygotować dokumentację projektową, więc ja na to poprosiłam o to, żeby ZDM nam najpierw przedstawił dokumentację powstania tego wału i nigdy tej dokumentacji nie otrzymaliśmy.
8: Ten wał jest legalny czy nielegalny?
9: Ciężko stwierdzić, bo ten wał jest od wielu lat. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jakby dopuszcza to, że ta ulica może być zamknięta i bez przejazdu. Oczywiście jest też możliwość otwarcia tej ulicy.
1: Odpowiada na to w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Zapewnia, że miasto będzie analizowało sytuację, ale wał na razie pozostaje. Pod Wrocławiem powstał pierwszy w Polsce społeczny las. Miejsce, gdzie nie będzie ciągłej wycinki drzew, a lokalne społeczności będą decydować, co i jak powinni tam robić leśnicy. Do końca roku takich terenów ma być więcej. Będą powstawać wokół największych miast, zapowiadają resort klimatu i Lasy Państwowe. Aktywiści z Wrocławia mówią, że to sukces. To oni kilka lat temu bronili przed wycinką Las Mokrzański, mówi Radio Z Robert Suligowski ze Społecznego Komitetu Obrony Lasu Społecznego.
10: Każdy hektar lasu jest na wagę złota. Ustaliliśmy kompromis i to słowo kompromis chyba jest słowem kluczowym.
11: Nasz bór nie będziemy prowadzić zrębów zupełnych, nie będziemy prowadzić cięć zupełnych. Będziemy wydłużać okresy odnowienia i będziemy pozostawiać na gruncie znacznie większe części drzewostanów po to, aby lasy te również były jak najmniej zmienione.
1: Dodaje Robert Szlachetka z Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. W przyszłości lasy społeczne będą też wyrastać m.in. wokół Bielska Białej, Trójmiasta, Katowic i Warszawy. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 6 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak i Darka Klimczaka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: i już. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
7: Witamy o poranku, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: W studiu Idalia Tomczak, Darek Klimczak. Wiadomości w Radiu Z we wtorek o 6. Posłuchajmy.
10: 15 lat więzienia dla kierowcy, który pędzącym autem zabił ojca i syna.
11: Rosjanie szykują się do prowokacji na polskim niebie, przestrzega Kosiniak-Kamysz.
10: Niemal 2 miliony fanów witało na ulicach Madrytu piłkarskich mistrzów świata. Feta wciąż chyba trwa.
7: 6.
10: Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Wisłostradzie w Warszawie. W zeszłym roku zginęli ojciec z synem, którzy jechali motocyklem. Uderzył w nich samochód osobowy.
11: Sprawca dostał 15 lat więzienia. Prokuratura już zapowiedziała apelację. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Prokurator domagał się dla sprawcy wypadku 19 lat więzienia. Mężczyzna jechał Wisłostradą ponad 100 km na godzinę. W pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z motocyklem. Jechali nim ojciec z synem, którzy wracali z meczu Legii. Obaj zmarli po przewiezieniu do szpitala. Sprawca, jak i jego pasażer, uciekli po wypadku. Zostali zatrzymani w dwóch różnych hostelach w Wawrze. Dawid F. miał po wypadku pić alkohol.
10: W chwili wypadku miał on także sądowy zakaz prowadzenia samochodu.
11: Rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega, że po tym jak Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców, może je teraz wykorzystać do akcji również na naszym niebie.
10: Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
8: Dzień dobry.
10: Co jeszcze na ten temat wiemy?
8: Według ministra obrony Rosja może użyć ukraińskich dronów, żeby zmylić trop i zasugerować, że za jej działaniami stoi tak naprawdę ktoś inny. Zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
8: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan po cyberatakach, akcjach sabotażowych i zakłócaniu sygnału GPS.
11: Tematem możliwych rosyjskich prowokacji z użyciem dronów zajmie się dzisiaj Rządowy Komitet Bezpieczeństwa.
10: Dzisiaj także w całym kraju będą wyć syreny, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Testowane będą sygnały alarmowe oraz inne elementy systemu ostrzegania. Jak to będzie wyglądać dokładnie, powie nasz reporter Szymon Kastelik.
14: W związku z ćwiczeniami możemy usłyszeć sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu, ciągły sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty, oznaczający odwołanie alarmu i komunikaty głosowe nadawane za pośrednictwem syren elektronicznych. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie działania krajowego systemu ostrzegania i alarmowania, w tym kanałów łączności oraz przepływu informacji między służbami. Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Ćwiczenia zaczną się za godzinę o 7 i potrwają do 19. W związku z nimi prośba o zachowanie spokoju oraz skorzystanie z okazji, by nauczyć się, co oznaczają.
10: Wielka Brytania ma nowego premiera, to Andy Burnham, lider Partii Pracy, przejął władzę od Keira Starmera.
11: Nowy szef rządu zapowiedział największe od lat reformy. Chce zerwać z dziedzictwem lat 80., kiedy władzę polityczną scentralizowano, a władzę gospodarczą sprywatyzowano. Teraz chce oddać ją regionom. Zapowiedział też walkę z bezdomnością.
10: Wkrótce przejdę przez te drzwi za mną i wydam swoją pierwszą instrukcję zakończenia spania na ulicach w naszym kraju.
11: Burnham zapowiedział też prezentację planów rozpisanych na 10 lat reform. Mistrzowie świata wrócili do domu. Samolot z piłkarzami reprezentacji Hiszpanii wylądował w Madrycie, a na trasie prowadzącej z lotniska czekał niemal 2-milionowy tłum kibiców.
10: Powitanie zwycięzców mundialu śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
10: Jak wyglądała ta feta?
3: Oczywiście mistrzowskim stylu zaczęło się od części oficjalnej. Świeżo upieczeni mistrzowie świata odwiedzili króla Hiszpanii Filipa VI. Kolejnym punktem na trasie przejazdu piłkarzy była siedziba rządu i wizyta u premiera Pedro Sancheza. Na deser przejazd ulicami Madrytu odkrytym autobusem i wspólna feta z kibicami. Jesteśmy najlepsi, zasłużyliśmy na to. Drugi tytuł mistrzowski. Co za emocje od pierwszej do ostatniej minuty. Niech żyje Hiszpania. No co niektórzy pewnie jeszcze świętują.
11: W najnowszym rankingu FIFA Hiszpania awansowała na pierwsze miejsce, detronizując Argentynę.
10: Kolejne wiadomości Radia Z o 6.30. W nich m.in. o tym, jak radość ludzi może wprawić w drżenie ziemię.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: A znacie takie osoby, które mówią: ja to nie lubię, jak jest gorąco, takie 20 stopni to jest idealnie.
10: Znamy,
9: ja tak na przykład
10: ty.
9: Mam. Tak, tak. No to mam rewelacyjną wiadomość, bo dzisiaj tak właśnie będzie, około 18-20, maksymalnie 21 stopni na zachodzie. Pojawiają się chmury, z nich może popadać, ale nie musi. Jest duża szansa na okno pogodowe, fajnie.
10: Zwykle jedzą go muchy, a dzisiaj to my go będziemy przytulać. Mówię o Polarze, więc to jest ten moment, żeby...
9: O, to dobra, to bardzo bałam się, w którym kierunku to idzie.

0: Zanim zobaczyłem, jak Dua Lipa wygląda, mówiłem Dua Lipa. A jak zobaczyłem, jak wygląda, to teraz mówię Dua Lipa.
1: No ja to doskonale rozumiem, ale wiesz, my się w ogóle nie przedstawiliśmy, tak nie wypada. Kamil Baleja, dzień dobry.
0: Kasia Wilk, dzień dobry, witamy. I wojsko szykuje ćwiczenia, słuchajcie. Będą Amerykanie nas ćwiczyć. Na niebie się pojawią w lipcu i w sierpniu mikrobalony stratosferyczne.
1: Ale to strach wychodzić z dziećmi w domu, bo nie wiem jak u was, ale u mnie za każdym razem, jak wychodzę z maluchami i one widzą balonik, to jest płacz, bo uciekł, biedny, gdzieś tam szybuje.
0: Czekaj, powoli. Co to są mikrobalony przede wszystkim? To jest najważniejsze pytanie.
1: To takie małe baloniki takie.
0: A to małe czy mikro w końcu? Zdecyduj się.
1: No takie to są takie, wiesz jakie to są takie.
0: Takie, co wyszły z Bałtyku i mówię, no normalnie to jest większy. Radio Z i U. Trzeba było od razu tak mówić.
1: Jakie to uniwersalne, jak to nas łączy, piękne.
0: 11 po 6, dzień dobry, bardzo w Radio Z.

0: Gdybym się nie znał tyle lat, to bym uwierzył w to, że potrafisz tańczyć, Kasia, tak pląsałaś.
1: Ale przecież nauczyłam się trochę, już wiem, że rytm, że na dwa.
0: Nauczyłaś się.
1: No, lepiej jest, przyznaj.
0: Oczywiście, tak samo źle jak ja. 18 po 6. Dzień dobry, bardzo lata w Radiu Z. Witamy po mundialu. Hiszpanie odebrali puchar, świętowali, jeszcze pewnie feta trwa. I teraz wiecie, jak żyć bez tych meczów, bo przez miesiąc my mieliśmy konkretny plan na życie. Najpierw mecz, potem drugi mecz, a na koniec narzekanie na sędziego. I co teraz?
1: No myślę, że teraz przed kibicami ten najtrudniejszy etap mundialu, bez dwóch zdań.
0: Powrót do rodziny?
1: Nie.
0: Sprzątanie garażu?
1: Szukaj dalej.
0: Nie wiem, rozmowa z dziećmi?
1: Powrót do wagi po mundialu.
0: Ale przepraszam, ale co sugerujesz, że co? Że coś jest więcej tu i ówdzie się zrobiło?
1: No, że chipsów to chyba było dużo, nie? W trakcie tych spotkań.
0: No, mocny argument, powiem ci. Naprawdę mocny zarzut. Moi drodzy, pomóżcie nam, bo to jest bardzo ważny problem. Jak żyć bez piłki, bez meczów? Jaką macie propozycję? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Dajcie nam znać, jak żyć bez piłki. Pomóżcie, ludzie!

0: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Witamy po mundialu i pytamy, jak żyć bez piłki nożnej. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Dzień dobry.
1: Jak żyć po mundialu? Bardzo proste. Już w piątek zaczyna się Ekstraklasa. Pozdrawiam, Beata z Warszawy.
2: A co to jest ta Ekstraklasa?
0: No jaki kraj taka piłka nożna generalnie?
2: Nie zachęciłeś mnie chyba, to ja podziękuję.
0: Zaraz będzie 6:30 i będą wiadomości w Radiu Z, także piłkarskie wiadomości.
2: Też będą piłkarskie wiadomości, też będą,
0: z piłkarskim wątkiem chciałem powiedzieć, a ja się zakapućkałem.
2: Ale nie krzycz. Radio Z. Radio
3: Z i już. Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w

0: To coraz gorzej? Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet
2: 2. Po reklamie.
3: Mamy wtorek, 21 dzień lipca, na zegarach już 6:30, pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Darek Klimczak, zapraszamy.
4: Amerykanie znowu zaatakowali Iran. To była 10. noc ataków z rzędu. Uderzenia trwały 5 godzin. Wojska USA na cel wzięły irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej.
5: Iran informuje o dwóch tankowcach, które stanęły w ogniu po eksplozjach w cieśninie Ormuz. Według Teheranu sama cieśnina ma być zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie.
4: A wobec napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie Departament Stanu USA ostrzega Amerykanów na całym świecie. Powinni zachować ostrożność i przygotować się na możliwe zakłócenia w podróżach. Celem ataków mogą stać się placówki dyplomatyczne USA.
5: Gdyby w PiS-ie doszło do rozłamu i Mateusz Morawiecki zdecydowałby się na założenie własnej partii, miałaby ona szansę wejść do Sejmu. Tak wynika z sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski.
4: W tym przypadku spory spadek notowań zaliczyłoby Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.
5: Rządząca koalicja przygląda się sytuacji w PiS-ie. Jarosław Kaczyński postawił ultimatum, które uderza w Mateusza Morawieckiego. Członkowie PiS-u mają wybrać albo partia, albo stowarzyszenie.
4: W sporze Morawiecki-Kaczyński marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty życzy rozłamu.
6: Czy jeden się cofnie, czy drugi się nie cofnie, byleby się połamali, bo połamanie się PiS-u to jest osłabienie radykalizmu w Polsce i to jest osłabienie radykalizmu Czarnka, a Czarnek to jest Moskwa.
5: Termin ultimatum mija pojutrze. Wcześniej niewykluczone jest jeszcze jedno spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
4: Uczniowie w Czechach bez telefonów. Rząd poparł projekt zakazu używania komórek w przedszkolach, szkołach podstawowych i niższych klasach gimnazjum. Zakaz dotyczy nie tylko klas i korytarzy, ale też stołówek szkolnych czy świetlic.
5: W grę wchodzą też kary za naruszenie przepisów. Z konfiskatą urządzenia włącznie zmiany w czeskich szkołach wejdą w życie od września przyszłego roku.
4: Hiszpania zadrżała podczas finału mundialu, a wyczuły to nawet sejsmografy. Ziemia w kraju zatrzęsła się 3 razy po golu Ferrana Torresa, po golu, którego nie uznał VAR i po końcowym gwizdku.
5: Drżenie spowodowane było żywiołowymi reakcjami milionów kibiców w całej Hiszpanii. To nie pierwszy raz, kiedy sejsmografy pokazały emocje kibiców. Ziemia trzęsła się tam też 2 lata temu podczas meczu Hiszpania-Anglia na Euro.
4: A my zostajemy w Hiszpanii. Wiadomości sportowe Radia Z ma dla Was Marcin Powideł.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
9: Setki tysięcy fanów powitało świeżo upieczonych mistrzów świata w Madrycie. Były wizyty u króla Hiszpanii Filipa VI i premiera Pedro Sancheza. Wieczór zwieńczył przejazd złotych medalistów mundialu odkrytym autobusem i wspólna feta z kibicami. A u nas emocje mundialowe już gasną, bo na horyzoncie rozgrywki, w których polskie drużyny w przeciwieństwie do mistrzostw świata wystąpią. Rywalem Jagiellonii w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy będą Rangersi. Pierwszy mecz 6 sierpnia w Białymstoku, rewanż w Glasgow tydzień później. Dziś bój o Ligę Mistrzów rozpoczną Lech i Górnik. Rywalem Kolejorza będzie mistrz Danii. Pierwsze spotkanie w Aarhus o 19:00. Jeszcze trudniejsze zadanie czeka Zabrzan, którzy zmierzą się w Stambule z Fenerbahce. Początek spotkania o 20:00.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
10: Dzisiaj pogoda jest jak stary samochód, od którego odwracasz wzrok na widok na ulicy. 16 stopni na północy.
11: Ale co ty opowiadasz? Stare samochody są najfajniejsze. Jest ta korbeczka, ja można mówię... sobie i do góry, czeka, i na dół.
10: Ja nie mówię o takim pięknym garbusiku, tylko na przykład takim, z takim starym rzęchu, który kiedyś jeździł.

0: Zwykle tutaj mówiłam, że nie, że jak nie stygnie, przecież tyle jeszcze lata. A mamy 21 dzień lipca i powiem chyba, że panowie z grupy Kuba i Kuba niestety mają rację. 19 minut do godziny 7.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry i ważne informacje. Aha. Policja i eksperci ostrzegają przed fałszywym złotem sprzedawanym na przeróżnych portalach ogłoszeniowych.
1: Ojoj, czyżby Janusz Palikot rozkręcił nowy biznes?
0: Staram się bać.
1: Ale słuchajcie, dobra. Jakie to jest to fałszywe złoto? Wytłumaczmy to słuchaczom może, no.
0: Tak, to pierwsza zasada internetu jest taka, że jeżeli ktoś sprzedaje sztabkę złota w cenie dwóch kebabów, no to prawdopodobnie nie jest filantropem. To jednak nie to.
1: To nie to. No ale dobra, bo jest prawdziwe złoto i złoto fałszywe, prawda?
0: Tak.
1: To jakie to jest prawdziwe, to wiem jakie to jest, bo kiedyś tam widziałem, a to fałszywe to jakie to jest?
0: To myślę, że to fałszywe, to najczęściej nazywa się brokatem i do końca życia znajdujesz je w dywanie. Radio Z
2: i już. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Po reklamie.
5: Hi, we are the Colors. Radio Set. Muzyka numer

0: za 9:07. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z, chociaż lato się na nas obraziło. Mundial się skończył, zimno, ciemno, nie ma co robić. Normalnie nuda, nuda.
1: Jaki tu spokój.
0: Jaki tu spokój. Ludzie, co, jak żyć?
2: Ale nie ziewaj, nie ziewaj, bo mam coś, co postawi was na nogi, co was obudzi szybciej niż kawa na podwójnym espresso. Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z, a dzisiaj w finale możecie wygrać 500 000 złotych. Ta kasa dzisiaj może być wasza.
0: Kochani, SMS Radio Z 7353 za 3,69 W. Tak wchodzimy do gry. I uwaga, uwaga, bo teraz coś ekstra. Teraz będzie prawdziwa fusiara, jeśli chodzi o kawę. Jak już gadamy o kawie.
2: Okej. Okay.
0: Tak, fusiara taka, że zostają jeszcze taka plujka tak zwana.
2: Ale to jest dobra rzecz,
0: to jest
2: tak?
0: Bardzo, plujka jest najlepsza na świecie.
2: Wątpliwości.
0: Kochani, od teraz każdy SMS mnożymy 10 tysięcy razy i dajemy wam tu i teraz 10 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale.
2: I jak myślicie, że to wszystko, to ha, to nie, bo jeszcze na tą plujkę dajemy taką bitą śmietanę, co kto lubi, bo dodatkowo każdy wasz SMS, oprócz tego, że zostanie pomnożony, to zagra jeszcze w finale wakacji o nowiutką Hondę ZRV, no to już na koniec sierpnia.
0: Powiem tak, moja córka, czaisz? Radio Z. Radio Z wyślij pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Nie!

0: A wiecie, że Kaśka się podkochuje w Oskarze. Kaśka się podkochuje w Oskarze.
1: Zaraz tam podkochuje. Mój mąż teraz biedny smaży naleśniki dzieciom. Nie, kochanie, to nie tak jak myślisz.
0: Tak, jasne, nie tak jak myślisz. Widziałem, co się działo, jak był tutaj u nas kiedyś w studiu. Za chwilkę będzie siódma. A mnie jeszcze musiał tłumaczyć. Słuchajcie, będzie siódma i będą wiadomości w Radiu Z. Proszę być blisko.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
12: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
16: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
18: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
10: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
11: Wakacyjna żądza pieniądza.
10: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
12: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
10: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Po reklamie.
15: Mam się, że to jest świetny moment, żeby otworzyć lewe i prawe oko. 7 na horyzoncie, wiadomości w Radiu Z. Już teraz Idalia Tomczak, Darek Klimczak. Zapraszamy.
16: Polska szykuje się na rosyjskie prowokacje. Kreml może użyć do nich ukraińskich dronów.
17: Pogarszają się stosunki między Kanadą a USA. W grze wielkie pieniądze.
16: Skoro o pieniądzach, to będziemy niestety musieli głębiej sięgnąć do kieszeni na stacjach benzynowych.
15: 7.
16: Rząd przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Już za godzinę rozpocznie się posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omówione zostaną zagrożenia ze strony Kremla. O możliwych rosyjskich prowokacjach mówi się od kilku tygodni. Przestrzegał przed nimi już m.in. Radosław Sikorski.
17: Studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, o czym dokładnie mówimy?
18: Na przykład o prowokacjach z wykorzystaniem dronów. W ostatnim czasie Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
18: Omówione zostaną też kwestie zagrożeń w cyberprzestrzeni i ryzyko ataków na infrastrukturę krytyczną. Ostrzegają przed nimi też pozostałe kraje sojusznicze ze wschodniej flanki NATO.
16: W ostatnim czasie Rosja nasiliła swoje działania tylko w zeszłym tygodniu. Nad Bałtykiem myśliwce NATO 3 razy przechwyciły rosyjskie samoloty. Zostańmy przy sprawach bezpieczeństwa. Od teraz przez 12 godzin do 19 w całym kraju możecie słyszeć wyjące syreny alarmowe.
17: Alarmy będą się włączać w ramach ogólnopolskich ćwiczeń, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
20: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
16: Przy okazji prośba, aby nie reagować, nie niepokoić się, będą to tylko ćwiczenia.
17: Jeśli będzie trzeba, to w sierpniu, mimo poselskich wakacji, będzie posiedzenie Sejmu. Taką deklarację złożył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To w związku z rządowym planem prac nad propozycjami zmian w ochronie zdrowia.
16: Dzisiaj Rada Ministrów ma usłyszeć od ministry zdrowia, co do tej pory zostało zrobione w sprawie projektów zmian. Właśnie na nie czeka Sejm. O możliwych scenariuszach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
21: Na ten moment żadnych twardych decyzji w parlamencie jeszcze nie ma, ale biorąc pod uwagę wagę tej sprawy, dość oczywista wydaje się polityczna gotowość do pracy i to nawet dodatkowej. I tu jest bardzo konkretna zapowiedź marszałka Sejmu.
22: Jeżeli będzie trzeba zwoływać Sejm w sierpniu, to zwołam Sejm. Jeżeli będzie potrzeba szybszego zwołania, to również zwołam.
21: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Niewykluczone jednak, że jeśli rząd skieruje projekty do Sejmu szybko, to trafią one pod obrady i to już w przyszłym tygodniu.
17: Ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Sejmu rusza w przyszłą środę.
16: Stany Zjednoczone wprowadzają dodatkowe, bardzo wysokie cła na produkty z Kanady. Na niektóre towary wyniosą one nawet 50%. Donald Trump ogłosił je, twierdząc, że kanadyjskie władze dyskryminują amerykańskie artykuły.
17: Odpowiedział mu premier Kanady. Przypomniał, że kanadyjskie cła są odpowiedzią na wcześniejsze wprowadzone przez USA. Dodał jednak, że w każdej chwili gotów jest do rozmów. Amerykanie kupują w Kanadzie przede wszystkim drewno, części do samochodów oraz artykuły spożywcze.
16: U nas giełda się uspokoiła, ale dalsze podwyżki cen paliw są nieuniknione, wciąż bowiem niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie.
17: Jeśli próby wprowadzenia rozejmu między Iranem a USA się nie powiodą, to perspektywa 8 zł za litr diesla jest coraz bliższa. Nie ukrywają eksperci, z którymi rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
0: Ceny około 7 zł 20 paru groszy za litr benzyny i 7 zł 50 paru groszy za olej napędowy. To prognoza na teraz, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl.
4: Zwyżki, no to jest kwestia co najmniej kilku dni, ale tak jak powiedzieliśmy, no te kilkanaście nawet groszy to jest niestety scenariusz, który może się nam ziścić.
0: Wszystko zależy od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Są próby tworzenia alternatywnych szlaków transportu ropy i paliw gotowych dla cieśniny Ormus, ale to plany długoterminowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
16: Autogaz też drożeje, ale na razie o kilka groszy.
17: Mamy niemal środek wakacji i to jest ważna wiadomość dla wszystkich wybierających się w Tatry. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich. Utrudnienia są na drogach na Rysy i Zawrat.
16: Co się dzieje i jak długo potrwają te prace, powie teraz reporter Radia Z Przemek Taranek.
14: Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy. W pobliżu buli pod Rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Pod Zawratem można się spodziewać chwilowych utrudnień.
23: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut do 20. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
14: Mówiła Marta Mazik z TPN-u. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na Rysach 2 tygodnie. Przemek Taranek, Radio Z.
16: Harmonogram prac tak naprawdę zależy od pogody. Przed wyruszeniem w góry warto zajrzeć na stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
27: Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy mówią, ja to nie potrafię odpoczywać. To myślę, tak? Że jeżeli teraz zaczynacie urlop, to się nauczycie, bo pogoda jest taka, że można odpoczywać właśnie w domu, na kanapie można, około 20 stopni, wszędzie tak szaro, wszędzie będzie padać, o, nawet 17 na Suwalszczyźnie.
15: Szaleństwo.
27: Tam też mogą pojawić się burze. No hip, hip, hurra.
26: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
25: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Radio Z i już.
29: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Jest taka pogoda, że nawet na trawniku się grzyby pojawiły. Naprawdę.
27: A to już można, tak? Zrywać?
15: Nie, znaczy... Czy te można zrywać, nawet można je jeść, tylko raz w życiu.
27: Dobrze, dziękuję.
15: Nie polecam. Kasia Wilk.
27: Kamil Baleja, dzień dobry. Rihanna w Radiu Z.

0: 12 po 7, dzień dobry, bardzo lato, lato w radiu, za chociaż bardziej dzień dobry, bardzo jesień dzisiaj za oknami.
1: Lato, lato, lato,
0: czeka. Czeka, a tam na, latem czeka, czeka, czeka, na latem czeka, czeka las.
1: Ale nie o tym miało być,
0: bo o mundialu. Bo się skończył mundial, pytamy, jak żyć bez piłki nożnej, jak żyć bez meczyków. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, dzień dobry.
2: Polacy nie stracili na mistrzostwach żadnego gola, nie dostali żadnej kartki. Wypoczęci mogą grać dalej.
1: Nie, to znaczy w imieniu wszystkich osób, które nie interesują się piłką nożną, to ja błagam, no. Błagam, nie, chłopcy, odpoczywajcie dalej, wakacje trwają, śmiało.

0: Fajnie, ufnęliśmy z samego rana. Bon Jovi, dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z, 20 po 7. A dzisiaj jest w kalendarzu. Dzisiaj w kalendarzu jest 21 lipca.
1: Wtorek.
0: I dzisiaj, słuchajcie, ciekawe święto, Dzień Lodów.
1: Hip, hip, hurra, Dzień Lodów przy temperaturze około 14 stopni, rewelacja.
0: Ale to dobrze, nie będzie mama Łygi, zanim wrócisz do domu z tymi lodami, bo zwykle jest tak, że kupujesz w sklepie i przychodzisz, śmietana została tylko.
1: Ja takie badania znalazłam, no, że Polacy najczęściej wybierają klasyczne smaki, czyli mamy waniliowe, czekoladowe, truskawkowe, tak, ale też przekonują się do tych bardziej nowoczesnych, a tu mamy słony karmel, lawendę, jest kozi ser, bazylia, odważnie.
0: A propos takich dziwnych smaków, to widziałem kiedyś lody o smaku kiszonego ogórka.
1: No. Próbowałeś?
0: Nie, bo nie mieli kiełbasy na zagrychę.
1: Ale delikatnie, dla tych wszystkich, którzy dopiero się budzą.
0: Ty w ogóle powiczę.
1: W Radiu Z.

0: Dzień dobry, redaktorze Zaborski, Marcin Zaborski.
1: Dzień dobry, redaktorze Balejo.
2: Dzień dobry.
3: Rany, jakby tak oficjalnie, a może tak milej.
0: Dobrze.
3: Cześć, siemano.
2: Cześć, Kasiu. Z tobą mogę milej, wiesz, ale z nim bez przesady.
0: Przygotowaliśmy muzyczną zapowiedź twojego dzisiejszego gościa. Dzisiaj gościem Radia Z będzie Anna Maria Żukowska.
2: O nie.
3: Ja mu to odraczałam. Naprawdę.
2: To już jest ta zapowiedź przygotowywana przez was pieczołowicie.
0: Dokładnie.
3: Nie, bo potem jeszcze jest pytanie. No. Może być pytanie. Mm-hmm. Jaką ma twarz?
0: Ale to jest pytanie na miejscu. Paradoksalnie jest w tym, bo pani
2: Kasia
0: Anna...
2: wycofuje wszystko. Wszystkie życzliwości, które wcześniej zgłosiłem pod twoim adresem.
0: Ja jestem fanem tego, co pani Anna Maria Żukowska robi na starym Twitterze, dzisiaj na X-ie, bo pani Anna Maria Żukowska jeńców nie bierze. To jest jedna z tych posłanek, które naprawdę potrafią dołożyć do pieca.
2: Oj tak.
0: Dzisiaj też dołożę do pieca.
2: Ale masz takie doświadczenia, że tobie dołożyła?
0: Na szczęście, jeszcze nie.
2: A to spróbuj.
3: Panowie,
0: ale chciałbym.
3: Ja was potrzymam za ręce i za chwilę porozmawiamy dłużej o tych trudnych doświadczeniach, dobra?
0: Okej. Dzisiaj gość Radia Z, 8:02. Anna Maria Żukowska. No, zapraszam, Marcin Zaborski.
2: Przepraszam państwa. Bardzo państwa przepraszam.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Kochanie, napiłbym się kawy.
19: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
18: Kaśka. Złotą Woseba.
19: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
20: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.

0: ekspert, no patrz! Patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
0: No się wie! Hisense w Media Expert, to ma sens.
2: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
3: 7.30 na zegarach, a my przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas Idalia Tomczak i Darek Klimczak.
4: Będzie apelacja po wyroku 15 lat więzienia dla sprawcy zeszłorocznego wypadku na Wisłostradzie w Warszawie.
5: Samochód, który prowadził Dawid F., zjechał na przeciwległy pas i czołowo uderzył w motocykl, którym jechali ojciec i syn. Obaj zmarli w szpitalu.
4: Oskarżony miał zakaz prowadzenia pojazdów. Po wypadku uciekł z miejsca tragedii. Przyznał się do winy. Śledczy domagali się 19 lat więzienia.
5: NFZ składa zawiadomienie do prokuratury na sygnalistę w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o byłego ordynatora chirurgii Emila Jędrzejewskiego, który publicznie wypowiadał się na temat błędów na SOR-ze.
4: Zawiadomienie dotyczy nieprawidłowości na oddziale kierowanym przez sygnalistę. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Wniosek do prokuratury złożono w związku z kontrolą NFZ-u na chirurgii Szpitala Południowego. Zakończyła się ona na długo przed wybuchem afery i dotyczyła 2024 roku. Na oddziale miało dochodzić do zawyżania wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ przepłacił za to ponad 1 000 000 zł. Procent od wykonanych procedur miał otrzymać Jędrzejewski. Zawiadomienie dotyczy złego rozliczania i potencjalnego wyłudzenia publicznych pieniędzy.
5: Jędrzejewski w czerwcu dwukrotnie zeznawał w prokuraturze jako świadek. Przesłuchania dotyczyły nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym.
4: Przez Grecję przechodzi właśnie fala upałów. Wczoraj w wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni. Tak ma być do jutra.
5: To pierwsze upały w Grecji tego lata. W czerwcu kraj zmagał się z ulewami, a w tym miesiącu z silnym wiatrem, które powstrzymały wysoką temperaturę w Grecji. Ponad 40 stopni, a w Polsce mamy ochłodzenie. Cieplej zrobi się od niedzieli.
4: Rekordowo dużo bocianów białych w Niemczech. W tym sezonie gniazda zbudowało tam około 15 tysięcy par. To ponad 5 razy więcej niż w latach 80. XX wieku i więcej niż 100 lat temu.
5: Bociany przyciągają torfowiska, które są specjalnie nawadniane. Zmieniły się też zwyczaje samych ptaków. Coraz częściej skracają jesienne wędrówki i lecą na zachód, a nie na wschód. To zwiększa ich szanse na przeżycie.
4: W Radiu Z wiadomości sportowe. Marcin Powideł.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
9: Po emocjach mundialowych, niestety bez udziału biało-czerwonych, czas na europejskie puchary, w których polskie drużyny już wystąpią i to aż 5. Dziś do rywalizacji o Ligę Mistrzów wchodzą Lech i Górnik. Kolejarz zagra na wyjeździe z duńskim Aarhus, dla wielu dość nieoczekiwanym mistrzem kraju, ale trener poznańskiej drużyny, Duńczyk Nils Frederiksen, uważa, że rywal jego zespołu tytuł wywalczył zasłużenie. To mogło być zaskakujące, ale nieprzypadkowe. To silny zespół mający dużą jakość, mają swój styl i próbują narzucać go rywalom. Podobnie jak my. Znam ich mocne strony, ale także i te nieco słabsze. Spotkanie Lecha o 19:00. Godzinę później mecz w Stambule rozpocznie Górnik rywalem Zabrzan Fenerbahce. W czwartek w lidze konferencji GKS Katowice zagra ze słowacką Żyliną, a Raków Częstochowa z maltańską Valettą. Wiadomo już, że w trzeciej rundzie Ligi Europy rywalem Jagiellonii będą Rangersi. Pierwsze spotkanie 6 sierpnia w Białymstoku, rewanż w Glasgow tydzień później.
8: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
10: Co to się podziało w tej pogodzie? Dzisiaj, słuchajcie, najcieplej to tak 21, no może 22 stopnie zobaczymy w Szczecinie, ale najchłodniej 16, 15 Olsztyn, dużo deszczu, dużo chmur. Jutro jeszcze
11: fajnie.
10: Chłodniej. Co to fajnie?
11: Bo ja sobie taki kombinezon kupiłam jeansowy i nie wiedziałam, kiedy się w nim pokazać, to dzisiaj.
10: Ale upały wrócą. Wrócą. Tylko, że jeszcze nikt nie wie kiedy.
11: A wrócą. Potrzymamy was za rękę i jakoś damy radę dotrwać.
10: Dzień dobry bardzo. Lata w Radiu Z.
12: Czas zostać.

0: Chłopaki z gitarami przy ognisku. Fajnie by pośpiewali. Za 20 minut będzie godzina 8. To jest dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.
1: Dziwna pora na ognisko.
0: Każda pora jest dobra, żeby rozpalić ognisko, szczególnie jak za oknem zimno. Pamiętajcie o tym.
1: To fakt.
0: Mówiliśmy o tym w wiadomościach dzisiaj, że były wstrząsy, że sejsmografy zarejestrowały 3 wstrząsy, które spowodowali hiszpańscy kibice. Tak skakali tam, tak przeżywali mecz, że to było widać, słuchajcie, na zapisach sejsmografów.
1: Słodziaki, naprawdę. Ja nigdy nie wierzyłam, jak facet mówił, że poruszy dla nas ziemię. A tutaj proszę, można.
0: Wiesz co, jako starszy kolega powiem ci, dalej nie wiesz, bo to jest taka przenośnia, wiesz. Poruszę dla ciebie ziemię, dam ci gwiazdkę z nieba.
1: Tak, tak. I jeszcze jedno. Nie opuszczę cię aż do śmierci. Jasne.
2: Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: MediaExpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: On grał na mundialu.
1: Tak?
0: Tak, Justin, nie widziałaś Justina Biebera z tym, z gitarą?
1: Jakiego Justina?
0: Biebera.
1: A zdawało mi się, że się... Nie, przesłyszałam
0: się. Co ty, gdzie, Kasia? Ja takie rzeczy to nie.
1: Ale widziałam, tak romantycznie sobie siedział. Przedziwne to było widowisko, rzeczywiście. A my tak patrzymy na prognozy pogody i no rewelacyjnych wieści to nie mamy. Dzisiaj rano w wielu miejscach było 13-14 stopni. Po południu 20 to będzie maks, co zobaczycie.
0: Ja to mam, słuchajcie, już zestaw wakacyjny lipcowy. Krótkie spodenki, kurtkę przeciwdeszczową i lumbago jeszcze mam.
1: Tak, jesteś gotowy na urlop. Ale mamy takie wrażenie, że lipiec, to słowo się przeterminowało, więc jak nazwać ten miesiąc? Czekamy na wasze propozycje. 321-321-321.
0: Mogę mieć?
1: Dawaj.
0: Dzień dobry, cześć, tu Kamil. Mam propozycję, jak nazwać ten miesiąc. Już nie lipiec, tylko lipcopad.
1: Ładne.
0: Co wygrałem?
1: Uśmiech prowadzącej. A musi być na L?
0: Nie musi być na L.
1: To ja zamiast lipca zrobiłabym drogiec, bo nie wiem, czy widzieliście, w jakich cenach są jagodzianki. Przecież to oszaleli ci ludzie, naprawdę.
0: Jagodzianki upokarzają. Zawsze człowiek próbuje zjeść z elegancją i wychodzi ufaflany.
1: No właśnie, to co z tym lipcem? Dajcie znać. Jak nazwać ten miesiąc? 321, 321, 321.

0: Ja zazdroszczę Dawidowi, że może mówić do Kai ciociu, bo tak się pewnie dobrze znają. Każdy chciałby mieć taką ciocię jak Kaja przecież, proszę was.
1: Ciocia Kasia? Czemu nie?
0: Ciocia Kasia, to bardziej o tobie, Kasia.
1: Ale nie, że Kaja to też Kasia. Ale my teraz mieliśmy krótko mówić, o konkretach.
0: Mnie.
1: Ludzie kochani, 500 000 złotych dzisiaj do wzięcia. Kamil, dajesz prosty komunikat.
0: SMS Radio Z 7353, całość kosztuje 3,69 VAT.
1: Tak jest. I co jeszcze powiesz?
0: I każdy SMS teraz będzie wchodził do gry 15 000 razy tylko do 8.
1: I wysyłamy SMS Radio Z 7353 i wygrywamy. Tak to się robi. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Po reklamie.
0: Zaraz za chwilę 8 wiadomości w Radiu Z już teraz. I Dalia Tomczak, Darek Klimczak. Polecamy, zapraszamy.
15: Zaczyna się spotkanie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa tematem rosyjskie prowokacje.
16: Pijany kierowca chciał dać policjantom 1500 łapówki, jak mówił, na dobre wakacje.
15: Anna Maria Żukowska z Lewicy jest dziś gościem Radia Z. Rozmowa tuż po wiadomościach.
0: 8.
15: Polskie władze przygotowują się na zagrożenia ze strony Kremla. Właśnie teraz powinno się rozpoczynać posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jednym z głównych tematów będą możliwe rosyjskie prowokacje z użyciem ukraińskich dronów.
16: W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, na czym te prowokacje miałyby polegać?
17: Na myleniu tropów i wykorzystaniu ukraińskich bezzałogowców do działań w przestrzeni powietrznej państw NATO, a być może nawet na polskim niebie. Ryzyko jest realne, bo w ostatnim czasie Rosja przejęła dużą liczbę ukraińskich dronów i cały czas testuje naszą odporność, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Naszych systemów obrony powietrznej z jednej strony, infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze działań w internecie, zakłócanie GPS-u.
17: Tylko w zeszłym tygodniu myśliwce NATO trzykrotnie przechwyciły rosyjskie samoloty nad Bałtykiem.
15: O możliwych prowokacjach ze strony Rosji mówi się już od kilku tygodni. Poza Polską ostrzegają przed nimi także przedstawiciele państw bałtyckich.
16: Coraz bliżej podwyższenia akcyzy na płyn do e-papierosów i urządzenia do waporyzacji.
15: Dzisiaj tym projektem zajmie się rząd. W obu przypadkach stawki akcyzy wzrosną o 1/4.
16: Za 3 promile alkoholu i obietnicę dobrych wakacji szykuje się wysoka kara. Chodzi o 49-latka, którego zatrzymali policjanci w Tarczynie pod Warszawą. Nie dość, że wsiadł pijany za kółko, to jeszcze proponował łapówkę.
15: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami teraz.
19: Dzień dobry. Tak jest.
15: Co o tej sytuacji mówią funkcjonariusze?
19: No wszystko zaczęło się od zgłoszenia telefonicznego, że ulicami Tarczyna jedzie pijany kierowca. Policjanci natychmiast wytropili to auto, zatrzymali je do kontroli i już wyczuli woń alkoholu. Mężczyzna wydmuchał 3 promile. Gdy usłyszał, że zostaje zatrzymany, pytał, czy coś da się z tym zrobić. I zaczęło się, mówi Radiu Z rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
20: Gdy usłyszał od funkcjonariuszy stanowcze nie, stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. No i w tym samym wręczył policjantom pieniądze.
19: Chodzi o 1470 zł dokładnie. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia za korupcję.
16: Policjanci zabezpieczyli banknoty, mężczyzna usłyszał już zarzuty.
15: A w Radiu Z teraz pora na najważniejszą polityczną rozmowę poranka. Zapraszam, Marcin Zaborski.
21: Razem z nami szefowa klubu parlamentarnego Lewicy, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska. Dzień dobry, pani poseł.
22: Dzień dobry.
21: A na rozgrzewkę, jak co rano, u nas krótka piłka. Dziś z pytaniem, czy Lewica powinna stworzyć wspólną listę na wybory z partią Razem? Tak czy nie?
22: Tak, tylko że nie wydaje mi się, że to się uda, bo partia Razem nie będzie chciała z nami zrobić tej wspólnej listy.
21: No to oddajmy też głos słuchaczom. Mamy dla państwa sondę. Wystarczy zajrzeć na radioz.pl i odpowiedzieć na to samo pytanie. Zaimponuje pani Mateusz Morawiecki, jeśli pójdzie na swoje?
22: No w jakimś stopniu tak, bo to będzie na pewno takie odcięcie pępowiny i krok w nieznany.
21: A będzie odcięcie pępowiny, pani zdaniem?
22: Nie wiem. Wszyscy to obserwujemy z dużym zainteresowaniem, bo to byłaby byłby spory ruch na szachownicy w Sejmie.
21: Namieszałby Morawiecki, zakładając nową partię?
22: Jeżeli byłoby tak, jak się mówi, że zanim z klubu parlamentarnego, który liczy ponad 200 osób, klubu PiS, odejdzie kilkadziesiąt, mówią się 40 osób, no to by była duża zmiana, ale nie wiem, czy się to wydarzy, bo na ogół tak jest, że czym innym są takie deklaracje wstępne, a potem jak się trzeba już określić, to nie wiem, czy te 40 osób podejmie taką decyzję. Zobaczmy.
21: No a potem jak się założy partię, to trzeba przekroczyć próg wyborczy. Pani zdaniem Mateusz Morawiecki ze swoją ewentualną nową partią bez problemu ten próg by przeskoczył?
22: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że na pewno nie będzie miał subwencji, no bo się odłączy od Prawa i Sprawiedliwości, więc w jakiś inny sposób musiałby finansować kampanię wyborczą.
21: No to patrzy pani z zainteresowaniem na to, co się dzieje w PiS-ie i stawia sobie pani pytanie, Czarnek czy Morawiecki, który z nich jest groźniejszym kandydatem na premiera dla was, dla Lewicy?
22: Nie wiem, czy groźniejszym, ale mówiąc szczerze, no bardziej merytoryczne wypowiedzi ma premier Morawiecki. Czasem się go słucha nawet z zainteresowaniem, natomiast pana Czarnka nie jestem w stanie słuchać, bo on tak naprawdę krzyczy, nie mając do powiedzenia. Usiłuje być taką trochę konfederacją BiS, ale z drugiej strony po co głosować na kopię, jak już jest oryginał?
21: No ale widzi pani sondaże, one pokazują, że gdyby dzisiaj były wybory, to prawica bez większego problemu przejęłaby władzę i stworzyłaby rząd. Co wy musicie zrobić, żeby odwrócić te trendy?
22: Musimy mieć wyższe poparcie.
21: Dlatego
22: jeździmy teraz jako Lewica w trasę po Polsce. Przekonujemy Polki i Polaków do tego, co udało nam się już zrobić. Pokazujemy, ile jeszcze przed nami, ale przecież naprawdę mamy się czym pochwalić. Renta wdowia, aktywny rodzic, in vitro, urlopy dla rodziców wcześniaków, wyższy zasiłek pogrzebowy.
21: Okej, ale czy macie pomysł
22: zmiany,
21: na to, jak zawalczyć o głosy wyborców Konfederacji na przykład?
22: Szczerze, nie wydaje mi się, że akurat Lewica ma co szukać w tym sektorze wyborczym.
21: Czyli nie macie oferty dla tych wyborców?
22: No wie pan, no trudno mieć ofertę dla ludzi, którzy są antyukraińscy, którzy najchętniej by się pozbyli wszystkich mniejszości, czy to narodowo-etnicznych, czy to innych, czy to seksualnych z Polski. No, nie będziemy hipokrytami, nie będziemy, nie wiem, udawali, kimś, kim nie jesteśmy. Mamy ofertę dla ludzi, którzy są otwarci, proeuropejscy, którzy są za prawami pracowniczymi. Nie będziemy się zmieniać w jakąś inną partię, udawać, że jesteśmy kimś innym. To, rozumiem, jest pole manewru pana Czarnka. Powodzenia, znaczy chyba nie powodzenia, ale no tak, to no, nie chcemy być takim Czarnkiem.
21: To pytanie, jaką ofertę macie dla wszystkich Polaków? Ma pani jakąś radę dla Polaków, którzy muszą dzisiaj zatankować swój samochód?
22: Jeżeli mogą, to mogą skorzystać z transportu publicznego, jeżeli są w mieście, ale
21: a jak
22: niestety,
21: nie, to płaćcie i płaćcie.
22: Jeżeli są w miejscowościach, które są do tej pory wykluczone transportowo, to rzeczywiście jest to problem. Te ceny przekroczyły już 7 zł.
21: No i za chwilę może być 8 zł za litr paliwa.
22: Rozumiem.
21: Pytanie,
22: natomiast tarcza,
21: na
22: która była wprowadzona kilka miesięcy temu, kosztowała 4 miliardy złotych. To są pieniądze, które trzeba było skądś wziąć,
21: i
22: zabrać
21: to jest odpowiedź
22: budżecie
21: na to...
22: i tych pieniędzy nie ma na coś innego.
21: Pieniędzy już więcej nie ma i nie będzie?
22: Nie wiem, czy akurat ta forma wspierania, znaczy dofinansowywania tej ceny paliwa, żeby ona była niższa, czy to jest to rozwiązanie, które jest optymalne na dłuższą metę.
21: No tylko, że kiedy byliście w opozycji, kiedy byliście lewicą opozycyjną, to pokazywaliście bardzo proste rozwiązanie. Mówiliście, sprawa jest
22: tak,
21: bardzo
22: akcyza,
21: prosta.
22: Tak, kwestia obniżki akcyzy.
21: Lewica zgłasza pomysł na obniżkę cen litra benzyny o złoty 60. Budżet państwa nie straci, należy tylko pilnie przyjąć nasz projekt ograniczający marże w hurcie i detalu. Ułatwiłoby to życie milionom Polek
22: no,
21: i Polaków.
22: Orlen po prostu
21: lewica
22: mniej by zarobił, to jest prawda.
21: To dlaczego dzisiaj tego nie robicie, nie kładziecie na stole?
22: Monitorujemy te ceny paliwa.
21: Przecież pani widzi, ile paliwo
22: tak,
21: kosztuje.
22: Tak, ale to się zmienia, więc jeszcze zobaczmy, czy ten rynek się ustabilizuje i czy jednak może się pojawią te obniżki.
21: Politycy,
22: jeżeli nie, to trzeba będzie zareagować.
21: Politycy lewicy. Byliśmy na spotkaniach z zarządem Orlenu i ciągle słyszymy, że nie da się obniżyć cen paliw. Otóż da się, mówili wasi posłowie.
22: Ale powiedziałam przed chwilą, tak, to jest kwestia marży, akcyzy i myślę, że trzeba będzie w końcu to rozwiązanie położyć na stole, jeżeli będzie się to utrzymywać, jeżeli ta sytuacja wciśnie Ormus, a raczej tak jak na to patrzę, wszystko na to wskazuje, że to będzie już stały konflikt zbrojny, niestety, bo co jakiś czas słyszymy, że już się zakończył z ust prezydenta Trumpa, ale nie jest to prawda, bo znowu zostały zaatakowane statki w tej cieśninie, z kolei Iran odpowiedział atakami na Kuwait.
21: No właśnie, więc... czy lewica będzie walczyć o to, żeby wrócił program CPN?
22: Nie wiem, czy w takiej formie, natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o marże, jeżeli chodzi o akcyzę, co jest oczywiście bardziej kontrowersyjne dla ministra Domańskiego, bo to uszczuplenie pieniędzy do budżetu, będziemy o tym rozmawiali na pewno.
21: Pani przewodnicząca, skoro prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, to czy to jest czas na referendum w sprawie związków partnerskich?
22: Referenda nie rozwiązują żadnych sytuacji samych w sobie, dlatego że i tak na końcu trzeba jakiś kształt ustawy przegłosować w Sejmie i tak potem trzeba, czy prezydent musi taką ustawę podpisać.
21: Ale wynik referendum może być argumentem w dyskusji z prezydentem. Możecie powiedzieć, sprawdzam, Polacy tego chcą.
22: Do tej pory udało się, to znaczy w ogóle frekwencyjnie, tylko jedno referendum i to jeszcze chyba z mocnym zaangażowaniem papieża Jana Pawła II. Inne próby referendalne w Polsce nawet nie uzyskały wymaganej frekwencji.
21: Czyli boi się pani wyniku tego referendum, tego, że Polacy po prostu nie zagłosują.
22: Ja po prostu uważam, że to nie jest sposób na rozwiązywanie tych problemów, które mamy na linii rząd, Sejm, prezydent. To samo z siebie z powodu zorganizowania referendum nie zniknie.
21: Ale widzi pani inny sposób na wprowadzenie przepisów o związkach partnerskich, dopóki jest prezydentem Karol Nawrocki?
22: Dopóki jest prezydentem Karol Nawrocki, nie widzę takiej możliwości. Jedyna możliwość to jest dla par już nie różnopłciowych, bo ta ustawa obejmowała i jednopłciowe, i różnopłciowe. W tej chwili ścieżka dla par jednopłciowych jest tylko taka, że ślub za granicą, potem transkrypcja w Polsce dzięki przepisom wprowadzonym rozporządzeniem ministra Gawkowskiego i ścieżka takiego utrwalenia się tych, znaczy interpretacji prawnej przez polskie sądy, linii orzeczniczej, utrwalenia linii orzeczniczej, która będzie stała rzeczywiście po stronie takiego rozumienia tych przepisów, że rzeczywiście będzie można przyjąć, no będzie to taka rzeczywistość, jak w Izraelu, który sam z siebie nie ma żadnych, nie ma w ogóle nawet małżeństw cywilnych jakichkolwiek, ale uznaje wszystkie takie związki, w tym jednopłciowe, zawarte za granicą.
21: Ale marszałek Czarzasty mówi, że w przyszłej kadencji Sejmu wrócicie do tego pomysłu i mówi tak, mówię jasno, jeżeli lewica będzie miała na przykład 60 posłów, to przeprowadzimy. Nawet jeszcze w wersji takiej pewnie pełniejszej. Może pani nam wytłumaczyć wszystkim, jak 60 posłów lewicy przegłosuje te przepisy w Sejmie?
22: No będziemy mieli mocniejszą siłę przebicia w ramach rządu, który mam nadzieję będzie rządem takim, który się odtworzy, ta koalicja obecnie rządząca. I w ramach tej
21: koalicji... Ale w ramach rządu wyście się dogadali. To problem nie jest w ramach waszej koalicji, tylko na zewnątrz. No, nie, a po drugiej stronie wciąż będzie prawica i będzie prezydent Nawrocki.
22: kwestie samych kształtu samych przepisów, to znaczy, że byłyby bliższe proponowanym przez nas rozwiązaniom, bo tam na przykład nie ma wspólnego nazwiska. My byśmy chcieli, żeby było.
21: To pani poseł, doniesienia Rzeczpospolitej. Pacjenci onkologiczni odsyłani z kwitkiem. Według gazety Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych w onkologii i nie tylko. Pierwszy termin kwalifikacji do leczenia, pierwszy kwartał przyszłego roku. Ma pani poczucie, że jesteście na dobrej drodze, żeby z powodu ochrony zdrowia przegrać wybory?
22: Że na złej drodze. No, mówiłam o tym. No, to jest naprawdę kluczowe dla większości z nas, Polek, Polaków. Kwestia ochrony zdrowia, kwestia właśnie kolejek, dostępu do leczenia i do badań profilaktycznych. I to nie jest tak, że ponieważ lekarze zarabiają miliony, to jak przestaną zarabiać, to nagle będzie więcej tych pieniędzy.
21: Czyli zdrowie może was utopić.
22: I tak ochrona zdrowia jest w Polsce niedofinansowana, mimo tych zarobków lekarzy, rzeczywiście ten kurek trzeba zakręcić, ale to nie spowoduje, że na wszystko będą pieniądze, bo my mamy po prostu w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej w stosunku do PKB za mało wydatków na ochronę
21: to
22: zdrowia.
21: To za chwilę o tym w sieci porozmawiamy, a teraz jeszcze raz krótka piłka przed pożegnaniem słuchaczy. Na rozpadzie PiSu zyska Konfederacja, tak czy nie?
22: Tak.
21: Rządowy projekt przepisów o najmie krótkoterminowym do kosza.
22: Nie do kosza, do poprawienia. Będziemy zgłaszać poprawki, już je zapowiedziałam i od tego będziemy uzależniać poparcie tej ustawy.
21: Lewica jest gwarantem tego, że nie wróci obowiązkowy pobór do wojska.
22: Myślę, że jednym z gwarantów, ale bo nie ma takiej woli też wśród innych ugrupowań koalicji rządzącej.
21: W naszej sądzie pytaliśmy, czy Lewica powinna stworzyć wspólną listę na wybory z partią Razem. Tak, 33% odpowiedzi, nie 67%.
22: Jestem zaskoczona.
21: No, za chwilę o tym porozmawiamy. Te wyniki mamy już na radio.z.pl. Tam też widzimy się już teraz w dalszej części naszej rozmowy. Polecamy się.
1: Ewentualne odejście Mateusza Morawieckiego z PiSu byłoby odcięciem pępowiny, tak mówi Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Dzisiejsza gościni Radia Z nie była jednak pewna, czy taki rozłam w PiSie jest możliwy.
16: In vitro, renta wdowia, urlopy dla rodziców wcześniaków. To zmiany, które wprowadziły nasze resorty. Ta oferta jest dla ludzi otwartych, proeuropejskich, mówi Żukowska.
1: Ma pani radę dla Polaków, którzy muszą dzisiaj zatankować samochód? Tak pytał liderkę Lewicy Marcin Zaborski. Jeżeli mogą, to niech skorzystają z transportu publicznego. Jeśli nie, to rzeczywiście jest to problem, przyznała liderka Lewicy.
16: Rozmowa trwa. Możecie ją oglądać na kanałach Radia Z w internecie.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A dzisiaj w tej komunikacji miejskiej to może będzie cieplej niż w samochodzie, bo ja dzisiaj wchodziłam i myślałam o tym, że to już chyba pora na to, żeby włączyć grzanie.
23: Nie.
3: Chłodno.
23: Za wcześnie. Gdzie grzanie w lipcu? Ale nie.
3: Ale jak 16 stopni nie. Na północy w ciągu dnia, to rano to ile było? 9? To taką to katanę lipiec. Trzeba na siebie nałożyć przed wyjściem. Chłodno, ludzie, pilnujcie się.

0: Wydawca mi kiwa, że już mam się odzywać. Nie mogę się odzywać, bo jeszcze pani śpiewa o Drakuli przecież.
1: No, dokładnie.
0: Co mam się odzywać?
1: Teraz to możemy się odzywać, tak.
0: Słuchajcie, lipiec się zdeaktualizował.
1: I to jest tak zimno, że Kamil sobie trzyma dłonie pod pachami.
0: Dokładnie.
1: A tak się robi wysoko w Himalajach, jak człowiek się chce ogrzać.
0: Ja mam pierwszy stopień odmrożenia, wyszedłem się na chwilę tylko na podwórko.
1: Pochucham, daj. No właśnie, lipiec przestał być lipcem i dlatego właśnie szukamy dla niego nowej nazwy. 321, 321, 321, hello?
2: Nie lipiec, a Weather Roller Coaster.
0: Weather Roller Coaster. To słuchacz brzmi jak nowy premier Wielkiej Brytanii.
1: To jeszcze, halo?
3: Cześć, tu Marek z Radomia. Odnośnie lipca, mam nazwę. Patatajniec, pozdrawiam.
1: Ładne. Lipiec przeminęło z wiatrem.
0: Patatajniec, fajne. Dobra, jeszcze jedna propozycja, dzień dobry.
4: Cześć, proponuję lipniec i tu nie chodzi o te lipy, czyli naszego pięknego polskiego drzewa, tylko o tej pogodę, która jest strasznie lipna. Pozdrawiam, Daniel z Mazur.
0: Ale że jak, że jest lipa w lipcu?
5: Nie ma lipy.
0: No właśnie. Załatwione od razu.
1: Całusy dla alergików.
0: 21 po 8.

0: A wiecie, że mamy taką fajną zabawę w Radiu Z, wakacyjne bingo. Robicie z nami rzeczy, których jeszcze nigdy nie robiliście.
1: Ja dzisiaj odpięłam wrotki, pochwalę się. Włączyłam ogrzewanie w samochodzie rano. Tego w moim wakacyjnym bingo nie było, ale można się zaskoczyć.
0: Twoje życie to jest rock'n'roll jednak, Kasia.
1: Ja wiem.
0: Słuchajcie, o 10 rusza wakacyjne bingo w Radiu Z. Będziemy dzisiaj między innymi w Elblągu z wami. Co tam się będzie działo? Proszę bardzo uważnie słuchać Radia Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Media Expert.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
8: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
9: Ole wsuwa.
8: No.
9: A dla psa też coś masz?
8: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
13: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz

0: dla ministra Domańskiego, bo to już szczuplenie pieniędzy do budżetu. Będziemy o tym rozmawiali na pewno.
1: Lewica przed wyborami obiecywała Polakom tańsze paliwa.
2: W armii mogło dochodzić do kradzieży paliwa. Prokuratura i żandarmeria wojskowa prowadzą śledztwo. Zatrzymano 6 osób z jednostek wojskowych z województwa warmińsko-mazurskiego. To pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej i żołnierz.
1: Śledczy ustalili, że kłamali oni w dokumentach i rozkazach wyjazdu, a potem przywłaszczyli nie mniej niż 25 tysięcy złotych. Zabezpieczono około 1000 litrów benzyny. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty.
2: Wobec 3 podejrzanych pracowników resortu zastosowano dozór policji i zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Żołnierz ma dozór przełożonego i zawieszenie, a wobec 2 pracowników cywilnych nie zastosowano środków zapobiegawczych. YouTuber Stu zostanie wydany Polsce, zdecydował sąd w Londynie. Polscy śledczy chcieli ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Na liście zarzutów jest też rozpijanie tych osób. Sprawa wyszła na jaw 3 lata temu.
1: W lutym zeszłego roku sąd zgodził się na ekstradycję, ale YouTuber odwołał się od tej decyzji. W zeszłym tygodniu sąd ponownie zdecydował, że mężczyzna może zostać wydany Polsce.
2: Stu urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii. Ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W Polsce mieszkał od 2014 roku. Jego konto obserwowało ponad 4 miliony osób. Być może niebawem będziemy mieć na świecie nowy gatunek. Hiszpańscy biolodzy walczą o uznanie królika iberyjskiego, który jest inny niż królik europejski.
1: Jest mniejszy, mniej przystosowany do życia w pobliżu ludzi i powoduje mniej szkód. Żyje tylko na Półwyspie Iberyjskim. Nie wziął się z kapelusza, genetycznie oddzielił się od królika europejskiego wiele lat temu.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
6: Nowy gatunek królika będziemy mieli? Królik iberyjski? Ciekawe, czy pasztet można zrobić z tego.
7: Jezu, wiedziałam. Czekałam na jakieś, o, takiego jeszcze nie jadłem.
6: Ale co, no tak... Chłodno dzisiaj, zimno.
7: Ale z jabłuszkami? Z czym?
6: Z chrzanem najlepszy jest.
7: Okej.
6: Tak.
7: Zimno i chłodno i będzie padać.
6: I deszczowo.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
8: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: To jest moment, kiedy każdy może chwilkę pograć na niewidzialnej gitarze i perkusji.
1: Tam niewidzialne.
0: Właśnie.
1: A tam jest tych fałdek.
0: Czy ty właśnie policzkowałaś swój brzuch?
1: Tak, podobno u jędrnia. Będę tak robić 2 tygodnie, potem dam wam znać, czy działa.
0: Zmieniam temat na bezpieczniejszy. Za 21 minut będzie 9. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Kaszuby, jak czytamy, są hitem tegorocznych wakacji. Polacy uciekają od zagranicznych i zatłoczonych kurortów i wybieramy piękne, obłędne Kaszuby.
1: A mnie to wcale nie dziwi, bo Kaszuby są rewelacyjne. Tam jest cisza, to jest po prostu coś obłędnego. No cisza, szczególnie na wakacjach z dziećmi, to jest towar deficytowy, więc bardzo polecam Kaszuby.
0: Rozkrzyczane gałgany. No. Kiedyś, słuchajcie, u mnie była cisza w samochodzie. Dzieci, przez 4 minuty była cisza w samochodzie, tak.
1: O, to spały.
0: Właśnie nie spały. Zostawiłem je pod sklepem, ale niestety się zorientowały.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: tak sapiesz?
1: Nie, nie sapię, właśnie widziałem w reklamie w telewizji reklamę kremu na obtarcia i mówię, w sumie to bym kupił.
0: Wiesz co, mogłam nie pytać, bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że moja dociekliwość jednak jest czasami zgubna.
1: To wakacje, wiadomo.
0: Dzień dobry,
1: jest.
0: Bardzo lato w Radiu Z, 10 minut po do godziny 9, a my dzisiaj wspólnie zastanawiamy się, jak mógłby nazywać się lipiec, skoro no pogoda nie dopisuje. 321-321-321, hej.
2: A, dzień dobry, dzwonię z Gdyni, na imię mam Norbert. Chciałem powiedzieć, że jak wyszedłem z domu o 6, to myślałem, że chyba pojadę po choinkę. No, został mi tylko jeszcze karp i sprawdzenie lampek i będzie wszystko w porządku. No, było około 14 stopni. Aha. Takie wichury i deszcze. Myślałem, że to śnieg już pada.
1: Ale że jak? Czekajcie, powoli. Że choinka, karp? Choinka, karp w grudniu? Zapytajmy, co na to pan premier. Panie premierze, co pan
0: że
1: na to?
0: W lipcu.
1: Tak, że w lipcu, w lipcu.
3: W nocnej ciszy głos się rozchodzi.
1: Dobra, nie było pytania. Radio Z i już. Karp w lipcu, przestańcie, ludzie. Trwa lato oficjalnie. Trwa lato, drodzy państwo. To jest

0: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Za chwilkę będziemy na Wyspach Brytyjskich.
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie no, co ty, tato?
1: Odmień być.
2: No daj spokój.
0: O, pan premier, nowy premier Wielkiej Brytanii odmienił być i zmienił być na był. O co chodzi? O nowych ministrów. Szczegóły o 9:00.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
5: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
6: Nie możecie trafić lepiej.
4: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Kochanie, napiłbym się kawy.
14: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
13: Kaśka. Złotą Wosebę.
14: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
15: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się

0: 5-3 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
1: Wow! Super!
2: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać!
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
6: Idalia Tomczak, Darek Klimczak dbają o to, żebyśmy byli świetnie poinformowani z samego rana. Jest 9:00, posłuchajmy wiadomości w Radiu Z.
7: Lewica chce rozmawiać z ministrem finansów o obniżce akcyzy i marży na paliwa.
8: Pod Wierchomlą po wykolejeniu pociągu ruch kolejowy już wrócił do normy.
7: Tych medali mało kto się spodziewał. Harcerska Orkiestra Dęta Strzewa jest najlepszą na świecie.
6: 9:00.
7: Paliwa w Polsce mogą kosztować nawet 8 zł, tak prognozują eksperci, bo w ostatnim czasie drożała ropa. Już teraz są grubo powyżej 7. Będziemy o tym rozmawiać z ministrem finansów, zapowiada w Radiu Z Anna Maria Żukowska.
8: Marcin Zaborski jest po rozmowie z posłanką Nowej Lewicy.
9: Tak,
8: Marcinie, jakie rozwiązania widzi na ten moment?
9: Na razie chcę poczekać, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Czy rynek się ustabilizuje i czy może pojawią się jednak obniżki. A jeśli nie, jak mówi, trzeba będzie reagować. Tymczasem musi wystarczyć dobra rada dla tych, którzy tankując na stacjach paliw muszą coraz głębiej sięgać do swoich portfeli.
10: Jeżeli mogą, to mogą skorzystać z transportu publicznego, jeżeli są w mieście, ale
9: a jak
10: niestety,
9: nie, to płaćcie i płaćcie.
10: Jeżeli są w miejscowościach, które są do tej pory wykluczone transportowo, to rzeczywiście jest to problem.
9: Dużo odważniej politycy lewicy zgłaszali swoje pomysły, gdy byli w opozycji. Wtedy mówili, że można obniżyć ceny benzyny o 1,5 zł, a oleju napędowego o 1 zł. Napisali nawet projekt ograniczający marże w Hurcie i Detalu. Odwiedzali Orlen i mówili, że da się obniżyć ceny paliw, uszczuplając zyski tej spółki, że w ten sposób można pomóc Polkom i Polakom.
7: Cała rozmowa z Anną Marią Żukowską jest do odsłuchania na radioz.pl.
8: Po niemal 4 dniach przerwy do Krynicy Zdrój znowu jeżdżą pociągi. Dziś rano kolejarze przywrócili ruch na linii kolejowej między Wierchomlą a Piwniczną.
7: Pierwszy pociąg już tą trasą przejechał. Jak wiecie z Radia Z, w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Kilka wagonów wpadło do płynącego obok Popradu. 2 cały czas w nim są, będą wyciągane, ale jak zapewnia PKP, nie będzie to mieć wpływu na ruch pociągów.
8: Po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach i na rzece Bóbr wraca spór o to, kto, a dokładniej które ministerstwo ma zarządzać rzekami w Polsce.
7: Szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapowiada Radiu Z, że chce dzisiaj rozmawiać o tym z premierem Tuskiem. Więcej od reporterki Radia Z Grażyny Wiatrzy.
11: Po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska wraca z postulatem przeniesienia kompleksowego zarządzania rzekami i wód polskich pod jej ministerstwo, a nie infrastruktury.
12: Bo wyzwania będą bardziej środowiskowe niż infrastrukturalne na pewno.
11: A dla Ministerstwa Infrastruktury żadnej potrzeby zmiany nie ma.
13: Gospodarka wodna jest w Ministerstwie Infrastruktury, a odpowiedzialność za jakość wód w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
11: Jak mówi wiceminister Przemysław Koperski, taki rozdział kompetencji, który powstał za rządów PiS, to była dobra decyzja. Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: W przypadku zapory w Pilchowicach jest jeszcze trzecia strona, Tauron, który ma tam elektrownię wodną. Spółka nie przekazała wszystkich dokumentów, co wydłuża kontrolę. Teraz ma nowy termin, do piątku.
7: O tym triumfie nie jest może tak głośno jak o sukcesie Hiszpanii na mundialu, ale warto wiedzieć, że jest kolejna dyscyplina, w której my, Polacy, jesteśmy najlepsi na świecie. Mowa o rywalizacji orkiestr marszowych.
8: Harcerska Orkiestra Dęta Strzewa przywiozła z Meksyku tytuł mistrza i wicemistrza świata. Fenomenalne wykonanie 3 utworów pod batutą Magdaleny Kubickiej-Netki oszołomiło jurorów, opowiadają Radiu Z członkowie orkiestry.
14: No rzeczywiście, skala zwłaszcza tego sukcesu nas zaskoczyła. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce w kategorii koncert band oraz w kategorii show camp, czyli jest to konkurencja marszowa i tutaj właśnie było to największe zaskoczenie.
15: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
16: Przygotowaliśmy się już od września, kiedy ten repertuar został już zadecydowany.
17: Wyniki satysfakcjonujące, myślę, że się opłaca.
7: Zdecydowanie się opłaca, bo czeska orkiestra zaraz po powrocie z Meksyku otrzymała pierwsze propozycje występów na żywo. Na razie jednak, jak na harcerzy przystało, wyjeżdża odpoczywać i trenować na obóz do Borów Tucholskich.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest Dino Polska. Sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
21: Będzie dobrze, naprawdę będzie dobrze, bo dzisiaj na przykład tych miejsc, gdzie temperatura jest powyżej 20 stopni, jest naprawdę niewiele. Gdzieś tam może na Dolnym Śląsku czy w okolicy Podkarpacia, ale jutro 20-21 to już prawie wszędzie. Więc można powiedzieć, że pogoda się rozpędza. Powoli, ale się rozpędza.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
19: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
6: Dziwna sprawa, będzie mikrofon opada, jak mówisz, zauważyłem.
21: To prawda, to się zwykle nie dzieje, ale rzeczywiście co chwilę trzeba go tak do góry. Zaskakująca sytuacja, naprawdę.
6: Przez tę pogodę wszystko dobrze będzie. Kasia Wilk.
21: Kamil Baleja, dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.

0: Cały kręgosłup przy tym chodzi, ale nie wiem, czy to dobrze w naszym wieku. Kwadrans po godzinie 9 tutaj Radio Z.
1: Dzień dobry.
0: Od wczoraj obowiązują ważne zmiany dotyczące opakowań, które mają kontakt z żywnością. Nie można sprzedawać tych opakowań, które mają bisfenol A.
1: Fuj. A co bisfenol A? Słuchajcie, ja bym tego nie jadł. Nawet z keczupem bisfenol A.
0: Bisfenol A. Zapamiętajcie sobie. No. Bisfenol A to jest w skrócie BPA.
1: To wszystko jasne. Przecież no. BPA to w tym roku grało na mundialu po raz pierwszy.

0: Był kiedyś tak 100 lat temu taki dowcip, że co robi Lionel? Lionel Richie.
1: Ha, ha, ha, ha.
0: A nie, to
1: ha,
0: uważam, że to było całkiem niezłe kiedyś, naprawdę.
1: Kiedyś może tak, 20 lat temu.
0: Tak, 22 ale... minuty jest po godzinie 9 teraz.
1: Ale przepraszam, taka niemiła jestem, nie wiem dlaczego.
0: Nie, jesteś sobą po prostu, Kasia, już przywykliśmy już.
1: Dobra, jest jeden, jeden.
0: Kochani, posłuchajcie teraz tych, którzy już wygrali w Żądzy pieniądza w Radiu Z. Ania z Redy.
2: Nigdy w życiu nic nie wygrałam, Matko Święta.
0: Bartek z Chodzieży.
3: To jest niesamowite, co się dzieje w tym momencie.
0: Niesamowite. Marta z Aleksandrii.
4: Nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę.
0: Po prostu.
1: Po prostu fajnie, prawda? I wy możecie dołączyć do grona naszych zwycięzców. A dzisiaj czeka na was 500 000 złotych. I jeszcze coś, bo na koniec wakacji mamy dla was piękną, nową, pachnącą, wielką Honda ZR-V. I ten wasz jeden SMS zagra w dwóch finałach.
0: Honda ZR-V, zwana przez ciebie Hondą?
1: Zryw.
0: Bo szybka
1: jest.
0: Jestem
1: z tego dumna.
0: Uwaga, uwaga, bo właśnie teraz gigantyczny, piękny bonus. Każdy SMS mnożymy 5000 razy. Każdy SMS to 5000 szans na dzisiejszy finał.
1: Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.
5: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
6: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Marian, kto jutro zmywa?
2: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
2: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
3: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: A ten hiszpański jednak jest fikuśny, co? Jest taki trochę sorry papi.
1: Taki, ale firciara, nie? Tak, sorry papi.
0: Ale to co? U mnie czy u ciebie? Za 18:10.
1: Tak.
0: Kiedy to było, prawda? Jak się takie teksty gdzieś tam słyszało.
1: Ale zakłopotaliśmy się.
0: Tak, słuchajcie, dzisiaj jest pogoda. Temat numer jeden na poranku, bo zimno się zrobiło.
1: Tak, jak zimno.
0: I państwo dzwonicie w tej sprawie właśnie teraz, żeby nie narzekać na pogodę. Dzień dobry.
2: Cześć, kochani, bo tak maszeruję sobie przez las i słucham, że tak narzekacie.
0: Kto narzeka?
2: A ta zimcia nasza wcale nie jest taka zła. Słuchajcie, pierwsze prawdziwki znalezione, także nie narzekajmy. Jest okej. Cieszmy się tą naszą zimową pogodą w to lato i zimcia będzie dla nas łaskawa. Pozdrawiam, Marysia Wielkopolska.
1: Zimcia ładna. Kamil, ty myślę, że już jesteś w tym wieku, że cieszysz się na sezon grzybowy.
0: Ale zdecydowanie, jak słucham, co mówi słuchaczka, to aż się nóż w kieszeni otwiera.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Jest rodeo, co?
1: Jakie rodeo? To są irlandzkie takie dźwięki i takie krasnale, które stoją przy garnku wypełnionym monetami, a w tym garnku pół miliona złotych. I o tym
0: Kaśka,
1: jest ten numer.
0: Ktoś ci czegoś do kawy dosypał, jak te krasnale widzisz z samego rana.
1: Podzielę się.
0: Kochani, pół bańki, jak to brzmi w ogóle? Pół miliona złotych, dobrze to brzmi. Tyle dzisiaj można przytulić, co?
1: O? I my chcemy wam pomóc, żeby łatwiej wam było wejść do gry o tą kasę. Dlatego teraz do godziny 10 mnożymy wasze SMS-y. Każdy jeden to 5000 szans na pół miliona złotych.
0: SMS o treści Radio Z wysyłasz pod 7353, to kosztuje tylko 3,69 zł. Radio Z, słowo Radio Z wyślij pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radio Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
4: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
13: Panie Pascalu, no jakby to...
12: A widziała pani?
13: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w nie...

0: na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 10, mamy wtorek, 21 dzień lipca, pora na wiadomości w Radiu Z. Idalia Tomczak i Darek Klimczak.
5: Morawiecki zapewnia, że jego miejsce jest w PiS-ie i obozie patriotycznym.
6: Lewica bierze stronę osób, które narzekają na uciążliwość mieszkań na wynajem.
5: Po likwidacji CPN-u nasze paliwa nie są już najtańsze w Unii, gdzie płaci się mniej. W wiadomościach ekonomicznych powiemy.
4: Dziesiąta.
5: Jest oświadczenie i jest konkretny przekaz byłego premiera. Tutaj jest moje miejsce, mówi Mateusz Morawiecki o swoim członkostwie w Prawie i Sprawiedliwości. W kilkuminutowym nagraniu punktuje rząd Donalda Tuska i apeluje do partyjnych kolegów o odróżnienie rywalizacji od wojny domowej.
6: Karolina Olszewska-Marek wysłuchała nagrania wiceprezesa PiS-u. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jaki sygnał wysyła były premier? Zastosuje się do ultimatum władz i zrezygnuje ze swojego stowarzyszenia?
7: Absolutnie nie, a wręcz przeciwnie. Mateusz Morawiecki przekonuje de facto, że to wszystko da się pogodzić. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie muszą mówić tym samym językiem, tłumaczy były premier, a partia, jego zdaniem, nie może być hermetyczna. On sam swoją przyszłość widzi bardzo jasno.
8: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
7: Jak mówi, nasi konkurenci potrafią działać różnymi skrzydłami. My również nie powinniśmy bać się różnorodności. Pytanie tylko, czy to przekona lidera partii. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
5: Ultimatum mija w czwartek. Jeszcze przed upływem tego terminu najpewniej jutro ma dojść do kolejnego spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim.
6: Polska szykuje się na możliwe prowokacje ze strony Rosji. Chodzi o ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Teraz mogą być wykorzystane wobec nas czy państw bałtyckich.
5: Trzeba przygotować się na wszystkie scenariusze, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są tą sprawę zaangażowane. Koordynujemy te działania również z naszymi sojusznikami na wschodniej flance.
5: W ramach obrony powietrznej Polska współpracuje z Ukrainą tak, żeby weryfikować, które drony rzeczywiście zostały wysłane przez Rosję.
6: Szefowa klubu Lewicy o rządowym projekcie ustawy regulującej najem krótkoterminowy. Jak mówi, jeśli nasze poprawki nie przejdą, to nie zagłosujemy za tym prawem.
5: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej, która była dzisiaj gościnią Radia Z, to żadna regulacja, bo na ostatniej prostej wykreślono narzędzia pozwalające na realną walkę z plagą mieszkań wystawianych na portalach typu Airbnb.
6: Reporter Radia Z Maciej Bąk wsłuchał się w argumenty polityczki, to jakie poprawki Lewica chce wprowadzić?
10: Po prostu wrócić do tego, co wykreślono. Chodzi o nadanie samorządom uprawnień do tworzenia stref wolnych od Airbnb oraz o konieczność wyrażenia zgody przez wspólnotę czy spółdzielnię na wynajem lokalu na doby. Nie może być tak, że posiadacze wielu mieszkań są traktowani lepiej niż zwykli obywatele, mówi Anna Maria Żukowska.
11: To jest uciążliwe dla ludzi, którzy mają za ścianą imprezownię, której sobie tam sami nie zorganizowali.
10: Zdaniem posłanki Lewicy przyjęte przez rząd rozwiązania są bezzębne, bo może i da się zaskarżyć uciążliwego sąsiada, ale zanim wywalczy się swoje prawo w sądzie, miną lata.
5: Ten rządowy projekt jest zgodny z oczekiwaniami Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Chwaliło ono polityków za przychylenie się do swoich argumentów.
6: Pijany kierowca próbował przekupić policjantów obietnicą dobrych wakacji. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.
5: Zatrzymany w Tarczynie pod Warszawą 49-latek prowadził samochód, mając prawie 3 promile alkoholu. Chcąc uniknąć kary, zaproponował policjantom łapówkę, mówi Radio Z rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
12: Nie zamierzał pogodzić się z konsekwencjami swojego zachowania i przez cały czas dopytywał policjantów, czy da się coś w tej sytuacji zrobić. Gdy usłyszał od funkcjonariuszy stanowcze nie, stwierdził: dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. Wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł.
6: A potem został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty.
5: Uwaga kierowcy, na Mazurach zablokowana jest droga łącząca Iławę z Ostródą po wypadku w Stanowie, w którym zderzyły się 3 auta, w tym busy. 4 osoby są tam ranne. Korki w obie strony mają po 2-3 kilometry.
6: Iwona Kutyna jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Czas na wiadomości ekonomiczne Radio Z.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Polska nie jest już krajem taniego paliwa, jak pisze Business Insider. Polska po wygaszeniu pakietu CPN ceny zbliżają się do unijnej średniej. 95 tańsza jest w 6 krajach unijnych, to m.in. Szwecja, Słowenia czy Hiszpania. Najdrożej jest w Danii, gdzie kierowcy za litr muszą wydać aż 2,37 euro. Diesel tańszy niż w Polsce jest w 7 krajach, to m.in. Malta i Bułgaria. UOKiK stawia zarzuty spółkom Linea Mare oraz Beskid Resort Properties dotyczące sposobu oferowania inwestycji w kondo apart hotele. Zdaniem urzędu konsumenci mogli zostać wprowadzeni w błąd co do potencjalnych zysków, kosztów oraz ryzyka związanego z zakupem lokali użytkowych przeznaczonych pod wynajem hotelowy. 42% firm korzysta już ze sztucznej inteligencji. Wdrożenia AI mają jednak na razie marginalny wpływ na zatrudnienie, wynika z badania NBP-u. Najchętniej po rozwiązania AI sięga sektor usług, najrzadziej sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w budownictwie i handlu. Latem zeszłego roku z noclegu w Polsce skorzystało prawie 18 milionów turystów. Najwięcej gości odwiedziło Mazowsze i Małopolskę, najwięcej noclegów zarezerwowano nad Bałtykiem. Najchętniej turyści zatrzymywali się w hotelach. Od czerwca do września prawie 11 milionów osób.
13: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
14: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
15: Chcesz podać liczbę od 1 do 3?
16: 8.
15: Od 1 do 3, dobrze.
17: Może ja podam, co?
15: No dobra, to już nie było
17: tematu. Nie liczbę, tylko cyfrę.
15: No dobra, to już nie ma tematu.
16: Słuchajcie, zimno dzisiaj będzie i Robert Karpowicz z nami. Robert, super, że jesteś.
17: Cieszę się, że mogę na ciebie liczyć, Kasia, jakby super. Super.
15: Deszczowo tak będzie dzisiaj zimno. W wielu miejscach. Co tam, Robert, jeszcze u ciebie opowiadaj?
17: No zimno.
15: No zimno, okej.
14: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
17: Dobra, słuchajcie, ale nie jesteśmy tutaj od narzekania, tylko jednak od pobudzania i dodawania energii, bo z tego Radio Z od zawsze słynie 6 minut po godzinie 10. Robert Karpowicz, kłaniam się niziutko, zrobimy wszystko, żeby ten wtorek był piękniejszy, cieplejszy, lepsiejszy i po prostu cały naj.
15: Dobrze brzmisz, nie myślałeś, żeby w radiu pracować?
17: To taka pani w sklepie mięsnym mi kiedyś powiedziała. Ale to nie wiem, gdzie to się idzie teraz.
15: Ja do ciebie zadzwonię jeszcze, dobra?
17: Daj znać.

0: Ta dziewczyna to Sylwia Grzeszczak w Radiu Z, kwadrans po 10. No a w Radiu Z to my nie uznajemy zwykłego przewodnika po atrakcjach turystycznych. My zabieramy słuchaczy w podróż pełną wyzwań, niezwykłych miejsc, historii, emocji. Trafiamy zawsze w wakacyjne bingo. A tu, gdzie jest Bilgunarium Bater, to muszę przyznać, że mnie jeszcze nie było. Cześć, Bil. Jak nazywa się miejscowość, którą odwiedziłeś?
1: No wiesz, no niektóre miejscowości kuszą zabytkami, niektóre też różnymi innymi atrakcjami, a tutaj pokusiłem się o przeczytanie nazwy. Są to Pupki, moi drodzy, jesteśmy w Pupkach. Jest naprawdę sielankowo. Popatrzę w prawo, jest piękny staw, w lewo są bezkresne pola i zielono wszędzie, a po drodze szła sobie Eliza. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Pani jest z Pupek?
2: Nie jestem z Pupek, jestem z Warszawy, ale szłam sobie tutaj.
1: I to jest właśnie idealne miejsce, żeby sobie pochodzić, żeby odejść od takiego miejskiego zgiełku, prawda?
2: Zgadza się. Oprócz tego tutaj właśnie odwiedzam festiwal teatralny w pobliżu, więc a teraz się wybieram na kawkę.
1: No pięknie, tym bardziej, jeżeli pani się wybiera na kawkę, no to panią podrzucimy. To gdzie mamy jechać?
2: Do Kawkowa.
1: Nie,
2: nie do Kawkowa.
1: Słyszałeś, Robert, jedziemy do Kawkowa podrzucić Elizę na kawkę.
2: No i to szybko, proszę.
1: Oczywiście, no to wsiadamy, no i jedziemy, kochani. Jesteśmy w drodze do Elbląga. Po drodze też mam jeden przystanek, który może was lekko zaskoczyć.
0: Oj, to jest właśnie prawdziwe wakacyjne bingo. Trafiamy tam, gdzie trzeba. Jeśli ktoś chce kawkę, jedziemy do Kawkowa. Jak wygląda ta cudowna, piękna, urzekająca miejscowość? Zerknijcie na nasze social media. Jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na TikToku. Zachęcamy. Radio Z i już. A to jeszcze taki muzyczny deserek do tej kawki. Body Talk, Ale Farben, René Miller w Radio Z.

0: Wannabe, to jest Spice Girls w Radio Z, 22 minuty po 10. Zawsze fajnie dziewczyny razem usłyszeć. Bilgun przed chwilą wywołał temat tej kawy, bo on w drodze do Elbląga będzie jechał przez Kawkowo. No a do mnie dotarły takie najnowsze badania na temat kawy, one co chwilę się pojawiają. Dziennie można pić już nie 4, a 5 filiżanek kawy. Czytam, że dla większości dorosłych spożywanie do 5 filiżanek kawy z kofeiną dziennie może wpływać korzystnie na układ krwionośny. Czyli powtórzę, 5 kaw można wypić. Ja dzisiaj wstałem o 5.30, czyli co, to po południu już nie mogę?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
5: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
4: Marian, ale pyszne. Co to?
5: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
6: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram jedynie 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Po reklamie.
11: Cześć, tu Wiktor Waligura. Słuchacie Radio Z.

0: to jest Dawid Podsiadło w Radiu Z za 11.11. A pamiętacie może swój pierwszy raz? Bo Konrada do tej chwili trzymają emocje. Jak się czujesz?
1: No, bardzo szczęśliwy jestem, bo jeszcze w życiu nic nie wygrałem, a tu jest pierwszy raz.
0: No właśnie, o to chodzi. Zawsze trzeba wygrać ten pierwszy raz. Z Radiem Z szczególnie to polecamy, bo dzisiaj ten pierwszy raz można zapamiętać naprawdę na długo. Do zgarnięcia jest okrągłe 500 000 złotych. Wyobraźcie sobie, co za tę kasę można zrobić. A od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy go 5500 razy tylko do 11. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
0: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: nowość od Sarsy, jak miło znowu cię słyszeć. Czy będziemy się pamiętać? Taki był tytuł tej piosenki. Za 5 minut będzie godzina 11 i ważna informacja dla tych, którzy swój urlop planują w Tatrach. Będą utrudnienia, ale spokojnie, bo to tylko dla naszego komfortu. Więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 11.
1: Radio Z i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
20: Ale chyba nie włosów.
19: Akurat włosy wypadają mi garściami.
20: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
19: Ale łysienia u ciebie nie widać.
20: No właśnie.
21: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
22: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,90.

0: Przystosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Po reklamie.
3: Na zegarach jest już prawie 11, mamy wtorek, 21 lipca, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. MON ostrzega, Rosja może wykorzystać ukraińskie drony do prowokacji. Grozi pozwem, wzywa do przeprosin Płażyński kontra Horała. Tatry w remoncie, a dokładnie szlaki. Turyści powinni uważać.
3: Jedenasta.
4: Minister obrony ostrzega raz jeszcze, musimy się szykować na agresywne rosyjskie prowokacje. Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na możliwość użycia przez Rosjan ukraińskich dronów w ramach tzw. operacji pod fałszywą flagą. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kuba. Dzień dobry,
5: dzień
4: Tomku.
5: Dobry.
4: Czy wiemy, jak dokładnie takie działania Moskwy miałoby wyglądać?
5: Wicepremier Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w ostatnich latach tego typu akcje już się zdarzały i po prostu trzeba spodziewać się podobnych.
6: Mieliśmy prowokacje z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna. Ważna jest czujność, ważne jest przygotowanie, ważna jest wymiana informacji i Polska to wszystko realizuje.
5: Uspokaja szef resortu obrony narodowej, podkreślając, że wojskowa współpraca z Kijowem, mimo różnych politycznych zatargów, układa się świetnie, co też będzie atutem w ewentualnej sytuacji kryzysowej.
4: Kosiniak-Kamysz dodał również, że na razie Rosja eskaluje działania głównie w sferze propagandowej, intensywnie próbując nas skłócać z Ukraińcami. Polityczna awantura w PiS-ie, efekty, słowna wymiana ciosów i szukanie odpowiedzialności za próbę rozłamu w partii. Kacper Płażyński idzie o krok dalej. Wezwał Marcina Horałę do przeprosin za słowa o raporcie ujawniającym mroczną przeszłość Karola Nawrockiego. Zdaniem Horały to Płażyński go stworzył, a następnie kolportował wśród polityków i dziennikarzy. Obaj posłowie to ważni politycy na Pomorzu, dlatego łączymy się z Trójmiastem, gdzie jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Czego Płażyński domaga się jeszcze od Horały?
7: Wpłacenia 50 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Łączy Nas Polska, prowadzonej przez jego żonę. Źródłem konfliktu jest frakcyjny spór w PiS. Marcin Horała to stronnik Mateusza Morawieckiego, a Kacper Płażyński trzyma z Jackiem Sasinem. W trakcie jednej z dyskusji na portalu X Horała napisał, że to Płażyński w zeszłym roku rozpowszechniał raport ujawniający gangstersko-kibolskie koneksje Karola Nawrockiego. Kiedy wczoraj w Kanale Zero Horała przypisał Płażyńskiemu również autorstwo tegoż raportu, miarka się przebrała i teraz posłowie mogą spotkać się w sądzie.
4: Horała i Płażyński w weekend opublikowali długie wpisy, w których wzajemnie oskarżają swoje frakcje o próby osłabiania Prawa i Sprawiedliwości. O sile i zjednoczeniu ponad podziałami mówi natomiast Mateusz Morawiecki. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskać zaufanie Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
8: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
4: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Atak nożownika w pobliżu ateńskiego akropolu. Rannych zostało dwoje turystów, to kobieta i mężczyzna pochodzenia grecko-amerykańskiego. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Sprawca napaści został zatrzymany. Sezon na remonty ruszył w Tatrach. Naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod zawratem. Turyści muszą się liczyć ze wstrzymywaniem ruchu, zapowiada Marta Mazik z TPN.
9: Sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach. Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego się stanie. Tego byśmy nie chcieli i w takich przypadkach na pewno szlak będziemy zamykać.
4: Remonty w Tatrach są uzależnione od pogody, dlatego informacje o utrudnieniach i zamkniętych szlakach najlepiej szukać na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: A dzisiaj w Tatrach całkiem nieźle, bo w Zakopanem mamy około 15 stopni. No i najważniejsze, Dzisiaj akurat padać nie będzie, nie powinno, ale to są góry, więc różne rzeczy mogą się pojawić. Na pewno deszcz pojawi się na Warmii, Mazurach, na Sowalszczyźnie, częściowo na Podlasiu, łącznie z Mazowszem Północnym i częściowo również w Lublinie.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

That Don't Impress Me Much i Shania Twain w Radiu Z, 14 minut po 11. Z dobrymi informacjami przychodzę. Będzie zmiana w rachunkach za prąd, ma być prościej, bo teraz, no teraz to, żeby zrozumieć fakturę za energię, to trzeba, nie wiem, co najmniej być wiceministrem energetyki albo tam jakimś profesorem fizyki. Obok opłaty za sam prąd to mamy koszt za dostarczenie, opłaty handlowe, przesyłowe, sieciowe, jakościowe i tak dalej. No to jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, jakbym poszedł do piekarni, zapytał, ile kosztuje bułka, tam bułka 11 groszy, ale koszt mąki 2, woda 4 grosze, rozgrzanie pieca 3 grosze, dostarczenie bułki z pieca na półkę grosz, oczywiście koszt pracownika z 8 groszy i wychodzi 60. Ale skoro ma być prościej, to ja może po prostu od razu poproszę 5 kilo prądu na sobotę, bo goście przychodzą, albo 6, bo to, no, lepiej, żeby zostało. 6 wezmę.

0: Burn i Ellie Goulding w Radio Z. 21 minut po 11. Środek wakacji, no to też oczywiście środek sezonu weselnego. A każdy, kto organizował ślub, to wie, ile to kosztuje. Grzegorz z Poznania też zbierał i zbierał i zbierał, aż to nagle wygrał 77 tysięcy i będzie łatwiej.
1: No, w przyszłym roku ślub starszej córki dopiero jest w fazie planowania, ale na pewno coś ekstra wymyślimy z żoną, żeby młodzi byli przeszczęśliwi, bo to jest taka chwila, którą się powinno pamiętać do końca życia.
0: Pięknie to tatuś powiedział. Każdy z nas ma swoje plany, swoje marzenia, albo remont, może zmiana mieszkania, albo samochodu. Wakacje marzeń, to jest jasne. To wszystko na was czeka. Dzisiaj gramy o 500 000 złotych. Wystarczy wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353. To dostaniecie od nas prezent. Znaczy nie ślubny, ale cenny. Każdy jeden SMS. Policzymy, jakby ich przyszło 6 tysięcy. Tylko do 12. SMS o treści Radio Z wyślijcie teraz pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
6: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
7: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.

0: 3,69 z VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
1: Wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radio.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
7: taniej masz. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
12: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
11: Ole, wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
12: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
10: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.

0: Let me love you, na, jak śpiewał Justin Bieber w Radiu Z. Kiedy zwiedzać świat, jak nie w wakacje? No tylko, że trafić swoje własne wakacyjne bingo, to można z Radiem Z, bo my odwiedzamy miejsca nie tylko takie do odhaczenia, ale żeby przyjrzeć się im razem z wami. Bilgun, no co, wczoraj Ameryka, ta pod Olsztynem, dzisiaj Wenecja, ty światowy gość jesteś.
1: No jestem, trzeba przyznać. Wczoraj naprawdę zwiedziliśmy pół świata w Ameryce, a teraz Wenecja. No i do tego przyjechaliśmy tu sprawdzić, czy są jakieś gondole. No nie ma, aczkolwiek są koncerty. Koncert świetny, który śpiewany jest przez wspaniałe ptaki. Nie znam się na ornitologii, więc nie powiem ci, jakie to ptaki są, ale śpiewają naprawdę wyśmienicie i można naprawdę złapać taki głębszy oddech. Tutaj naprawdę fauna i flora urosły do niebotycznych rozmiarów i po prostu człowiek chce się relaksować. I o to właśnie chodzi. Wydaje mi się, że następnym przystankiem będzie już Elbląg. No i tam na pewno będzie też się dużo działo. Porozmawiamy też z przewodnikiem, panem, który zna się na rzeczy. No ale póki co zostajemy tutaj. Trochę ciszy, trochę śpiewu ptaków. No i trochę relaksu w te wakacyjne przygody nasze.
0: Słuchaj, Bill, jeszcze tylko jedna prośba, bo jak już jesteś w tej Wenecji, wiem, że blisko Elbląga, ja wiem, ale jak już w niej jesteś, to sprawdź proszę, czy na placu Świętego Marka woda po kostki, czy jednak można przejść.
1: Oczywiście. Marek!
0: Dzięki śliczne, Bilgun, Arjun Bater, za chwilę do ciebie wrócimy z twojego wakacyjnego binga. Ja muszę tylko sprawdzić na mapie, czy jest gdzieś polski Reykjavik, bo bardzo bym chciał.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
18: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
19: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
20: Polecam. Ewa Swoboda.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Później ci opowiem. To Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z. No ładnie to wygląda, kiedy wy wysyłacie jednego SMS-a, a do nas wpada ich 6 tysięcy. Ale taki bonus to działa tylko do południa, czyli 4,5 minuty. Jeszcze macie czas na to, żeby zgłosić się, żeby zagrać o 500 000 złotych dzisiaj. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod numer 7353.
1: Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
20: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
19: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
20: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
21: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Po reklamie.
0: Jest wtorek, 21 lipca, zbliża się południe. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
22: Polska dołącza do Europejskiego Systemu Bezpiecznej Łączności. Wybory w Krakowie bez terminu. Sąd zajmuje się protestem referendalnym. To tylko ćwiczenia. W całej Polsce wyjął syrenę.
0: Dwunasta.
22: Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji IRIS², czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
0: Tak jest.
22: Janku, kto będzie mógł z niej skorzystać?
1: W pierwszej kolejności wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
1: Polska dołączyła do grupy 6 krajów, które przewodzą budowie konstelacji. Na terenie naszego kraju znajdzie się też Centrum Zarządzania Operacjami Satelitarnymi.
22: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska przeznaczy na niego prawie 600 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Wciąż nie wiadomo, kiedy odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Do sądu wpłynęło zażalenie na postanowienie o oddaleniu protestu referendalnego. Jego autor wskazywał, że doszło do rażących naruszeń ciszy referendalnej. Sąd okręgowy w połowie czerwca uznał, że nie ma dowodów, żeby miały wpływ na wynik głosowania. Ze szczegółami nasz reporter Przemek Taranek.
4: Autor protestu, działacz opozycji demokratycznej z czasów PRL-u Edward Nowak, nie zgadza się z decyzją sądu okręgowego.
23: Była to ogromna skala naruszeń ciszy wyborczej, że ona niewątpliwie wywarła wpływ na to gremium wyborcze, to krakowskie. Jak wielkie, to ja oczywiście nie wiem.
4: I rolą sądu jest ustalenie tego wpływu, dodaje Nowak. Teraz sprawa trafi do sądu apelacyjnego. Jeżeli uwzględni protest, referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta zostanie powtórzone. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
22: Materiał zachęcający do udziału w referendum i odwołania prezydenta Miszalskiego opublikowane w mediach społecznościowych w trakcie ciszy miały ponad 4 miliony wyświetleń. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty. To reakcja przewoźnika na stres i napięcie, z jakim pracownicy mierzą się po głośnym incydencie z udziałem byłego już pracownika spółki i nastoletnich Ukrainek. W internecie pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że to dziewczyny sprowokowały zajście. Wywołało to falę hejtu i gruźb wobec firmy oraz jej załogi. MZK Bielsko-Biała wprowadza teraz nowe procedury bezpieczeństwa. Jak mówi prezes spółki Hubert Maślanka, chce chronić pracowników.
24: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych, będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
22: Prezes MZK nie zamierza udostępniać nagrania z monitoringu, które jest kluczowym dowodem w sprawie. Domaga się tego część prawicowych polityków. Tymczasem sprawą gruźb wobec spółki i pracowników zajmuje się już policja. W całej Polsce trwają ćwiczenia Alarm 26. Od rana możecie słyszeć syreny. Te emitują dwa rodzaje sygnałów, modulowane i ciągłe na wypadek ataku lotniczego. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować. Za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Mówi Radiu Z Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
25: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy. Tych sygnałów wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji. Ten system ostrzegania stale był rozbudowywany, więc my też musimy sprawdzić skuteczność tych inwestycji.
22: Sprawdzane jest, czy syreny działają zgodnie z procedurami i jak reagują urzędnicy odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. I Dalia Tomczak.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Ponad 100 tysięcy widzów zobaczyło już Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. Film od miesiąca można oglądać w polskich kinach. Obraz został nagrodzony za reżyserię na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy. Rusza festiwal Chopin w Ojcowie. W programie koncerty, spotkania z artystami, wystawy i zwiedzanie zabytków. Inspiracją do powołania festiwalu był opis wycieczki do Ojcowa, na której był młody Fryderyk Chopin. Potem entuzjastycznie pisał o malowniczej miejscowości w listach do rodziców. W niedzielę w Ojcowskim Parku Zamkowym z koncertami wystąpią młode talenty Jehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel, a festiwal zakończy wieczorny koncert finałowy. Galeria Apolla w Luwrze jutro zostanie ponownie otwarta dla zwiedzających. To z niej w zeszłym roku podczas brawurowego napadu skradziono francuskie klejnoty koronne. Jeśli Jeśli wybierzecie się do Luwru, w tej galerii nie zobaczycie już żadnych klejnotów, w ogóle nie będą tam wystawione. Galeria powróci do swojej XVII-wiecznej funkcji reprezentacyjnej.
3: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
0: Na zachodzie naszego kraju od czasu do czasu będzie się pojawiało słońce, to będą takie przebłyski, takie przejaśnienia, ale no szału nie będzie. Dobra informacja dla mieszkańców Szczecina, Gorzowa, Poznania, Zielonej Góry, że dzisiaj padać nie powinno. Natomiast ten deszcz przeniósł się bardziej na centralną Polskę i na wschodnią Polskę.
3: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
0: 6 minut po 12, tu Radio Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Hey, hi, hello i Sean Baker w Radiu Z. Ja muszę powiedzieć, że byłem w tym roku na Sycylii i obserwowałem takie piękne wybrzeże, pełne grot, pełne jaskiń. I wtedy pewien Sycylijczyk powiedział mi: Welcome to Paradise. I chyba się mylił, bo w raju to jest Bill Gunnarion Butter. Zgadza się, Bill?
1: Tak, tak. Mówią, że żeby trafić do raju, to trzeba naprawdę być grzecznym. No, chyba byłem, bo my meldujemy się właśnie z raju w Polsce. Tak naprawdę kręta droga niby do tego raju i długa prowadzi, aczkolwiek my skręciliśmy w prawo i się znaleźliśmy. No naprawdę zaskakuje Polska w nasze wakacyjne bingo z Radiem Zresztą. Jeżeli widzi się taką tabliczkę z napisem raj, to trzeba się zatrzymać. Chociaż widzę, że tutaj pogoda taka mniej rajska już się robi. Chyba ktoś, jakiś pan Piotr się dowiedział, że tu przebywamy poza jego wiedzą. Więc zbieramy się i jedziemy do Elbląga, kochani.
0: Dobra, to pędźcie. Pamiętaj tylko, żeby nie dawać się skusić na to jabłuszko. No nie teraz, to kiedy indziej. Z raju do Elbląga, z tego co wiem, to już blisko, więc nie trzeba mieć anielskiej cierpliwości. Spotykamy się z Bilem już niedługo. Radio Z. 17 minut po 12. To jest Marka Ambo.

0: Sonic is Sky w Radiu Z, która to 23 minuty po 12, ale docierają do mnie bardzo ważne informacje. Unia Europejska zaczęła inwestować grube miliony euro, żeby stworzyć zamiennik mięsa i to ma być mięso na bazie grzybów. To jak czytam, to jest mięso przyszłości, stworzone z udziałem mycelium, czyli taka włóknista struktura, która się rozwarstwia pod ziemią, jak grzyb rośnie. Naukowcy mówią, że to mięso będzie miało odpowiednią strukturę, będzie smaczne, będzie odżywcze, pozbawione dodatków, no i że da się świetnie obrabiać. Może być też tak, że ze steka wyjdzie taka bardziej grzybnia, ale próbować warto.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
2: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
3: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
4: Polecam. Ewa Swoboda.
5: Po reklamie.
6: Radio Z i już.
5: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: i co? I mamy wakacyjny przebój. Proszę bardzo, David Guetta, Alok, Stick Figure w Radiu Z za 19 minut 13. No szkoda, że tak późno pojawił się ten numer. A jak tam wasze plany wakacyjne? Zawsze można wyskoczyć na coś takiego bardziej egzotycznego. A w takim Puerto Rico, ajajaj, to widoki zapierające dech. Chociaż, nie, to takie emocje to się przeżywa zaraz po odebraniu telefonu od Radia Z.
1: Nie, no to pierwsze słowo to po prostu takie bicie serca, słyszałam serce. A później, nie wiem, taka cisza, ale potem byłam zdenerwowana, czułam zdenerwowanie.
0: To proszę się nie denerwować, proszę się uspokoić. Proszę odebrać swoje 500 000 złotych i realizować marzenia. A grając teraz w wakacyjnej żądze pieniądza, to bierzecie udział w dzisiejszym finale o te 500 000 złotych. No i w finale wakacji o Hondę ZRV, czyli jeden SMS, a dwa finały. Honda ZRV, pełna hybryda o mocy 184 koni, klasyczne pokrętła klimatyzacji, to wygodne, bezpieczne w obsłudze. Dorzucimy coś, co zmieści się do tego jeszcze przestronnego bagażnika od tej chwili, ale tylko do 13:00. Każdy SMS liczymy tak, jakby ich przyszło 6,5 tysiąca. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
16: Po reklamie.
2: Radio Z. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
2: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
1: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już jutro po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jest

0: radioexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 13, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
7: Limit zarobków dla lekarzy rząd proponuje ponad 70 tysięcy miesięcznie. Kolejny atak na ukraińskie nastolatki, tym razem w Legnicy. Spektakularna ucieczka ciągnikiem przed radiowozem.
6: Trzynasta.
7: Rząd zaczyna dyskusję nad zmianą w ochronie zdrowia, zszykowanych ustaw i rozporządzeń. Jednym z pierwszych rozwiązań ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy. Ogłosił je przed chwilą premier. Zapowiedzi Donalda Tuska wysłuchał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Tak jest.
7: No to jaka to suma?
8: Zdaniem premiera godna. Polscy lekarze i tak jego zdaniem będą zarabiać powyżej średniej w całej Unii Europejskiej.
9: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 złotych miesięcznie.
8: Dotyczyć to będzie tych lekarzy, którzy zdecydują się pracować na dwóch pełnych etatach miesięcznie i to będzie dozwolone prawem maksimum. Chodzi oczywiście o zatrudnienie medyków tylko w państwowym systemie ochrony zdrowia. Prywatnego sektora ograniczenia ani wysokości zarobków, ani czasu pracy dotyczyć nie będą.
7: Nie wszystkie szykowane przez rząd i Ministerstwo Zdrowia zmiany trafić mają do Sejmu. Głosowania na początku września, do tego czasu konsultacje społeczne. Policja w Legnicy wyjaśnia sprawę ataku na dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy. Dziewczynki miały zostać uderzone przez kobietę, bo mówiły po ukraińsku. Zawiadomienie złożyła matka jednej z 13-latek. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jakie są ustalenia śledczych?
10: Dokładnie w tym miejscu na placu zabaw nie ma monitoringu, który ująłby całe zdarzenie. Dowiedziałam się w legnickiej komendzie. Policjanci teraz sprawdzają kamery w okolicy. Według zawiadomienia rodziny pokrzywdzonych dziewczynek, te miały zostać uderzone, jedna w twarz, druga w szyję, przez dorosłą kobietę, która zwracała im uwagę na to, że rozmawiają po ukraińsku w Polsce i żeby przeniosły się w inne miejsce na placu zabaw. Tożsamość kobiety została ustalona, ale na tym etapie policja nie przesądza o jej odpowiedzialności ani o kwalifikacji czynu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Nastolatki będą słuchane ze względu na ich wiek, może to być tylko w sądzie i w obecności psychologa. Ten plan miał raczej małe szanse powodzenia. W gminie Masłowice Włódzkim 57-latek uciekał przed policyjnym radiowozem ciągnikiem rolniczym. Wcześniej nie zatrzymał się do kontroli, pojazd nie miał tablic rejestracyjnych, a kierowca jechał wężykiem, mówi Radiu Z aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
11: Po zatrzymaniu 57-letniego kierującego funkcjonariusze wyczuli od niego silną wonię alkoholu. Badanie urządzeniem do sprawdzania stanu trzeźwości wykazało jednak wynik poza zakresem pomiarowym. 57-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
7: Ciągnik nie był zarejestrowany, został odholowany na policyjny parking. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Będzie zapobiegał skutkom suszy i tworzył miejsca odpoczynku dla mieszkańców. W Chlebni koło Ogrodziska Mazowieckiego powstanie zbiornik retencyjny za ponad 200 milionów złotych. Jego głównym celem będzie zatrzymywanie wody opadowej. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Zbiornik będzie podzielony na trzy części. Pierwsza posłuży do oczyszczenia pobliskiej rzeki Mrowny, druga będzie domem dla zwierząt wodnych, a trzecia kąpieliskiem z plażą, wyspą, przystanią i pomostem. To wielki projekt, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
13: Powierzchnia lustrowody ma wynieść ponad 35 hektarów, a cały teren objęty inwestycją ma mieć ponad 48 hektarów.
12: Zbiornik w trakcie suszy będzie uzupełniał wodę w rzece i wyrównywał lokalny bilans wodny.
7: Zbiornik retencyjny w Chlebni ma zostać oddane do użytku za 3,5 roku.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
6: W tej chwili w Świnoujściu mamy już ponad 20 stopni, ale w tym samym momencie w Elblągu około 13, w Suwałkach około 14, podobnie może być w okolicach Lublina, czy też w ogóle w Świętokrzyskiem, więc no, szału nie ma jak na 21 dzień lipca. Jutro właściwie powtórka, jeśli chodzi o temperaturę, przelotne opady deszczu na północnym zachodzie.
0: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente, tesoridoriente.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: No i to pytanie. Co z tymi upałami? Czy jeszcze będzie lato? Na razie wstępnie można ocenić, że w sobotę będziemy mieli około 25 stopni bez deszczu. To dobra wiadomość. A w niedzielę nawet do 30 na zachodzie, ale tam może zagrzmieć. Jednym słowem, lato wróci. Co prawda na weekend, ale wróci.

Można delikatnie gdzieś tam pod biurkiem albo pod stołem sobie tupać, czemu nie? Imani, You Will Never Know w Radiu Z. Dostałem taką przypominajkę w telefonie, pewnie to kojarzycie, że zdjęcie przychodzi, jak wyglądała sytuacja rok temu, 21 lipca 25. No u mnie było upalnie, wieczorem grill w krótkim rękawku. Znaczy nie mówię, że dzisiaj nie jest to możliwe. Jest! Tylko dobrze, żeby grill był gazowy, taki najlepiej z płaszczem wodnym, żeby dookoła było kilka grzejników i powinno się udać.

0: Do przyjemnego nucenia w pracy Wild World i Mr. Big w Radiu Z. A ile razy to już słyszałem, to tam inni wygrywają, mnie to się nie uda. Znacie to, nie? To posłuchajcie, co mówi Renia z Jabłonnej.
1: No cóż, jestem namacalnym dowodem, że da się. Także serdecznie polecam. Proszę próbować, naprawdę. Proszę spróbować dać szansę swojemu szczęściu. Ja spróbowałam i się udało.
0: A jak wam powiem, że dzisiaj w walizkach między innymi 21 tysięcy złotych, nagroda główna to 500 000, no to spróbujecie? Dobra, to zrobię jeszcze coś, co sprawi, że będziecie mieli większą ochotę na to, żeby sprawdzić to swoje szczęście. Bo od teraz jeden SMS to nie będzie jeden SMS. Od teraz jeden SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353, to będzie 21 tysięcy SMS-ów w naszym systemie. Mega bonus, z którego skorzystacie teraz, no i maksymalnie do 14. Wyślijcie teraz SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
4: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
3: Marian, ale pyszne. Co to?
4: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
5: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
16: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
17: Wakacyjna żądza pieniądza.
16: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
18: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
16: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
23: Cześć, tu Przona. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Świetny Nickelback w Radiu Z za 21 minut 14. W wakacje podróżujemy tam, gdzie wy. Odwiedzamy najciekawsze miejsca, żeby zawsze trafić w to wakacyjne bingo. Bilgo Narion Batar, od rana w trasie. Gdzie teraz jesteś?
1: No, przejechaliśmy naprawdę długą drogę i krętą przez przeróżne miejscowości, ale teraz dojechaliśmy do naszego celu, czyli Elbląga. Elbląg to naprawdę urodziwe miasto, trzeba przyznać, że te budynki robią wrażenie. Znajdujemy się teraz na placu, który tak naprawdę ozdobi katedra Świętego Mikołaja. Trochę wieje, ale jest tu przede wszystkim dużo wody. Na wakacje bardzo dużo ludzi przyjeżdża, prawda, tutaj do Elbląga. Jest ze mną pan przewodnik Leszek Marcinkowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Proszę powiedzieć, co można tu robić w wakacje?
2: No wakacje przede wszystkim turyści, którzy przybywają do Elbląga, interesują się podróżami wodnymi. Można sobie popłynąć rejsem po wodzie i po trawie na pochylnie kanału elbląskiego. Można sobie spacerować kajakami, jachtami po rzece Elbląg. Właśnie przypłynął statek z żeglugi ostródzko-elbląskiej, który cumuje do nadbrzeża. Można też popłynąć sobie statkiem Anitą do Krynicy Morskiej. Także różnego rodzaju możliwości jest całe mnóstwo.
1: A jeśli tak popada i jest pochmurno, to co można porobić?
2: Można sobie pospacerować po mieście i poszukać dzieci taty piekarczyka. Mamy ich tutaj około 20 pod różnymi postaciami. Można uzyskać certyfikat, jak się odszuka wszystkich piekarczyków. Wystarczy sobie zrobić zdjęcie z kolejnym piekarczykiem, którego odszukamy. No i to taka piękna historia, prawdziwa obrony Elbląga przed krzyżakami.
1: No to brzmi cudownie. Ja tak w takim razie biorę mapę i z wypiekami na twarzy idę szukać piekarczyka.
2: Dokładnie, dokładnie. Zabawa jest na pewno przednia.
0: Obserwujcie naszą trasę i te piękne polskie miejscowości na naszych zetkowych socialach i na Instagramie, i na TikToku. Wakacyjne bingo wraca już niedługo w Radiu Z.
3: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
10: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: jest trochę muzyczne odkrycie tego roku. Somber, jego nowy kawałek My Body Isn't Ready w Radio Z. Za 5 minut będzie godzina 14. Liczę na to, że wasze ciała są gotowe na przyjęcie 500 000 zł, bo o taką kasę gramy dzisiaj w wakacyjnej rządze pieniądza. No i do 14. Każdy SMS o treści Radio Z mnożymy 21 tysięcy razy. Mało czasu zostało, 4,5 minuty. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
6: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
7: Ale chyba nie włosów.
6: Akurat włosy wypadają mi garściami.
7: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
6: Ale łysienia u ciebie nie widać.
7: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
8: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 14, mamy wtorek, 21 lipca. Czas na wiadomości w Radiu Z. Te przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
9: Będzie rozłam? Na razie powtarzany apel o zgodę i jedność. Rosja może planować prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich. Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom w Łódzkiem.
8: Czternasta.
9: Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości wciąż trudna i bez przełomu. W mocy jest ultimatum władz, albo partia, albo stowarzyszenie. Na dziś każdy pozostaje przy swoim stanowisku i to mimo, że wspólnym mianownikiem jest powtarzany apel o zgodę i jedność. Czy na horyzoncie jest szansa na zwrot akcji? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
10: O zgodę będzie chyba bardzo trudno, bo podziały w partii są wyraźne, a między politykami mocno iskrzy. Mateusz Morawiecki kroków wstecz robić nie zamierza. W wydanym oświadczeniu mówi o możliwym szerokim obozie i deklaruje: jestem w PiSie. Przemysław Czarnek przyjmuje to z zadowoleniem, ale też stawia sprawę jasno.
11: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza Partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie.
10: Bo jak mówi, mogą być też takie rozwiązania.
9: Ultimatum ja w czwartek, jeszcze przed upływem tego terminu ma dojście do rozmowy Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa potwierdza, Rosja może planować prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich. Pytany o to przez Radio Z, Andrius Kubilius przekazał, że Kreml znalazł się w trudnym położeniu po atakach Ukrainy na rafinerię w głębi Rosji.
12: Putin
9: staje się zdesperowany, dlatego służby wywiadu państw unijnych mówią jasno, możliwość wielkoskalowej prowokacji rosyjskiej istnieje. Nie wiemy dokładnie, jakie mają plany, ale musimy to brać pod uwagę. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Rosja przechwyciła w ostatnim czasie dużą liczbę ukraińskich dronów i może wykorzystać je do prowokacji. Krajowa 92 w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym zablokowana w kierunku Pniew. Koparka przewożona przez ciężarówkę zahaczyła o wiadukt i spadła na drogę. Nikomu nic się nie stało, utrudnienia mogą potrwać do 16. Są jedną z najczęstszych przyczyn groźnych zakażeń, m.in. zapalenia płuc czy zakażenia krwi. W Łódzkiem rusza program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Obejmuje badania, szczepienie i edukację zdrowotną. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
13: Powikłania związane z pneumokokami mogą prowadzić do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu, mówi kardiolog dr Elżbieta Cieplucha.
14: Najbardziej boimy się oczywiście inwazyjnej choroby pneumokokowej. Pneumokokowego zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Obie te choroby mogą prowadzić do sepsy.
13: Z programu mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 64 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc, m.in. zapaleniem oskrzeli, rozedmą, obturacyjną chorobą płuc czy astmą oskrzeli. Krzelową. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: By skorzystać z programu, nie potrzeba skierowania od lekarza. Wystarczy zgłosić się do jednej z placówek, takich jak centra medyczne czy szpitale. Wokół największych miast powstaną lasy społeczne, bez wycinek, z naciskiem na rekreację, rozmowy leśników z lokalnymi społecznościami. Pierwszy już jest, to Las Mokrzański pod Wrocławiem. Mieszkańcy z lokalnego komitetu walczyli o drzewa i rezygnację z dużych wycinek od 6 lat. Nie ukrywają, że rozmowy z leśnikami nie były łatwe.
15: Setki godzin tu z leśnikami, w terenie, również setki godzin przy stole.
16: Na nowo jakby próbujemy budować swoje zaufanie do siebie.
17: Warto się dogadywać i po prostu to jest cudowne. To jest las, przy którym się wychowałam i po prostu jestem dumna, że się udało. I jestem po prostu naprawdę bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że w innych miastach też się tak uda.
9: Do końca roku w ramach lasów społecznych wybranych ma być 14 terenów wokół największych aglomeracji. Ola Wojciechowska będzie z Wami od 15. Spokojnego dnia ode mnie.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Dzisiaj do końca dnia niestety będą się pojawiały przelotne opady deszczu, głównie w centralnej Polsce i na północnym wschodzie. Przejaśnienia są, owszem, na zachodnim Pomorzu, na Kujawach, częściowo w Wielkopolsce, ale dzisiaj słońce z nami na długo nie zostanie. Na termometrach maksymalnie 21-22 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Lato wróci. I to w najbliższy weekend. W sobotę 25, w niedzielę nawet do 30 na zachodzie. No to niech się pojawiają takie letnie, wakacyjne kawałki. Cyril, Stumbling In w Radio Z.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski w Radiu Z. A gdyby tak rzucić wszystko i pojechać nie do Nowego Jorku, do Elbląga. Tam znaleźliśmy nasze wakacyjne bingo z Radiem Z. Bilgunariusz Batar, wieje u ciebie?
1: Dzień dobry, no wieje, wieje, no i trochę też leje, ale mnie to w ogóle nie zraża i powiem wam, że mieszkańcy Elbląga noszą uśmiech, niezależnie od pogody. No właśnie jest z nami Barbara, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest też Helena, cześć.
3: Cześć.
1: No i mama Heleny.
4: Paulina, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kochane dziewczyny, powiedzcie mi, jak wy spędzacie wakacje, no i gdzie byście najchętniej polecieli w Polsce, bo w Polsce wakacje na pewno są wyśmienite.
4: No my ostatnio dosyć często spędzamy w Polsce. No pogoda dzisiaj tutaj w naszym rejonie nie sprzyja, natomiast ma się wypogodzić, więc zapraszamy serdecznie. Piękne rejony. Mierzeja Wiślana, piękne plaże, Krynica Morska, Stegna, Kąty Rybackie. Natomiast my wybieramy się gdzie, Heleno?
3: Do Sarbinowa i nad morze.
4: No to nad morze w kierunku Kołobrzeg-Koszalin. Też piękne tereny.
1: No pięknie, to powiedzcie mi kiedy, to ja po prostu nawet wyruszę razem z wami i będziemy podbijać Sarbinową również. Ale Elbląg też jest wyśmienity i warto tu przyjeżdżać. Pani Basiu, prawda?
2: Oczywiście, Elbląg jest piękny. Także zapraszamy, jest piękna starówka. Miasto bardzo czyste, schludne. Mili mieszkańcy zapraszają wszystkich, cieszą się, że przyjeżdżają goście, także bardzo zapraszamy, bardzo, bardzo przyjemnie jest tutaj.
1: Podpisuję się pod tymi ręcoma, Robert.
0: W Radiu Z pokazujemy Polskę, jak słyszycie, poprzez emocje i wasze doświadczenia. Wakacyjne bingo to są właśnie wasze miejsca. Możecie je zobaczyć na naszych zetkowych socialach, na Instagramie i na TikToku. Zachęcamy. Radio Z. To są sprawdzone informacje. W drodze do Sarbinowa doskonale słucha się tego kawałka. Tame Impala, Dracula.

0: Dobrze się tego w samochodzie słucha, prawda? Years and Years King w Radiu Z. 22 minuty po drugiej. To jak już mam gdzieś kierowców obok siebie, to dobrze, bo świetne informacje. Ministerstwo Infrastruktury chce uprościć znaki drogowe. Szczególnie te wszystkie takie, co są ustawiane podczas remontów. Bo tam często mijamy jakąś tablicę, wiele linijek tekstu. No to jest przecież nieczytelne dla kierowców podczas jazdy. Nie da się tego szybko przeczytać, kogo to dotyczy, a kogo nie. Więc będą uproszczenia. Znaczy, uproszczenie jest banalne moim zdaniem. Wystarczy przed tym znakiem z tymi tekstami ustawić znak stop. Wtedy kierowca musi się zatrzymać, no i ma czas na przeczytanie. A wcześniej przed znakiem stop można też dać znak zatrzymywania i postoju. To wtedy i budżet będzie podreperowany. Radio
1: Z. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Ekipa XL, 65 ml, różne smaki. Tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ale tato, tylko nie samochodem.
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
15: Super.
16: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
17: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
18: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
21: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka non-stop.

0: świetny, jak zawsze. Dawid Podsiadło, sezon w Radiu Z za 20 minut 15. A z każdą godziną coraz bliżej finału wakacyjnej Rządzę Pieniądza. Wciąż możecie wejść do gry i to bez problemu, a warto, bo jednym SMS-em wchodzicie do dzisiejszego finału o 500 000 złotych, no i do wielkiego finału wakacji, gdzie do wygrania będzie Honda ZRV. Przestronne wnętrze, duży bagażnik idealny dla rodziny, wygodny, komfortowy SUV do miasta, na dłuższe trasy także. No i dodatkowo do 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożemy Wam 6,5 tysiąca razy. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tego lata w Radiu Z niemożliwe stać.

0: 3 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
1: Wow, wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
7: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
6: Marian, ale pyszne. Co to?
7: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
0: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
14: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Maria.
13: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
15: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
16: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. Po reklamie.
21: Mamy wtorek, 21 lipca, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Ola Wojciechowska, dzień dobry.
22: Dzień dobry, zapraszam. Europa będzie miała swoje satelity. Polska dołącza do Iris Square. Dyskoteki przy Adasiu. Kraków chce zmiany przepisów o zgromadzeniach. Koniec mundialu, ale nie piłkarskich emocji. Dziś nasi grają w europejskich pucharach. Minęła
21: 15.
22: To europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki. Polska dołącza do programu Iris Square, czyli sieci satelitów zapewniających bezpieczną łączność. Kto z tego programu skorzysta, ustalił reporter Radia Z Jan Kielak.
0: Z łączności satelitarnej skorzysta wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie istotne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
0: Na terenie Polski powstanie też jedno z centrów zarządzania europejskimi satelitami. Jan Kielak, Radio Z.
22: Iris Square ma być gotowy za 3 lata. Polska wyda na ten program prawie 600 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. W kameralnym otoczeniu sukiennic i kościoła mariackiego roztańczone tłumy i głośna muzyka. Zdaniem władz Krakowa te dwie rzeczy się gryzą i potrzebne są zmiany w prawie o zgromadzeniach. Samorządowcy chcą, by zajął się tym rząd. W stolicy Małopolski dyskoteki odbywają się przed pomnikiem Adama Mickiewicza, ale coraz chętniej swoje występy dają tam także pseudoartyści. Sprawie przyjrzał się nasz krakowski reporter Przemek Taranek.
3: Dyskoteki na krakowskim rynku gromadzą tłumy ludzi. Używane jest nagłośnienie, czego zabraniają lokalne przepisy. Ale niewiele można z tym zrobić, przyznaje sekretarz miasta Antoni Fryczek.
23: Bo tak naprawdę mówimy o zgromadzeniach publicznych, które korzystają z ochrony wynikającej z ustawy o zgromadzeniach publicznych, ale również z ochrony konstytucyjnej.
3: Dlatego konieczna jest nowelizacja prawa o zgromadzeniach, dodaje Fryczek, bo problem narasta i dotyczy większości dużych polskich miast. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
22: Propozycje zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach trafiły do MSWiA, małopolskich posłów i Rzecznika Praw Obywatelskich. Będą zwężenia i zmiana organizacji ruchu, ale jeździć będziecie mogli. Zaczyna się kolejny etap poszerzenia A2 między Łodzią a Warszawą. Gdzie i jakie dokładnie utrudnienia będą? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
24: W czasie rozbudowy autostrady droga ma pozostać przejezdna. Prace, które ruszają teraz i potrwają najbliższe 4 miesiące, mają dostosować drogową infrastrukturę w sąsiedztwie autostrady, mówił mi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
25: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach.
24: Prace będą prowadzone na 4 węzłach drogowych: Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. I na 2 skrzyżowaniach w Sochaczewie trzeba się liczyć ze zwężeniami, zmianami organizacji czy ręcznym sterowaniem ruchem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: Część robót będzie odbywać się nocami. Do końca roku potrwa rozbudowa odcinka między Warszawą a Łowiczem, a fragment najbliżej Łodzi ma być gotowy za 1,5 roku. Po gorączce mundialowej czas na europejskie puchary. W tym sezonie aż 5 polskich zespołów powalczy na arenie międzynarodowej. 2 z nich już dziś wieczorem. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają batalię o Ligę Mistrzów. Dziś rusza 2. runda eliminacji. Z kim zmierzą się nasze drużyny? O tym Marcin Powideł z redakcji sportowej.
26: Obie mają rywali bardzo trudnych. Lech trafił na mistrza Danii i dziś zagra w Aarhus. Trener kolejorza Duńczyk Nils Frederiksen spodziewa się zaciętego spotkania. Oni grają podobnie jak my, mają swój styl i nie dopasowują go do rywali. To rywale muszą dopasować grę do nich. Znamy ich mocne strony, ale także słabości. No, jeśli przed Lechem zadanie trudne, to Górnik staje przed wyzwaniem na miarę pojedynku Dawida z Goliatem. Rywalem Zabrzan, Fenerbahce. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w Stambule.
22: Spotkanie Lecha rozpocznie się o 19:00. Górnik zagra godzinę później. W Radiu Z czas na garść wiadomości ekonomicznych. Ma je dla Was Iwona Kutyna.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
29: Rośnie liczba wyłudzeń ubezpieczeń. Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń oszuści coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. 58% przypadków dotyczyło fałszywych roszczeń za rzekomy pobyt w szpitalu. Przeciętna wartość oszustwa wyniosła prawie 1400 zł. Duża część wykrytych oszustw dotyczyła także zgłoszeń związanych ze zgonem ubezpieczonego. Temu traci klientów w Polsce, jak donosi portal dla handlu.pl. W czerwcu z platformy zakupowej korzystało 16 700 000 internautów. To najsłabszy wynik od 1,5 roku. Wypala się efekt nowości, topnieje przewaga cenowa. Dodatkowo od lipca obowiązuje cło na przesyłki spoza Unii Europejskiej. 55% Polaków samodzielnie remontuje mieszkania i domy. 24% remont zleciło fachowcom, wynika z badania nieruchomości online.pl. Najczęściej na remont wydajemy nie więcej niż 15 tysięcy złotych. 18% badanych wydaje od 15 do 30 tysięcy. Lotnisko w Gdańsku obsłużyło w pierwszej połowie tego roku ponad 3 600 000 pasażerów. To wzrost w ciągu roku o 11%. Pasażerowie najczęściej latali do Londynu, Oslo oraz Kopenhagi.
28: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: No takie w kratkę to popołudnie. Nie wszędzie oczywiście, bo na zachodzie jednak więcej przejaśnień.
5: W kratkę. Dyplomata.
4: Starałem się jak mogłem, no. No trochę kropi. Oleje, no.
5: No w ogóle jest tak, że jak ktoś wraca z wakacji za granicą z południa Europy, czyli ja wczoraj wróciłem, no to przywozi słońce. A ja przywiozłem co?
4: No właśnie, teraz, to jest twój problem. Właśnie, Marek, stary brat, jak słychać.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Jakoś damy radę, nie?
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: A jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, bo dzisiaj, słuchajcie, w wakacyjnej rządzę pieniądza, mnóstwo pieniędzy, 500 tysięcy złotych, pół bańki, pół melona, pół miliona złotych.
4: Pół basa. Też tak się słyszałem.
5: Jeżeli macie ochotę, zapraszamy. Finał za 2 godzinki. Także spokojnie zdążycie dołączyć. Hasło Radio Z SMS-kiem pod 7353. No to jak gracie? Radio Z 7353.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i tak trzeba żyć, to jest bardzo mądry wers w tej piosence. W poniedziałek miałem humor, który w piątki zwykle mam. I tak trzeba żyć, a dzisiaj wtorek, to już 21 lipca. Stary brat mówi do głośników do 19:12 po 15:00 teraz.

0: La, la, la, la, la.
1: Letnie przeboje, które kochacie. Radio Z. Muzyka numer jeden.
2: Oh, yeah.

0: Aleksja, ula la la, wakacyjny przebój specjalnie dla wszystkich, którzy spędzają ten lipiec nad polskim morzem. Kochani, trzymajcie się. Ale dzisiaj, jak się przygotowywałem do spotkania z wami, to zobaczyłem, że w naszej wakacyjnej rządzie pieniądza jest 500 tysięcy złotych do wygrania, to od razu pomyślałem, że... O, kochany, to nie chodzi o drobne. 500 000 złotych. W walizkach między innymi 21 tysięcy złotych. Zapraszamy, dołączajcie SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 z VAT. Regulamin naszej zabawy na radioz.pl. I tu i teraz, uwaga, mam dobry humor. Boleję i nikt nie ma dobrego humoru, tylko ja. Mnożę każdego waszego SMS-a razy 15 tysięcy.
1: Mój Boże!
0: Dokładnie, 15 tysięcy. Każdy SMS razy 15 tysięcy. Teraz wystarczy Radio Z pod 7353. Finał za niecałe 2 godzinki po 17. Ktoś z was zawalczy, jeżeli wyśle SMS, o 500 tysięcy złotych, o 500 000. A każdy SMS też w wielkim finale sierpnia, w wielkim finale wakacji, w stanie w szranki, o Honda ZRV, super samochód, który ma aż 184 konie mechaniczne. No to co? Namówiłem? Super bonus, 15 tysięcy razy.
1: Mój Boże!
0: I SMS o treści Radio Z pod 7353. Teraz!

0: wakacyjne Radio Z i za chwilkę uwaga przed urlopowi słuchacze. Bardzo ważny poradnik w naszych wiadomościach o 15.30. Jak pakować się na wakacje? Bo ja na przykład jak się pakuję, to zawsze mam za dużo. Nawet jak mi się wydaje, że spakowałem za mało, to wychodzi, że za dużo. I za moment w wiadomościach wszystko się wyjaśni. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej

0: RadioExpert.pl. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach 15.30 punkt. Jest wtorek, 21 lipca. Wiadomości Radia Z. Ola Wojciechowska.
13: Zaburzenia pracy serca i oddychania. To była przyczyna śmierci 31-latki, która zmarła w komendzie policji w Gorzowie Wielkopolskim. I to wnioski po sekcji zwłok, a dodatkowe badania wykażą, co doprowadziło do zatrzymania krążenia. Ta tragedia wydarzyła się tydzień temu. Policjanci zatrzymali 31-latkę, która miała do odbycia karę więzienia. Na komisariacie kobieta zasłabła i zmarła. Po ostatnich intensywnych ulewach w rzekach w warmińsko-mazurskim poziom wody mocno się podniósł. Wysoki, ale jeszcze nie zagrażający wylaniem jest w Bałdzie i Stradance. A w Lipówce pod Braniewem na brzegu ułożono worki z piaskiem. Wody Polskie uspokajają, że panują nad sytuacją. Jak spakować się na wakacje? Rozsądnie. Obok strojów kąpielowych, klapek i przeciwsłonecznych kremów w każdym bagażu powinna znaleźć się dobrze wyposażona apteczka. Co powinniśmy do niej włożyć, wylicza Zuzanna Fierkowska-Kopeć, kierownik apteki szpitalnej w Radomiu.
14: Przede wszystkim leki przyjmowane na stałe. Najlepiej takich leków mieć troszkę zapasu. Oprócz tego warto zabrać środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, preparaty na biegunkę i odwodnienie, leki przeciwhistaminowe na reakcje alergiczne. Najważniejsza zasada brzmi, aby apteczka była przemyślana, ale nie przepełniona.
13: Nie powinno też zabraknąć środków dezynfekujących, opatrunków i preparatów łagodzących skutki ukąszeń owadów. No to skoro w drogę, to ruszamy. Wiadomości dla kierowców w Radiu Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: 9-kilometrowy korek na obwodnicy Krakowa. Stoicie już od węzła Balice przez zderzenie osobówki z busem na węźle Tyniec. Zablokowany jest jeden pas w stronę Rzeszowa. 7 kilometrów ma korek na A2 w stronę Poznania. Za węzłem Wiskitki zderzyły się dwa auta i jeden pas jest nieprzejezdny. Wciąż korkuje się też A4 w okolicach kątów wrocławskich. Służby posprzątały już po karambolu 7 pojazdów, ale utrudnienia pozostały. Uważajcie, jadące w kierunku Zgorzelca. Jeszcze do Warszawy zaglądamy. Korkuje się ekspresowa 8 od węzła Bemowo aż do Wisłostrady. Na tej samej trasie w stronę Poznania stoicie za węzłem Łabiszyńska. Uważajcie i dzwońcie, jeśli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
4: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
12: No to tak, jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj do końca dnia to już pozamiatane, a jutro na szczęście zacznie powolutku przejaśniać się od południowego wschodu, czyli od Rzeszowa, i będą to takie, taka ładna pogoda będzie wchodziła w głąb kraju, ale całkiem wejdzie w głąb do soboty, bo w sobotę dopiero w całej Polsce pogodnie i ponad 20 stopni. Na razie kiepsko.
4: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: A propos pogody, to ja widzę właśnie tutaj w Gazecie Kolorowej, że pan prezydent Karol Nawrocki spędza wakacje nad morzem teraz w Juracie. No pogoda idealna, to czemu nie? Za 26 czwarta.

0: Tu mocno wakacyjne Radio Z. Nie wiem jak u was, ale u mnie za oknem już to słonko powolutku zza tej chmury wychodzi. No wyłaź no, już powoli wychodzi. Wyłaź no, a jak już wyjdzie, to słuchajcie, przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. I mam newsa, że na 15 skontrolowanych ostatnio par okularów sprzedawanych przeciwsłonecznych w Polsce, aż 10 było felernych. I kontrolerzy UOKiK-u stwierdzili m.in., że dwa modele utrudniały rozpoznanie czerwonego światła na skrzyżowaniu. A to dlatego żona mówiła do mnie: no jedź, co stoisz, łososiowe jest. Bardziej łososiowe nie będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Marian, kto jutro zmywa?
4: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
3: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
4: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
5: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: I teraz ja tu wchodzę, bo słuchajcie, bonus w naszej wakacyjnej rządzy pieniądza wynosi 15 tysięcy, czyli wysyłacie jednego SMS-a. Płacicie za jednego, tu i teraz. SMS o treści Radio Z pod 7353, a w grze jest ich 15 tysięcy, a po 17 dzisiaj finał. Nagroda główna to 500 tysięcy złotych. To co, umówieni? SMS-em Radio Z wyślijcie pod 7353.
1: Którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
2: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
1: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już jutro po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
10: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
16: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: A, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
22: Lidl, to się opłaca.
0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Po reklamie.
22: Ale że już 16, tak bez ostrzeżenia, wtorek, 21 lipca, na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
23: Po skargach onkologicznych pacjentów łódzki szpital ma się wytłumaczyć NFZ-owi. Wiadomo, kim są sprawcy pobicia mężczyzny w Poznaniu, bronił młodego Ukraińca. Niewielu chętnych do adopcji psów ze schroniska w Nowym Targu. NFZ żąda wyjaśnień od Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Chodzi o pacjentów chorych na raka, których nie przyjęto do programu lekowego. Jako powód szpital miał podać brak pieniędzy na pokrycie kosztów terapii. Kulisy tej sprawy zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
24: Do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiło się 2 pacjentów odesłanych przez szpital CSK. Tych pacjentów przejęły szpitale Kopernika oraz Boni Fratrów. Tam będą kierowani kolejni pacjenci, jeśli taka sytuacja się powtórzy, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
25: Jeżeli otrzymamy tego rodzaju sygnały od innych pacjentów, zostaną oni przyjęci w tych placówkach.
24: NFZ wcześniej nie dostał od szpitala informacji o wstrzymaniu przyjęć do programów lekowych, dlatego placówka została wezwana do pilnego złożenia wyjaśnień. Szpital miał wstrzymać przyjęcia, bo nie dostał z NFZ-u 3 milionów złotych za nadwykonanie w programach lekowych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: Lecznica wydała oświadczenie, w którym zaprzecza, że wstrzymała przyjęcia, a łódzki NFZ czeka na pieniądze z centrali. Mają pokryć nadwykonania. Pobili 67-latka, który stanął w obronie młodego Ukraińca. Dwaj mężczyźni, sprawcy tej brutalnej napaści, są już w rękach policji. Doniesienia z Poznania zbiera reporter Radia Z Tomasz Kubat, który jest ze mną w studiu.
22: Tak jest.
23: Tomku, co wiadomo o zatrzymanych?
22: Że obaj są dobrze znani policji. Jeden ma 38 lat i był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi podobnie, z tym, że jest 3 lata starszy.
26: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
22: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Pokrzywdzony przez nich człowiek został przebadany w zakładzie medycyny sądowej. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne. Wstępna opinia biegłego wskazuje na tak zwany lekki uszczerbek na zdrowiu.
23: Policja chce też porozmawiać z nastolatkiem z Ukrainy, którego atakowali mężczyźni. Dlatego prosi, by skontaktował się z mundurowymi i podobnie świadkowie. Ich relacje mogą rzucić więcej światła na tę sprawę. Lewica przed dużą debatą na temat wieku emerytalnego. Za jego zrównaniem jest szefowa klubu. Będę o to zabiegać, zapowiada w Radiu Z Anna Maria Żukowska.
27: Mamy już przygotowane materiały do tego, żeby porozmawiać o całym systemie emerytalnym, bo ja też nie jestem za tym, żeby zmieniać tylko jedną rzecz, czyli tylko wiek emerytalny. Jasne. Będę o to zabiegać, dlatego zapowiedziałam. W klubie jesteśmy przed debatą na ten temat i ja będę na pewno osobą, która będzie zachęcała i promowała to, żeby ten wiek emerytalny zrównać.
23: Anna Maria Żukowska dodaje, że większość kobiet chce dłużej pracować, by wypracować sobie wyższą emeryturę. Głośno zawyły, bo ostrzegały przed atakiem z powietrza. Syreny, które usłyszeliśmy dzisiaj w całej Polsce, to były ćwiczenia systemu alarmowego i już się zakończyły, przekazuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Syreny uruchamiano o różnych porach dnia i wtedy w centrach zarządzania kryzysowego sprawdzano procedury na wypadek ataku, mówi Radiu Z Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
28: Chcemy sprawdzić system ostrzegania ludności przed zagrożeniem uderzenia z powietrza oraz przetestować wewnętrzne procedury zarządzania kryzysowego, dlatego nikt tak naprawdę z pracowników centrów zarządzania kryzysowego nie wie, kiedy te syreny będą uruchomione. To jest ten element zaskoczenia, który też będzie ćwiczony.
23: Urzędnicy wyciągną teraz wnioski, czy system i odpowiedzialni za niego ludzie zareagowali prawidłowo. Pierwsze psy mają już nowe domy, ale większość wciąż czeka na adopcję. Po głośnej interwencji, ewakuacji prawie 300 psiaków i zamknięciu schroniska w Nowym Targu, 12 psów zamieszkało w Ciapkowie niedaleko Oświęcimia. Reszta czeka na kogoś, kto je przygarnie. Tę historię poznał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
29: Dwa psy, Kala i Odełka, znalazły już nowe domy, ale 10 wciąż czeka na adopcję. Niestety właściciele schroniska w Chełku mówią, że chętnych na przygarnięcie zwierząt jest niewielu. Za to jest więcej kontroli różnych organizacji. Placówka oferuje pomoc i wsparcie behawiorysty.
30: Jesteśmy przygotowani udzielić wszystkich informacji,
29: mówi Jarosław Kołodziejczyk, właściciel schroniska. To głównie starsze psy, które potrzebują więcej uwagi, uczą się wychodzenia na spacery i przebywania z człowiekiem. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: Psy możecie poznać na miejscu, wyjść z nimi na spacer i spędzić trochę czasu. Schronisko apeluje jednak, aby decyzja o adopcji była zawsze przemyślana i odpowiedzialna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Nie no, słuchajcie, ta pogoda dzisiaj jak na wtorek, 21 listopada, całkiem niezła, no. Gorzej, gdyby tak było na przykład, nie wiem, 21 lipca, głośno myślę, no to wtedy wszyscy by byli na przykład nad Polskim Morzem, na Mazurach, w górach, no wtedy wakacje, no to lipa. A tak, na listopad całkiem nieźle, 21 stopni, widzę w centrum, na południu 22, na północy 18, no nie ma się do czego przyczepić.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: A tak na serio, wszystko wygląda na to, że będzie odwrotnie niż zwykle, czyli cały tydzień ma być deszczowy, ale w weekend ma być bardzo ładnie, słonecznie i powyżej 25 stopni w sobotę, a w niedzielę 30 stopni. Także czekamy, oby do soboty.
5: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Teraz przenosimy się na ulicę Madrytu, gdzie cały czas kibice hiszpańscy świętują zwycięstwo mundialu.
1: Drogie Radio Z, wygrała Hiszpania, Hiszpania.
0: Jak sami słyszycie, można dzwonić w każdej sprawie, 321, 321, 321. Każdy kibic piłkarski wie, że posada trenera reprezentacji to zawsze jest tak zwane gorące krzesło. I sobie wyobraźcie, że po zakończonym właśnie mundialu pracę straciło aż 18 selekcjonerów. 18 chłopaków bez roboty, czyli więcej niż co trzeci. Wśród nich trenerzy m.in. Niemiec, Chorwacji, Portugalii, Szkocji czy Holandii. I tak sobie myślę, jak się o tym dowiedziałem, że trener naszej kadry, Jan Urban, to on wiedział, co robi, że on tam nie jedzie. On wiedział, co robi, to główka pracuje.

0: Jak dobrze buja wakacyjnie, to wiadomo, że to Radio Z. Słuchajcie, wakacyjna rządza pieniądza. Finał dzisiejszy za niecałą godzinę. Dzisiaj 500 tysięcy pieniędzy specjalnie dla Was. Hasło Radio Z wyślijcie pod 7353 za 3,69 warto. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o bonusy, no to, że tak powiem, no namówiliście. Każdego SMS-a tu i teraz mnożę razy 21 tysięcy. Hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 i w grze macie 21 tysięcy SMS-ów, opłacicie tylko za jednego. Jakby powiedział Laska, z chłopaki nie płaczą.
1: Bunkrów nie ma.
0: Ale Tomek i Hania dokończą. I tak jest nieźle, bo wygrali 70 tysięcy ostatnio. Kochani, wakacyjna rządza pieniądza. Kto nie zagra, ten nie wygra. Hasło Radio Z pod 7353. Za niecałą godzinkę finał, a w wielkim finale wakacji pod sam koniec każdy SMS bierze udział w walce o rodzinną Hondę ZRV z wielkim bagażnikiem i 184 konie mechaniczne. Powiedziałem ZRV, dobrze? Tak, Honda ZRV. Hasło Radio Z pod 7353.

0: Ludzie, zwariowałem, pieniądze rozdaję. 500 tysięcy pieniędzy dzisiaj, hasło Radio Z pod 7353. Zapraszamy teraz 25 po 16. Posłuchajcie Kazimierza z Gryfic i jego żony. Wygrali w naszej zabawie i na co pójdą te pieniążki? Posłuchajcie.
1: Trzeba wyremontować troszeczkę w domku, akurat się przydadzą.
2: Najprędzej to mąż kupi sobie estradowe oświetlenie. To ja już wiem.
0: A, rozumiecie, Kazimierz tutaj oficjalnie, jak żona nie słyszy, znaczy jak słyszy, to mówi, że będzie na remont, ale żona wie doskonale, na co te pieniądze pójdą. I dobrze, trzeba takie pieniądze, które spadają z nieba, wydawać na jak największe głupoty, bo więcej okazji może w życiu nie być. Życie jest kapryśne. Hasło Radio Z pod 7353, po 17 finał, a za chwilkę u nas o 16.30 wiadomości Radio Z. Radio
3: Z i już. Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram jedynie 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
9: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
10: Nie masz pomysłu na lato?
9: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
11: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
12: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
20: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
21: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
22: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
21: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
22: Bo zależy mi na sobie.
21: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Po reklamie.
0: 16.30 na zegarze, jest wtorek, 21 lipca, wiadomości Radia Z, Ola Wojciechowska.
1: Coraz więcej cywilów ginie w wojnie Rosja-Ukraina, alarmuje w tej sprawie ONZ, która opublikowała dramatyczne statystyki. W tym roku takich ofiar jest nawet o 30% więcej w porównaniu do danych z poprzedniego. W tej wojnie coraz częściej atakowane są gęsto zaludnione obszary. Warta 250 milionów euro przesyłka nie dotarła do celu. We włoskim porcie Valdoligure drugi raz w tym miesiącu policja zajęła gigantyczny transport czystej kokainy, prawie 800 kg. Były ukryte między paletami z bananami. Uznawany za symbol luksusu narkotyk przypłynął do Włoch z Ekwadoru. Płatności blikiem biją rekordy w Polsce. Co minutę robimy 6 tysięcy takich płatności, co daje 8 milionów transakcji dziennie. W pierwszym półroczu blikiem przelaliśmy 117 miliardów złotych, wylicza Katarzyna Matuszczyk z Polskiego Standardu Płatności.
2: W pierwszym kwartale 2026 roku użytkownicy blika zrealizowali łącznie 756 milionów transakcji, co oznacza wzrost o 14% rok do roku.
1: Średnia kwota płatności realizowanych blikiem to 155 zł. W Radiu Z czas na wiadomości dla kierowców.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Duże korki tworzą się na obwodnicy Krakowa. Stoicie przed węzłem Tyniec z obu stron. Powodem jest duży ruch i kolizje. Zatory są też na A4 na Dolnym Śląsku. Jeśli jedziecie do Wrocławia, to stoicie w okolicach węzła Kostomłoty przez prace drogowe. Na A1 za węzłem Rusocin zablokowany jest jeden pas. Osobówka jadąca w stronę Gdańska uderzyła w bariery. I jeszcze zaglądamy do Warszawy, bo tutaj spory ruch i korki, a największe zatory przed Mostem Łazienkowskim w stronę Pragi oraz w Alei Prymasa Tysiąclecia do S8. Czekamy na Wasze sygnały z dróg.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
23: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Dzisiaj przez cały dzień pada, jeszcze będzie padać najmocniej, słuchajcie, na Suwalszczyźnie i na Mazurach miejscami nawet 3 cm deszczu. Jutro będzie się przejaśniać od Podkarpacia, tam u Was pogodnie, słonecznie wręcz, 21-22 stopnie. W centrum więcej deszczu, najmocniej popada jutro na północy i na północy najchłodniej znowu 18. Rozpogodzenia takie na poważnie od soboty. 25 stopni ma być w słońcu, także no trzymamy kciuki.

0: O, ja tu słyszę, że Michał Szpak nie próżnuje. Nowy numer, maj, za 18.17, słuchacie Radia Z. A jeden z mistrzów świata w piłce nożnej, hiszpański piłkarz Cucurella, ten, co ma na głowie wszystkie włosy, które wypadły Dariuszowi Szpakowskiemu, obiecał, że jak wygra mundial, to wytatuuje sobie twarz trenera Luisa de la Fuente i słowa dotrzyma, tylko gdzie go zrobi ten tatuaż? Może na ramieniu, może na bicepsie, może na klacie, chociaż jakie to ma znaczenie, słuchajcie, na starość. Każda taka twarz, tatuaż, to wygląda jak słynny obraz Krzyk Munka.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Duke Dumont, Ocean Drive. Uwielbiam, a jeszcze w samochodzie. No miód malina. Kochani, czas się kończy. Po 17 gramy. Wielki finał wakacyjnej rządzy pieniądza na dziś. 500 tysięcy złotych w puli. Jeżeli chcecie dołączyć, to tu i teraz wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Jeżeli to zrobicie teraz, to pomnożę każdego waszego SMS-a razy niesamowite, sensacyjne, zjawiskowe 21 tysięcy. Hasło Radio Z pod 7353. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Kaczyński robiący wielką koalicję z Jakubiakiem, Kukizem, no to przecież to wszystko już było. Próba ucieczki jakiegoś z takiego impasu, myślę, że nic mu z tego nie wyjdzie.
3: Poza jakimś planktonem prawicowym nikt na listy PiSu nie pójdzie.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Meruk.
5: Tomasz Kubat, Radio Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: To będzie muzyczna niedziela pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
12: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Ekspert wyprzeda.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
4: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 17, jest wtorek, 21 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
10: Reforma ochrony zdrowia. Rząd nie dostał od resortu projektu ustaw. Groźby i hejt leje się na MZK w Bielsku-Białej. Przewoźnik reaguje. Hartowanie nad Bałtykiem, ale złej pogody nie ma. Na pewno nie dla harcerzy.
9: 17.
10: Co innego zapowiedzi, co innego rzeczywistość. Rząd nie rozpatrzył dziś, jak planował, projektów ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia, bo nie było czego rozpatrywać. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła jedynie informacje na temat postępu prac. Projekty trafią do Sejmu dopiero we wrześniu. Dlaczego tak późno, o tym Daniel Wrzos.
11: Ustawy muszą być najpierw skonsultowane ze środowiskiem medyków i ze związkami zawodowymi. Dopiero potem w sierpniu pakiet zmian przyjmie rząd.
12: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania.
11: Premier Tusk wylicza, że zgodnie z założeniami lekarz pracujący w Państwowej Służbie Zdrowia miesięcznie zarobi maksymalnie ponad 76 tysięcy złotych brutto. Lekarze nie będą też dostawać procentu od wykonanych procedur.
10: Na razie prezydent podpisał ustawę, która pozwoli monitorować zarobki medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Za godzinę najwięcej mogą zarobić 240 zł. Te przepisy wchodzą w życie od nowego roku. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem dla sprawcy wypadku i złoży apelację. Na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie rok temu w lipcu zginęli jadący motocyklem ojciec i jego nastoletni syn. Kierowca, który jest za to odpowiedzialny, dostał 15 lat więzienia. Mniej niż chciała prokuratura, która domagała się 19. Dlaczego śledczy nie zgadzają się z wyrokiem? Z rzecznikiem prokuratury rozmawiał o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
13: Uznaje, że kara jest za niska. Według śledczych sąd mógł popełnić błąd w ustalaniu faktów w tej sprawie. Jak mówił mi prokurator Piotr Skiba, biegły od rekonstrukcji wypadków, stwierdził, że kierujący motocyklem ojciec nie zrobił nic, by uniknąć wypadku.
14: Miał 8 sekund na reakcję i nie wykonał manewru obronnego.
13: Jednak według prokuratury to tylko rozważania teoretyczne, bo nie da się sprawdzić, czy dzięki unikowi nie doszłoby do zderzenia, albo czy skutki wypadku byłyby mniej tragiczne. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Po wypadku jego sprawca razem z pasażerem uciekli z miejsca zdarzenia. Kierujący miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Piotr Miller z apelem do Kacpra Płażyńskiego. Nie huśtaj tą łodzią, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości. A to w związku z coraz ostrzejszym sporem politycznym, który może nawet skończyć się w sądzie. Bo Płażyński grozi pozwem Marcinowi Horale, twierdząc, że ten skłamał, oskarżając go o przygotowanie raportu, który miał oczerniać Karola Nawrockiego.
15: Kacper, apeluje, żebyś po prostu tego nie czynił, żebyś dalej nie huśtał tą łodzią, w której sam jesteś, bo na koniec wszyscy z niej po prostu wypadną.
10: Mówi poseł PiSu Piotr Miller. Starcie między posłami to pokłosie trudnej sytuacji wewnątrz PiSu. Na horyzoncie ultimatum dla wszystkich, a szczególnie dla stronników Mateusza Morawieckiego, członków Rozwój Plus i konieczność złożenia deklaracji na piśmie partia albo stowarzyszenie. Po ksenofobicznym ataku na młode Ukrainki w Bielsku-Białej przeraża skala hejtu i gróźb wobec pracowników MZK. Powodem są fałszywe informacje krążące w sieci, że to dziewczynki sprowokowały atak. Policja wie o sprawie i zajmuje się nią, a przewoźnik zapowiada wsparcie i ochronę dla swoich pracowników. O szczegółach teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
0: Bielski przewoźnik potwierdził mi, że pracownicy otrzymają specjalny dodatek do wynagrodzenia za lipiec. Jak wyjaśnia spółka, ma to związek z wykonywaniem pracy w warunkach podwyższonego stresu i napięcia społecznego.
8: Dla nas kluczowe w całej sytuacji jest to, aby zabezpieczyć interes spółki.
0: Mówi prezes MZK Bielsko-Biała Hubert Maślanka. Spółka wprowadza też nowe procedury bezpieczeństwa, ale ze względu na ich charakter nie zdradza szczegółów. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: 54-latek, który znieważał dziewczynki, przyznał się do zarzutów. Kamery w autobusie zarejestrowały całe zdarzenie, ale MZK nie udostępni ich w sieci, bo są dowodem w sprawie. Pochmurno, deszczowo i 16 na termometrach. Odczuwalna jeszcze niższa przez silny wiatr. Ale co to dla harcerzy? Oni pod namiotami nawet w takiej pogodzie potrafią dobrze spędzić czas. W bazie ZHP w Czernicy w Borach Tucholskich był reporter Radia Z Maciej Bąk i na własne oczy zobaczył dowody.
16: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śpiworkowy, a czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
17: W czasie deszczu harcerze się nie nudzą?
18: Wcale się nudzimy, mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
19: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, tak jest zawsze jakiś fan z tego.
10: No i to jest imponujące. Typowe lato nad Bałtykiem po polsku potrwa do weekendu. W sobotę i w niedzielę będzie można już rozważyć plażowanie.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: No i co, harcerze, było rozbić te namioty na Podkarpaciu. Tam jutro się przejaśni, będzie 21-22 stopnie, nawet w Małopolsce też zaświeci słońce. A poza tym ciągle pochmurno i deszczowo, najwięcej deszczu na północy i też burzowo. Widzę w Suwałkach, burzowo w Olsztynie, w Trójmieście, w Szczecinie na północy 18-19 stopni. Ocieplenie, jak mówiła Ola w wiadomościach, dopiero od soboty.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z. Skoro 17.05, to za chwilkę, za momencik, finał dzisiejszy zacznie się kręcić, a w puli pół miliona.

0: No to co, gramy, gramy, gramy. A to jest ten moment. Ci wszyscy, którzy dzisiaj wysyłali do nas SMS-y o treści Radio Z na 7353, teraz patrzą grzecznie na telefony swoich, na ekrany swoich telefonów, bo dzwonimy do kogoś z was, czekamy 5 sygnałów. Odbierajcie, bardzo was proszę. To są pieniądze, które wam się po prostu, jak mówiła była premier Beata Szydło, należą. Dzisiaj 500 000 zł, 500 tysięcy. Pierwszy sygnał poszedł.
1: Halo?
0: Jesteś z nami, dzień dobry, halo, cześć. Tu Marek, stary brat Radio Z. A tam kto?
1: Dzień dobry, Marta Rosowska.
0: Cześć Marta, skąd jesteś, Marto?
1: Z Warszawy.
0: Marta z Warszawy. Słuchaj, wysyłałaś do nas SMS-ka dzisiaj, Radio Z na 7353.
1: Wysyłałam, jestem w ciężkim szoku.
0: No i pięknie. To są dobre wiadomości, bo za samo odebranie telefonu dzisiaj mam dla ciebie 12 tysięcy złotych. No.
1: Wow. Wow, pięknie. Jest niesamowicie.
0: Zobacz, jakie to jest proste, w ogóle tak sobie rozmawiamy, tak po prostu dzwonisz do mnie, ja ci mówię, 12 tysięcy, ty się cieszysz i możesz wziąć te pieniądze i nic więcej tutaj, prawda, się nie wydarzy, albo mam dla ciebie pewną propozycję. Bo
1: dawaj.
0: Jeżeli powiesz, że grasz dalej, no to przechodzimy, rozumiesz, do walizek wypchanych pieniędzmi i tam możesz trafić 5 tysięcy, czyli troszkę mniej niż teraz. Może być 10 tysięcy, czyli też troszkę mniej, ale możesz też trafić 21 tysięcy, jak kto wie. Jak dzisiaj ten 21 ci przyniesie szczęście, to możesz wygrać 500 tysięcy złotych, bo też taka walizka jest u nas dzisiaj do wzięcia. I teraz na spokojnie, ja nie poganiam, bo to przecież są wakacje, to nie ma co poganiać i denerwować. Ty się zastanów, ty pójdź sobie do kuchni, wróć do nas i powiedz, jaka jest twoja decyzja. Grasz dalej, czy zostajesz z tymi 12?
1: Oczywiście, że gram.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: No dobra. To Marta, czekam. To teraz tak. Bo ja ci mogę... Ale jesteś tak zupełnie zdecydowana? Bo jak ci dołożę, powiedzmy... A dołożę ci do tych gwarantowanych 2000. I masz gwarantowane 14 i nie musisz ryzykować. Po co to ryzykować? No, co ty tak się wyrywasz do tego ryzykowania? Masz gwarantowane...
1: Mam duszę hazardzistki.
0: Naprawdę? Masz
1: tak.
0: 14 tysięcy, słuchaj. 14 tysięcy to jest moja oferta. Co robimy? Zostajemy przy 14 czy...
1: Nie, dalej gram.
0: Jedziemy z tym. No dobra. No to zasady są takie. Teraz, słuchaj, są literki. One się układają w napis Radio Z. Wybierasz jedną literkę. Radio Z. Którą literkę mam wybrać?
1: R.
0: Ry. Dobra.
1: Tak.
0: I pod literką R jest ukrytych 10 walizek z pieniędzmi. Podaj numer od 1 do 10.
1: 9.
0: 9. Sprawdzamy. A cóż tam jest, proszę pani, pani Marto z Warszawy, pod numerem, który wskazałaś?
2: Masz 10 tysięcy złotych.
0: 10 tysięcy złotych dla Marty.
1: No i pięknie. Jestem w szoku i tak, że do mnie zadzwoniliście.
0: Ale wiesz co, ja bym zrobił dokładnie to samo, co ty. Nawet jakby mi prowadzący obiecał 20, to ja bym grał dalej, bo zawsze to jest ten moment, kiedy można spróbować tego szczęścia, co nie?
1: Ale oczywiście, no gram od dawna, próbuję.
0: Fantastycznie. 10 ty, no to myślę, że SMS-y się zwróciły z nawiązką.
1: Z nawiązką, na pewno.
0: Dla ciebie, czy jest jakaś konkretna rzecz, na którą zbierałaś, na którą chciałaś te pieniądze przeznaczyć, na którą chciałaś je wygrać, tylko po coś konkretnego?
1: Na wykończenie domu.
0: No i fantastycznie, jak znalazł, no.
1: To starczy. Super, jestem w szoku, ale jestem w szoku.
0: Na orynowanie starczy? Bo się nie znam.
1: Starczy, fajnie.
0: No to
1: panie, a ja mam pytanie, bo tak. Słyszę ptaki w tle, tak jakbyś nad morzem był, czy gdzieś?
0: Ja specjalnie dla siebie, słuchaj, siedzę tutaj na plaży w Wejherowie, prowadzimy, bo to Radio Z, niebawem szykuje się ogólnopolski dzień parawanów, także my już te parawany tutaj rozkładamy. Nie, żartuję,
1: okay.
0: Ja jestem w Warszawie, tutaj Żurawia 8, jeszcze nie jestem nad morzem, ale miło mi, bo to chyba przez ten mój uśmiech, bo ja jestem świeżo po urlopie, może dlatego tak pomyślałaś.
1: Nie, bo słyszałam jakieś odgłosy ptaków w tle i myślałam, że to właśnie nie, może to gdzieś nad morzem.
0: Jest taki DJ ptaszyński, my na niego mówimy ptaku, ale on będzie dopiero o 19, wiesz?
1: Okej.
0: Okay. Wszystko w temacie. Kochana, 10 tysięcy dla ciebie, ale to nie koniec, bo twój SMS weźmie udział w wielkim finale pod koniec sierpnia, czyli będziesz walczyła o nową Hondę ZRV. Przemiłego dnia, Martuniu. Wszystkiego dobrego.
1: No i pięknie, bardzo dziękuję.
0: Dzięki, że
1: jestem w szoku dalej, ale rzeczywiście te oczko 21 to było to.
0: No właśnie. I patrz, 10 tysięcy na czysto. Dziewczyno, zaszalej z tym orynnowaniem. Trzymaj się, pozdrawiamy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A pozostali słuchacze, teraz informacja bardzo ważna dla was, bo też możecie dołączyć do naszej gry. Tu i teraz wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Cały czas 500 tysięcy złotych w grze. 500 tysięcy złotych czeka na was. Finał jutro, tak samo jak dzisiaj, po 17. Radio Z pod 7353.

0: A to był kawałek specjalnie dla wszystkich słuchaczy, które cierpliwie czekają na powrót męża do domu. Słuchajcie, dziewczyny, ja wam z doświadczenia powiem spokojnie, jak się wyszumi, to wróci. Tymczasem sondaż z faktu, bo w fakcie wyniki sondażu na temat obowiązkowej służby wojskowej i się okazuje, że prawie 80% ankietowanych jest przeciwko przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. 80%! Prawie wszyscy ludzie! Ja jestem za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej, ale mogę być nieobiektywny, bo mam kategorię D.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
12: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Maria.
9: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
13: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
14: Kup w Media Expert karmę dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.
6: 17.30, wtorek, 21 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
7: Zastępca prokuratora rejonowego z Lublińca stracił pracę po tym, jak zwolnił do domu kierowcę zatrzymanego obywatelsko na autostradzie A1. Wszczęto postępowanie służbowe, a sprawa została przekazana do prokuratury okręgowej w Częstochowie. W sobotę na A1 kierowcę zatrzymali jadącego zygzakiem 37-latka. Miał prawie 3 promile i orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Elektryzująca zapowiedź nowego brytyjskiego premiera. Obiecał, że zniesie VAT na rachunki za prąd, bo chce dać ludziom trochę oddechu. Brytyjski budżet ma to kosztować 850 milionów funtów, ale za to każda rodzina zaoszczędzi dzięki temu 45 funtów rocznie. Sztuczna inteligencja pomaga na szpitalnych oddziałach. W lecznicy na Pomorzanach w Szczecinie już działają pielęgniarskie roboty. Mają jasno określone zadania, mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
8: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
7: Roboty kupiono z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i są to najnowocześniejsze urządzenia tego typu wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach. W wiadomościach Radia Z teraz informacje dla kierowców.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Do śmiertelnego wypadku doszło na A4 w Rudzie Śląskiej. Zablokowane są dwa pasy w stronę Wrocławia i korek ma już 5 kilometrów. Problemy z przejazdem tamtędy mogą być jeszcze przez 3 godziny. Stoicie też na A1 na Pomorzu. Między węzłami Swarożyn-Pelplin samochód uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas do Łodzi. Kłopoty są też na A2 na Mazowszu, gdzie w okolicach węzła Biskitki zderzyły się dwie osobówki. W stronę Poznania jeden pas jest wyłączony z ruchu. I jeszcze Warszawa. Na południowej obwodnicy miasta stoicie od węzła Puławska, bo drogowcy pracują za Mostem Południowym. Jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego na trasach, dajcie nam znać.
11: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
6: Jeszcze wytrzymajmy. Dzisiaj wtorek, ale podobno w sobotę już będzie 25 stopni i słońce. Jutro już na Podkarpaciu całkiem nieźle słonecznie i 22 kreski powyżej zera, a na północy tylko 18 i deszczowo. Jutro środa, potem czwartek podobna pogoda, w piątek to samo. No jak mówię, upał w niedzielę wróci. O, w niedzielę na zachodzie 30 stopni.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: O, ja też tak umiem na gitarze. Też tak umiem. Znaczy, nie umiem, ale mógłbym. No co, może nie? Tu mocno wakacyjne Radio Z i wakacyjna żądza pieniądza. Dopiero co, słuchajcie, dzisiaj Marta wygrała 10 tysięcy złotych na czysto w finale po 17.
1: Trzeba próbować. Ja kiedyś w życiu tylko raz wygrałam białego misia na imprezie w pracy i byłam bardzo zdziwiona, że go wygrałam, i teraz jest ten drugi raz w życiu, że tym razem jest to konkretna kwota pieniędzy. 10 tysięcy, piechotą nie chodzi, więc to jest bardzo, bardzo fajny zastrzyk gotówki.
0: Otóż to, Marta wygrała kiedyś białego

0: wy przywitajcie się na misia z jutrzejszym finałem, czyli wyślijcie SMS o treści Radio Z na 7353 za 3,69, bo jutro po 17 znowu gramy. Już zbieramy zaproszenia, zgłoszenia. Radio Z 7353 i jutro znowu nagroda główna to 500 tysięcy złotych. Radio Z pod 7353. Powodzenia.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
20: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
19: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
21: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
1: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Sweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Po reklamie.
19: Tymczasem zbliża się 18, jest wtorek, 21 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
20: Rosja może przeprowadzić prowokacje z użyciem nie swoich dronów, MON ostrzega. Bunt w locie, personel pokładowy skarży się na skrajne wyczerpanie. W Luwrze znów otwarta zostanie galeria Apolla, z której zrabowano klejnoty koronne.
19: 18.
20: Przed prowokacjami ze strony Rosji ostrzega resort obrony. MON twierdzi, że Moskwa może wykorzystać do tego ukraińskie drony, które przechwyciła kilka dni temu. O tej sprawie powie więcej reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Rosja już wysyła drony nad państwa NATO, w tym Polskę czy Rumunię. Trzeba się spodziewać, że to może się powtarzać, także na większą skalę, tłumaczy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, uspokajając od razu, że również dzięki bliskiej współpracy wojskowej z Ukraińcami poradzimy sobie z ewentualnymi prowokacjami. Szef MON zapowiedział także starania o ulokowanie w Polsce centrum rozbudowy natowskich rurociągów,
21: które będą służyły bezpieczeństwu w trakcie pokoju i wojny.
1: Gdyby doszło do działań zbrojnych, transportowałyby paliwo dla wojska, do tego czasu miałyby być wykorzystywane do celów cywilnych.
20: Najwięcej rosyjskich prowokacji widać jednak w świecie cyfrowym. Tam toczy się zaciekła walka polskich służb, między innymi z dezinformacją. Po 2 latach przerwy wraca temat zmian w prawie aborcyjnym. Zespół parlamentarny zajmie się tą sprawą we wrześniu, zapowiada jego wiceszefowa. Anna Maria Żukowska, która była gościem Radia Z, wyjaśnia, dlaczego tak długo nic w tym temacie się nie działo. Więcej o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
22: Zespół miał pracować nad 4 propozycjami zmian w prawie aborcyjnym. Anna Maria Żukowska nie ma wątpliwości, dlaczego postanowiono, by jego działalność stanęła w miejscu.
23: Pan premier nie chciał, żeby ten temat pojawiał się w trakcie kampanii prezydenckiej, uważając, że zaszkodzi panu kandydatowi Trzaskowskiemu. Moim zdaniem i tak by nie zaszkodził. Zaszkodziło mu chyba coś innego.
22: Dlatego posłanka Lewicy zapowiada przyspieszenie już jesienią. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nawet jeśli uda się wypracować kompromis, to ustawa i tak zapewne nie wejdzie w życie, bo prezydent Nawrocki zawetuje ją tak samo jak status osoby najbliższej.
20: Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z Anną Marią Żółkowską. Do zobaczenia na naszym kanale na YouTubie. Zwolnienia będą, ale nie tak duże, jak zakładano. Zatrudnienie redukuje walcownia metali w Czechowicach-Dziedzicach. To jedna z najstarszych fabryk na Śląsku. Zwolnionych miało być 200 osób, ale pracy straci mniej, 150, mówi przewodniczący zakładowej Solidarności Paweł Sroczyński.
24: Na pewno cieszymy się, że ta skala zwolnień została ograniczona. Wiadomo, no jakby nadrzędnym celem tego wszystkiego, no, poza ochroną tych miejsc pracy, jest to, żeby ten zakład dalej mógł być trwale rentowny, mógł funkcjonować i zapewnić pracę dla pozostałych pracowników.
20: Zwolnienia rozpoczną się jeszcze w lipcu i mają potrwać 5 roku. Zakład szuka sposobu, żeby jeszcze bardziej ograniczyć skalę redukcji etatów. Skróconego czasu pracy, więcej dni wolnych i opłacanych, tak zwanych godzin w gotowości. Tego domaga się personel pokładowy i piloci lotu, którzy zgłaszają, że są skrajnie zmęczeni i wyczerpani. Swojemu pracodawcy wysłali list, w którym zarzucają mu zmuszanie do wielu godzin darmowej pracy. LOT rzeczywiście przestrzega przepisów, ale tylko tych, które określają minima, mówi w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Agnieszka Szalongowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego.
25: Personel pokładowy, jak również piloci, mamy płacone tylko i wyłącznie za wykonywanie lotów. Jak przychodzimy do pracy na godzinę 6 rano i wykonujemy do godziny 18 na przykład 4 godziny na lotu, to nam pracodawca płaci za 4 godziny, a w pracy byliśmy 12.
26: Czy będzie jakikolwiek konsensus z lotem?
25: To zależy od lotu. Jeśli ktoś 3 noce z rzędu śpi w hotelu i ma meldowanie o godzinie 4 rano, to znaczy, że musi wstać o 3, można podejrzewać, że będzie przemęczony.
20: LOT nie zgadza się z zarzutami. Twierdzi, że załogi chciały więcej godzin pracy z uwagi na lepsze zarobki. Związkowcy liczą na interwencję Państwowej Inspekcji Pracy. W paryskim Louvre jutro ponownie zostanie otwarta Galeria Apolla. To w niej jesienią ubiegłego roku skradziono klejnoty koronne warte 88 milionów euro. Choć sprawców zatrzymano, skarbów nie odzyskano. Dlatego sala będzie na razie pusta. Kolejne wiadomości w Radiu Z wracają punktualnie o 19. Zapraszam na nie w imieniu Rafała Piecha.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: No, Podkarpacie i Małopolska jutro, jeżeli chodzi o pogodę, to wylosowaliście, wygraliście normalnie pogodę na loterii. Jutro u was 22 stopnie i słońce, a poza tym w całej Polsce będzie deszczowo i burzowo, szczególnie na północy. Jutro burza w Suwałkach, w Olsztynie, w Kołobrzegu, w Trójmieście oraz w Szczecinie. Najcieplej na południu 22, najchłodniej na północy 18.
27: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Radio Z i już.
28: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy.
2: skrzynki na listy.pl.
19: A za chwilkę wam powiem o planach na następny mundial w 2030 roku. Co tam pan Infantino wymyślił? No nie uwierzycie, no nie uwierzycie. Zostańcie z nami. Stary brat mówi do głośników do 19:00.

Na balkonie stygnie lato. Kuba i Kuba. Stawiam stówę, że nie wiecie, który jest który. Tu Radio Z. Kochani, za nami rekordowy mundial. Było 48 drużyn, najwięcej w historii, a to nie koniec. To nie koniec, bo za 4 lata, podobno w 2030 roku, FIFA planuje mundial w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. I na tym mundialu prawdopodobnie zagrają aż, uwaga, było 48, nie? Rekordowo dużo. A w następnym mundialu wystąpią 64 drużyny. 64 reprezentacji tam się pojawi. Czyli jest szansa, że w końcu zobaczymy na mundialu takie egzotyczne reprezentacje jak, nie wiem, Wyspy Owcze, Porto Rico, Burkina Faso czy Polska.

0: Sombr 12 to 12. Słuchacie Radia Z. A propos tego, że stary brat mówi do głośników do godziny 19. Dzień dobry, telefon w tej sprawie.
1: Halo, halo, dzień dobry, wieczór bardzo. Marcin z tej strony, z Bydgoszczu. Panie prowadzący Marku, stary brat. Pan Marek mówi do mikrofonu. Nie można mówić do głośników. Pozdrawiam, cześć, cześć.

0: Pogoda niespokojna już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 18.30. Podliczymy straty po ostatniej nawałnicy w Świętokrzyskiem. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
2: Reklama.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
16: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
18: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: Travistofast i Travisto.
15: Aflofarm.
19: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
20: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
21: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie.
0: Punktualnie 18.30, wtorek 21 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Rafał Piech. Dobry wieczór, Rafale.
22: Dobry wieczór, zapraszam. Jutro kończy się obserwacja psychiatryczna byłego funkcjonariusza SOP. 44-latek jest podejrzany o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa żony, małoletniego syna i teściów. W sierpniu biegli mają wydać kluczową opinię o jego poczytalności. Mężczyzna przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Ponad 1 000 000 zł, na tyle wstępnie oszacowano straty po niedzielnej nawałnicy, która przeszła nad Świętokrzyską gminą Osiek. Silny wiatr uszkodził 14 dachów budynków. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Osala, gdzie jeden z domów decyzją nadzoru budowlanego nie nadaje się do zamieszkania. Lekarze z Płocka przeprowadzili niezwykłą operację. Chirurdzy usunęli gigantycznego guza z jamy brzusznej 70-letniego pacjenta. Ważąca aż 5 kg zmiana rozmiarem przypominała piłkę do koszykówki dla dzieci. Pacjent w dobrym stanie wrócił już do domu, a wycięta tkanka trafiła do dalszych badań. Orzeł wylądował. Zniszczone godło Uniwersytetu Warszawskiego po kilkumiesięcznej renowacji wróciło na swoje miejsce. Konserwatorzy oczyścili słynnego orła z bramy głównej prowadzącej na kampus przy krakowskim przedmieściu. Do tego odtworzyli jego historyczne barwy. Teraz czas na wiadomości dla kierowców.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Po zdarzeniu dwuchosobówek nadal są korki na A2 na Mazowszu. Uważajcie, jadące w stronę Poznania w okolicach węzła Wiskitki, nieprzejezdny jeden pas. Problemy też na A4 w Rudzie Śląskiej, tam zatory w stronę Wrocławia po śmiertelnym wypadku. Zatory także na A1 na wysokości Grudziądza. Za węzłem Nowe Marzy trwają prace drogowe w kierunku Gdańska, jedziecie jednym pasem. A w Warszawie korkuje się ekspresowa 8 od węzła Bemowo w kierunku Białegostoku. Jeśli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego, dzwońcie.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: No wiem, w Czasowicze nad Bałtykiem jutro znowu najchłodniej. Niestety u was 18 stopni i deszcz na całej północy. Burzowo też w Szczecinie, w Kołobrzegu, w Trójmieście, w Olsztynie i w Suwałkach. Poza tym w centrum też deszczowo, ale już chwilami pojawi się słonko. Całkiem ładnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. U was 21-22 stopnie.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

No siedzi Jasiek Piwowarczyk. Halo Houston, tu Radio Z za 19:19. Słuchajcie, to jest historia. Facet poszedł na jagody do lasu koło Świnoujścia, ale zamiast jagód trafił na fragmenty bombowca z II wojny światowej. No i tak pierogi z jagodami to jadłem, nie? Ale z fragmentami bombowca to chyba jeszcze nie. Radio Z i już. No ale wszystko przede mną.

0: Już za chwilkę u nas wiadomości w Radiu Z punktualnie o 19, a tam wielki mundial się skończył, ale wielkie piłkarskie emocje. Nie odchodźcie za daleko.
1: Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Ale tato, tylko nie samochodem.
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
19: Super.
20: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
21: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
22: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
23: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
24: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
23: Nie masz pomysłu na lato?
24: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
25: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
26: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
27: Polecam. Ewa Swoboda.
28: Po reklamie.
0: Zbliża się 19, jest wtorek, 21 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Rafał Piech.
1: Lech Poznań zaczyna walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Prokuratura z Legnicy wyjaśnia sprawę ataku na dwie nastolatki z Ukrainy. Warszawscy motorniczowie ostrzegają pieszych zapatrzonych w telefony.
0: Dziewiętnasta.
1: Po mundialowych emocjach czas na te w europejskich pucharach z udziałem polskich drużyn. Piłkarze Lecha Poznań zaczynają właśnie wyjazdowy mecz z duńskim Aarhus w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Czy kolejorz jest gotowy na podbój Europy?
2: Europy nie wiem, ale Danii jak najbardziej. Mistrz Polski sięgnął już po pierwsze trofeum. Wygrał w ubiegłym tygodniu z Górnikiem Zabrze i zdobył super puchar Polski. Długimi fragmentami gra kolejorza jak na początek sezonu wyglądała całkiem przyzwoicie. Choć jest jeszcze nad czym pracować, o czym mówił trener poznańskiej drużyny Nils Frederiksen. Duńczyk komplementował przed dzisiejszym spotkaniem mistrza swojego kraju, choć przyznał, że tytuł wywalczony przez Aarhus był zaskoczeniem. Mecz właśnie się rozpoczyna, łatwo na pewno nie będzie, ale Lech jest chyba lekkim faworytem całego dwumeczu, tym bardziej, że rewanż rozegrany zostanie przy bułgarskiej.
1: Dziś jeszcze batalii o Ligę Mistrzów rozpocznie Górnik, za godzinę Zabrzanie rozpoczną w Stambule mecz z Fenerbahce. Pałac Prezydencki nie wyklucza inicjatywy ustawodawczej, by poprawić ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przepisy zostały uchwalone pod koniec 2024 roku i już były nowelizowane, jednak zdaniem ekspertów nadal nie są doskonałe. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało dziś debatę o funkcjonowaniu tych przepisów. W Pałacu Prezydenckim był reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, co należałoby poprawić?
3: Przede wszystkim filozofię podejścia do ochrony ludności. W modelu, który obowiązuje, większość zadań z obrony cywilnej spoczęła na straży pożarnej, a jak wskazuje jej były komendant Andrzej Bartkowiak, to fikcja.
4: Jak 30 tysięcy strażaków, z którego na służbie jest tylko 6-7 tysięcy, ogarnie na przykład 15 milionów ludzi? Tego się nie da zrobić, dlatego my sami musimy być odporni.
3: Do zmiany jest też choćby system finansowania, bo samorządy często nie są w stanie wydać funduszy w ciągu jednego roku budżetowego i kończy się to często przypadkowymi zakupami na koniec roku. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: To była już trzecia debata ekspercka poświęcona bezpieczeństwu zorganizowana przez Pałac Prezydencki. Legnicka prokuratura wszczęła śledztwo po ataku na nastolatki z Ukrainy. Według śledczych to może być atak na tle narodowościowym i występek chuligański, co zaostrza karę tą potencjalną. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć 13-latki na placu zabaw. Dziewczynki miały zostać uderzone przez kobietę, bo mówiły po ukraińsku.
5: Od chwili przyjęcia zawiadomienia legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
1: Mówi Radiu Z Jagoda Ekiert z legnickiej komendy. Nastolatki jeszcze nie zostały przesłuchane, bo musi to być w sądzie w obecności psychologa. Warszawscy motorniczowie apelują do pieszych o większą ostrożność. Tramwaje warszawskie udostępniły nagrania pokazujące zapatrzonych w telefony ludzi, którzy wchodzą wprost pod jadące składy. Wagony nie są w stanie zatrzymać się na tych miastach. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik stołecznych tramwajów.
17: Codziennie nasi motorniczowie zmagają się z problemem osób zbyt zapatrzonych we własne telefony. Zdarzały się takie przypadki, gdy osoby wpadały pod tramwaj i musiały zostać odwiezione do szpitala. Próbujemy różnymi kanałami dotrzeć do osób, czy to poprzez filmiki.
1: Pamiętajmy, że wchodząc na przejście dla pieszych, które prowadzi przez torowisko, nie mamy pierwszeństwa przed tramwajem. A teraz zapraszam już na wiadomości kulturalne.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Gorące nazwisko w muzycznym świecie. Tylko u nas będziecie mogli posłuchać jednego radiowego polskiego wywiadu z Teddym Swimsem. Amerykański wokalista opowie o swojej wizycie w Polsce i występie na tegorocznym Openerze. Teddy Swims będzie wam towarzyszył jutro od 15 przez całe popołudnie i wieczór. 5 spektakli, w tym kabaretowo-muzyczny, plenerowy oraz koncert. Już w piątek w Rzeszowie rozpoczyna się festiwal teatralny Buda Jarmarczna, inspirowany sztuką Tadeusza Kantora. Reżysera, twórcy happeningów i malarza, jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale obowiązują rezerwacje. Będzie czwarty Deadpool Ryan Reynolds, który wciela się w tytułową rolę, zapowiada kontynuację serii. Nie padły jednak żadne konkrety. Aktor jedynie potwierdził, że trwają prace nad kolejną odsłoną i w przyszłości zobaczymy pyskatego najemnika na wielkim ekranie. Pierwszy film miał premierę 10 lat temu. Mimo niewielkiego budżetu okazał się gigantycznym sukcesem kasowym.
0: O, a jutro będzie bardzo ładnie na Podkarpaciu i w Małopolsce, bez deszczu, 22 stopnie, a poza tym, a po co to o tym gadać? Mateusz Ptaszyński z nami, dzień dobry.
1: Tak, może lepiej o muzyce. Muzyka łagodzi obyczaje, jak to mówią.
0: No tak, a dzisiaj wiesz, że słuchaczka pytała, że słychać jakieś ptaki na antenie?
1: No.
0: I ja mówię, nie, to jest taki DJ ptaków.
1: Przyfrunąłem właśnie.
0: On przyjdzie o 19, także wtedy słuchajcie. No jest.
27: Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z. Ja się

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie. No nareszcie, nareszcie. Lista Lubię To w Radiu Z. I gramy fantastyczne numery. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To jest bardzo dobre pytanie i to jest pytanie, które kieruję również do was. Radio Z.pl, zakładka radio. Tam możecie podejrzeć, jak było wczoraj. Może to jest jakaś podpowiedź. A kto dzisiaj? 321-321-321. Dwóch DJ-ów i grupa muzyczna dzisiaj na miejscu pierwszym. I nie jest to DJ Goja, Jason Derulo i Melody, bo oni z utworem Michiko w propozycjach do listy. Fajnie to buja, dajcie głośniej, może wyjdzie słońce jakimś cudem.

Mr. Know It All, Teddy Swims dzisiaj na miejscu 9. Listę Lubię To na wakacjach. A to już jutro na antenie Radio Z. Obszerny wywiad z Teddym Swimsem. Udało się przeprowadzić tę rozmowę naszej dziennikarce muzycznej Magdzie Barczyk w trakcie tegorocznej edycji Openera. Jest na co czekać, tyle wam mogę powiedzieć. Będziemy też grać Teddy'ego Swimsa na antenie, więc wszyscy będą zadowoleni. A teraz na miejscu 8 Marisa, która będzie walczyć o tytuł przeboju lata Radio Z i Polsatu 2026. W Kielcach trzymamy za nią kciuki, jak za każdą inną artystkę i artystę z tego zestawu.

0: Sierra Spyro, Greg Expectation. Propozycja do listy. Lubię to w Radiu Z, lubię to na wakacjach, więc gramy też hity wakacji. Za chwilę Mrozu, Nie ma miejsca jak dom na miejscu siódmym. Mrozu napisał na swoim Instagramie, że praca w studiu zakończona, więc czekamy na efekty w takim razie. A wy dzwońcie w sprawie miejsca pierwszego. 321-321-321, dwóch DJ-ów i grupa muzyczna. To była pierwsza podpowiedź, za chwilę kolejna.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bajk i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
12: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

0: Body Talk, ale Farben, Renny Miller, miejsce szóste listy, lubię to w Radiu Z. Premierowe nagranie, Alex Warren powraca, Passenger. Od razu mi się przypomina scena z Misia. Passenger, Stanisław Paluch. Nie mogłem się powstrzymać. To jest singiel z płyty Wild Child. Ta ukaże się 28 sierpnia, na koniec wakacji, więc może będzie tak nastrojowo, jesiennie bardziej. W klipie Alex Warren stara się o względy pewnej kobiety, nie do końca mu to wychodzi. Skąd my to znamy?
1: Premiera w Radiu Z.

0: Michał Szpak Maj dzisiaj na miejscu piątym, więc jakoś to poszło. Michał będzie walczyć o tytuł przeboju lat Radio Z i Polsatu w Kielcach, więc trzymamy kciuki. A tymczasem płyta niespodzianka czeka za wytypowanie miejsca pierwszego. To jest remix piosenki z 2019 roku. Myślę, że to jest jakaś podpowiedź dla was. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Za chwilę Martin Garrix, The Three Run na czwartym.
1: Reklama.
2: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock.

0: 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Po reklamie.
5: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię to w Radiu Z.

wierzę mu w to. Życie jest piękne. Skubas, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Skubas prawdopodobnie jest teraz w Norwegii. Przynajmniej zrobił sobie zdjęcie pod flagą tego państwa, więc wszystko na to wskazuje. Płyta niespodzianka czeka. Ostatnia podpowiedź. No teraz gramy Davida Guetta. To nie jest jego ostatni występ w liście przebojów. Mrugam wam okiem. Wiem, że w radiu tego nie widać, ale mówię.

Dawid Podsiadło i Sezon. Miejsce drugie, listy lubię to w Radiu Z. A teraz jeszcze przed miejscem pierwszym, żeby was chwilę podtrzymać w niepewności. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, ostatnio zaśpiewała w amfiteatrze w Ostrowie Wielkopolskim. No, rozwija się jej ta kariera.

0: Tommy Tam, Victoria Kida, Księga Żywiołów, propozycja do listy Lubię to. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Słuchamy.
1: Według mnie na pierwszym miejscu będzie dzisiaj David Guetta, Alok i Stick Figure z tytułem piosenki Run Run River.
0: Tak jest, to Karolina z Nowogrodźca. Wielkie gratulacje, płyta niespodzianka dla ciebie. A wspomnianą trójkę gramy na miejscu pierwszym.

0: Reklama.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
12: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
13: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
12: Nie masz pomysłu na lato?
13: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
14: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
15: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
16: Ah, słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
17: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
16: Marian, ale pyszne. Co to?
17: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
18: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
20: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek 21 lipca najnowsze wiadomości. I Rafał Piech.
21: Idą zmiany w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy o państwowym e-dzienniku. Zakazana kąpiel w Tatrach. Strażnicy chcą odnaleźć bohaterów nagrania. Mistrz Polski prowadzi z mistrzem Danii. Lech grał Champions League. Więcej w wiadomościach sportowych.
20: 20.
21: Ruszy pilotaż państwowego e-dziennika. Od września będzie udostępniony bezpłatnie szkołom i rodzicom. Rząd przyjął dziś przepisy, dzięki którym będzie to możliwe. Teraz na rynku są dwa najpopularniejsze systemy, które mogą pobierać opłaty od rodziców. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
22: Szkoły będą mogły bezpłatnie korzystać z systemu państwowego e-dziennika, w którym ma nie być reklam. Rząd zapewnia o wysokim poziomie bezpieczeństwa danych osobowych uczniów. Udział w pilotażu będzie dobrowolny.
23: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
22: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się zalogować do e-dziennika przez aplikację mObywatel.
21: Docelowo system państwowego e-dziennika nie będzie dla szkół obowiązkowy. Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. Nadal obowiązuje ultimatum dla polityków. Albo partia, albo stowarzyszenia. I choć wszyscy apelują o zgodę, to każdy zostaje przy swoim stanowisku. Były premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym oświadczeniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale też deklaruje:
24: jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
21: Przemysław Czarnek przyjmuje to z zadowoleniem, ale też przypomina, że sprawa jest prosta.
25: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również.
21: Na razie nie wiadomo, czym to się skończy. Ultimatum mija w czwartek. Wcześniej ma dojść do jeszcze jednego spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Polska chce u siebie centrum zarządzania projektem rozbudowy natowskich rurociągów paliwowych. Obecnie łącząca Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy sieć miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją. Będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
21: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 km sieci rurociągów podjęto na niedawnym szczycie NATO w Ankarze. Mandaty sięgające 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Tożsamość sprawców ustalają strażnicy z Tatrzyńskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
1: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach, to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku, tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
21: Kąpielowicze to prawdopodobnie Holendrzy, ich namierzenie może być trudne, przyznaje TPN. Sri Lanka zmaga się z najgorszą od dekady epidemią dengi. Zaraziło się już ponad 75 tysięcy osób, a ponad 50 zmarło. Do walki z roznoszącymi chorobę komarami zaangażowano wojsko. Żołnierze używają dronów i kontrolują gospodarstwa, by likwidować wylęgarnie owadów. Denga to choroba wirusowa, przenoszona właśnie przez komary. Pojawia się wysoka gorączka i bóle mięśni. W Radiu Z teraz czas na wiadomości sportowe i Marcin Powideł.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Piłkarze Lecha Poznań prowadzą do przerwy z duńskim Orchus 2-0 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Gola w 29 minucie strzelił niezawodny Mikel Isak. Kapitan kolejorza huknął lewą nogą jak z armaty i piłka wpadła pod poprzeczkę. Chwilę później czerwoną kartką ukarany został bramkarz duńskiej drużyny, który interweniował ręką poza polem karnym. Mistrz Polski poszedł za ciosem i przewagę przypieczętował drugą bramką. W 42 minucie trafił Patryk Walemark. Lech prowadzi i całą drugą połowę będzie grał w przewadze. Tyle znakomitych wieści z Danii, a w Turcji, dokładnie w Stambule, batalię o Ligę Mistrzów rozpoczęli właśnie piłkarze Górnika, którzy stoją przed wyzwaniem na miarę pojedynku Dawida z Goliatem, rywalem Zabrzan Fenerbahce z budżetem w okolicach 140 milionów euro. Wicemistrz Polski około 8 milionów. Jeszcze dramatycznie wygląda łączna wartość zawodników obu klubów 330 milionów do 25. Na szczęście pieniądze nie zawsze oddają moc na boisku.
6: Wiemy, jak trudny zespół na ściaka, jakie nazwiska są tam. Faworyt jest jasny w tym dwójmeczu, ale zawsze wszystko sobie musi zdecydować na tym boisku.
5: Mówił przed meczem trener Zabrzan Michał Gaszparik. Na razie Fenerbahce Górnik 0-0.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
26: Jutro co prawda będzie pochmurna, ale i słońce się pojawi. I deszcz również, ale deszcz tylko miejscami. Opole, Zakopane, Gorzów, Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, Białystok. Tutaj może pokropić. A na termometrach od 17 do nawet 20, słuchajcie, 3-4 stopni. Całkiem przyjemnie.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
27: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
26: 6 minut po 20. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. No, kiedy polskie drużyny grają europejskie puchary, to te barwy klubowe schodzą na drugi plan, co? Obserwujemy to dzisiaj.

środa, czwartek to dopiero od jutra się zacznie. Wideo w Radiu Z, 16 minut po godzinie 20. No słuchajcie, polskie drużyny grają o Ligę Mistrzów. Lech Poznań wygrywa 2-0 z duńskim klubem AGF. Na Górnik Zabrze gra z tureckim Fenerbahce. No i słuchajcie, no i tutaj jest 0-0, więc ładnie ten Górnik się broni, bo kursy tutaj są wysokie, jeśli chodzi o zakłady na korzyść właśnie Fenerbahce. No ale bronią się póki co ładnie. Trzymamy kciuki oczywiście za naszych, nieważne czy im kibicujecie na co dzień w Ekstraklasie. Kiedy polskie drużyny walczą o Ligę Mistrzów, to wszyscy jesteśmy ich kibicami po prostu. Tame Impala teraz. No właśnie, a propos, to Tame Impala w Gliwicach grał jakiś czas temu. Tam też jest klub.

0: I Love My People, Eddie Watta w Radio Z. No słuchajcie, jest bramka odpowiadająca. Lech Poznań już nie wygrywa 0-2, tylko tutaj AGF strzelił bramkę, mimo że oni grają w osłabieniu w 10, bo bramkarz dostał czerwoną kartkę. A w meczu w Fenerbahce Górnik Zabrze 0-0 bez zmian. Google Dolls za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynkinalisty.pl.
2: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
4: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo, największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
5: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
6: Polecam. Ewa Swoboda.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert dalej masz.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.
25: Radio Z i już.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Daj, daj, Shakira, Burna Boy w Radiu Z, utwór z listy, lubię to, utwór mundialowy. Trochę było smutno bez tych meczów, ale to ile. Jeden dzień i dzisiaj znowu grają, więc fantastycznie. Zakopower, o tym tutaj ja, propozycja do listy, lubię to. Już teraz Sebastian Karpiel-Bułecka zachęcał na swoim Instagramie, żeby głosować na niego na radioz.pl. Więc zapraszamy, głosujcie. Mam nadzieję, że ten utwór trafi do listy, lubię to, na wakacjach.

0: ale się dzieje w tych eliminacjach do Ligi Mistrzów. Lech Poznań 4-1. Naprawdę ładnie grają. Trzymamy kciuki za naszych. No, kończy się pierwsza połowa spotkania też w Fenerbahce, Górnik Zabrze. I tutaj 1-0 Fenerbahce wygrywa. Tutaj nie ma wielkich zaskoczeń. A za chwilę gramy dalej. Kungs Theophilus London. Galaxy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyjście.

0: Śmienite jedzenie. Mazurski raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel premium.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po reklamie.

0: pamiętaj mnie.
1: Ja ostatni raz z Sarsą widziałem się w 2019 roku. Ciekawe, czy mnie pamięta tak swoją drogą. Sarsa, czy będziemy się pamiętać w Radiu Z? A za chwilę najnowsze wiadomości.
2: Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
7: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
23: Ale chyba nie włosów.
22: Akurat włosy wypadają mi garściami.
23: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
22: Ale łysienia u ciebie nie widać.
23: No właśnie.
24: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
25: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
1: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas Rafał Piech.
27: Policja ma nagrania, prokuratura rusza ze śledztwem. Chodzi o atak na nastolatki z Ukrainy. E-papierosy podrożeją. Urząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. 10 uratowanych psów z zamkniętego schroniska na Podhalu wciąż czeka na nowy, bezpieczny dom.
1: 21.
27: Prokuratura wszczęła śledztwo, a policja ma nagrania z całego zajścia. Chodzi o atak na 13-latki z Ukrainy na placu zabaw w Legnicy. Dziewczynki miały zostać uderzone przez kobietę, bo mówiły po ukraińsku. Z tym tematem teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, co zdecydowało, że prokuratura wszczęła śledztwo?
0: Śledczy uznali, że jest duże prawdopodobieństwo, że był to atak na tle narodowościowym i w ramach występku chuligańskiego, bo było to miejsce publiczne, a to też może zaostrzyć karę. Jak powiedziała mi Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy, wskazują na to nagrania z monitoringu, ale potrzebne jest jeszcze przesłuchanie dziewczynek. Jedna z nich miała dostać cios w twarz, druga w szyję, ale to przesłuchanie może nastąpić tylko w sądzie i w obecności psychologa. Dopiero potem będzie decyzja o ewentualnych zarzutach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
27: Służby przekazały, że ustalono już tożsamość kobiety, która miała zaatakować Ukrainki. Ceny e-papierosów pójdą w górę. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Stawka wzrośnie z 40 do 50 zł. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Wyższym podatkiem będą też objęte płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
27: W lipcu prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o podatku akcyzowym za e-papierosy działające na zasadzie indukcji. Zastrzeżenia Karola Nawrockiego dotyczyły zbyt krótkiego vacatio legis. Prawo o zgromadzeniach jest wykorzystywane do organizowania nielegalnych imprez, alarmują władze Krakowa i apelują do rządu i parlamentarzystów o nowelizację ustawy. W ostatnim czasie na krakowskim rynku popularne stały się dyskoteki i koncerty przed pomnikiem Mickiewicza. Są zgłaszane w urzędzie jako zgromadzenia publiczne, tłumaczy sekretarz miasta Antoni Fryczek.
4: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
27: Władze Krakowa przy obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. Uratowane psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu wciąż czekają na nowy dom. 2 tygodnie temu 12 czworonogów trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia, gdzie otrzymały leczenie, opiekę i spokój po trudnych przejściach. 2 już są u nowych właścicieli, ale pozostałe 10 nadal czeka na adopcję, mówi właściciel schroniska Jarosław Kołodziejczyk.
5: Można zobaczyć pieska, można sobie z nim spróbować wyjść na spacer. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże, także zachęcam serdecznie.
27: Schronisko zapewnia pełną informację medyczną i wsparcie specjalistów. Światowa produkcja piwa spadła w ubiegłym roku blisko 1,5 miliarda litrów, informuje największy na świecie dostawca chmielu firma Barthas. Największe spadki w Europie odnotowano w Niemczech i Polsce. Wzrosły natomiast te rynki jak Afryka i Ameryka Południowa, głównie Brazylia. Na starym kontynencie rośnie popularność napojów bezalkoholowych, do tego w kryzysie nadal jest branża gastronomiczna, która nie podniosła się po pandemii koronawirusa. Kurczy się też sam rynek chmielu, o kilka procent spadła zarówno światowa powierzchnia upraw, jak i same zbiory. Eksperci przewidują, że wysokie koszty produkcji i spadek popytu doprowadzą do zamknięcia kolejnych browarów. A do studia i niczym burza wkroczył Marcin Powideł.
6: Tak to jest, znak, że dzień dobry, nawet nie wiem jak zareagować.
27: Informacje o Lidze Mistrzów będą na pewno. Czas na wiadomości sportowe w Radiu Z.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Lech Poznań więcej niż jedną nogą w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Kolejarz wygrał pierwsze spotkanie z AGF Aarhus 4-1, a do tego rewanż zagra przy bułgarskiej. Mistrz Polski całkowicie zdominował mistrza Danii. 2 gole zdobył Patrick Wallemark, po 1 dołożyli Mikkel Isak i Terry Yegbe. Obie bramki piękne, ale trafienie reprezentanta Gany wręcz zjawiskowe. Strzał z ponad 30 metrów, idealny w okienko. Palce lizać. Piłkarze Lecha od 38 minuty grali w przewadze, po tym jak czerwoną kartką za dotknięcie piłki ręką poza polem karnym ukarany został bramkarz gospodarzy Jesper Hansen. Tyle znakomitych wieści z Danii, a w Turcji awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów walczy także Górnik. Rywalem Zabrzan Fenerbahçe polski zespół przegrywa do przerwy 0-1. Bramkę z rzutu wolnego zdobył Brazylijczyk Taliska. Rozpoczęła się już druga połowa, a zwycięzcą 16 etapu Tour de France jazdy indywidualnej na czas Belg Remco Evenepoel. Drugi był Tadej Pogacar. Słoweniec zachował żółtą koszulkę lidera.
1: A co w pogodzie w kolejnych dniach? czy jakaś poprawa? No nie, jutro będzie w miarę spokojnie, ale w czwartek deszczowo i burzowo, piątek podobnie, ale sobota i niedziela szykują się ładne i nawet 30 stopni, więc jest na co czekać. Będę obserwował dla was to spotkanie Fenerbahce z Górnikiem Zabrze. 49 minuta spotkania, 1-0 bez zmian. 5 minut po 21. Lubię to na wakacjach, więc gramy też wakacyjnie. Living on a Prayer, Bon Jovi. To jest taki utwór, że można razem pokrzyczeć. Może nie będę tego robił, ale was zachęcam.

Baby, I Love Your Way, Big Mountain w Radiu Z Kwadrans po 21. To nie koniec sukcesów na dzisiaj. No, oprócz tego, że Lech Poznań wygrał 4-1 w eliminacjach do Ligi Mistrzów, no to też mamy poważny sukces. Słuchajcie, urodziło się kolejne dziecko, Friza i Wersow. Także wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia Z. Może jakaś wyprawka się nawet znajdzie? Kto to wie? Pomyślimy. Może się tutaj spotkamy w studiu Radia Z, kiedy Wersow dojdzie do siebie. Męskie granie teraz w Radiu Z.

0: Zara Larsson. Przedstawiły mi się literki. Czeski błąd, tak zwany Roxette. Za chwilę It Must Have Been Love w Radio Z. A później propozycja do listy od Wiktora Waligury.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Na wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven, tak to się zaczynało. Niektórzy mówili, że tu Message in a Bottle słyszą inspirację Stingiem, ale chyba nawet Stingowi się to podobało. Kiedyś widziałem taki występ, jak Sting siedział na publiczności, a Bruno Mars występował. Nawet jest taki fajny mashup Locked Out of Heaven właśnie z Message in a Bottle, polecam sprawdzić. Zresztą, kto nie kopiował The Police? Lady Punk? Czyżby to troszeczkę nie było nawiązanie? No nie wiem, nie chcę tutaj rzucać fałszywych oskarżeń. Ale może jakaś lekka inspiracja była. Propozycja do listy Wiktor Waligura to jest to. Koniecznie zajrzyjcie na ostatnią scenę Z Wiktorem Waligurą. Obejrzyjcie. Wylądowała na YouTubie Radio Z i poza klasycznymi numerami jest też cover utworu Nareszcie z Męskiego Grania. Polecam.

Plus w Radiu Z. No właśnie, takim ruchem, krokiem Rosalii trzeba tutaj wejść, żeby jeszcze zremisować z Fenerbahce, bo to 90 minuta, 5 doliczonych w meczu Fenerbahce. Górnik Zabrze, 1-0 właśnie dla Fenerbahce. No ale zremisować jeszcze w każdej chwili można. Może to nie będzie takie zjawiskowe zwycięstwo jak Lecha Poznań, 4-1 w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale zawsze coś. 1-1 Robert Mice, a wtedy to było 1-1, gdyby było 1-1.

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Tom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Komar. Zaraz czymś posmarujemy.
10: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
17: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Po reklamie.
2: To już czas na wiadomości o 22 w Radiu Z. Te przygotował i przedstawi Rafał Piech.
3: Poruszają kontrole w Pyszne.pl po zapowiedziach masowych zwolnień kurierów. Będzie apelacja prokuratury od wyroku w sprawie śmierci ojca i syna w wypadku na Wisłostradzie. Bezpieczna łączność. Polska wyda miliardy na europejskie satelity. Inspekcja pracy i ZUS rozpoczynają kontrolę w Pyszne.pl. To po tym, jak pojawiły się doniesienia, że dostawca planuje masowe zwolnienia. Pracę ma stracić 5 tysięcy osób. Pracownicy mają dostać propozycję ponownego zatrudnienia, ale w zewnętrznej firmie i na gorszych warunkach. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Ewentualne rozwiązanie umów z kurierami nie zatrzyma kontroli inspekcji pracy. Ta może domagać się przekształcenia tam, gdzie to zasadne, umów, zleceń czy oddziału w etaty. Gdyby okazało się, że kurierzy powinni pracować w oparciu o umowę o pracę, wtedy zadziała ustawa o zwolnieniach grupowych, czyli firma musi przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi i wypłacić odprawy dla zwalnianych. Cały proces zwolnień grupowych ma się rozpocząć na początku sierpnia i potrwa do końca miesiąca.
3: Według OPZZ kurierzy po zmianie umowy będą opłacani wyłącznie za zrealizowane zamówienia, nie będą mieć gwarantowanej płacy minimalnej. Mateusz Morawiecki ostro o kolegach z partii. Podczas spotkania klubu Gazety Polskiej w Ulinie Wielkiej były premier zapewnił, że trzyma się kurczowo i za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS. Jednocześnie dodał, że w partii są ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia z ugrupowania. Wszystko to dzieje się w obliczu ultimatum postawionego przez kierownictwo PiS-u swoim członkom. Albo partia, albo stowarzyszenie. Czas na decyzję upływa w czwartek, mówi Rafał Bochenek.
5: Każdy ma złożyć oświadczenie i to oświadczenie będzie tak naprawdę wyrazem woli. To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
3: Zaskoczony całą sytuacją jest europoseł Piotr Miller, który nie wyobraża sobie scenariusza wykluczenia z partii.
6: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach. I w związku z tym nadal jakby nie dociera do mnie taka możliwość.
3: W przyszłym tygodniu oświadczeniami zajmie się Komitet Polityczny PiS. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem w sprawie ubiegłorocznego wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie. W lipcu rok temu w zderzeniu samochodu z motocyklem zginęli jadący jednośladem ojciec i jego nastoletni syn. Sąd skazał sprawcę na 15 lat więzienia, choć groziło mu 20. Sąd jednak obarczył częściową winą kierującego motocyklem, bo według biegłego nie zrobił on uniku, na co miał 8 sekund. Będzie apelacja od tego wyroku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
7: W ocenie prokuratury czym innym jest przyczynienie się do wypadku, a czym innym jest teoretyczna możliwość podjęcia konkretnego manewru obronnego bez faktycznej możliwości oceny jego skuteczności.
3: Kierujący samochodem miał zatrzymane prawo jazdy i jechał dwukrotnie szybciej niż pozwalały przepisy, a po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Polska będzie jednym z filarów europejskiej sieci satelitów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki, która ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef resortu Marcin Krywiński.
8: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzeba sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
3: Unijny program ma zacząć działać za 3 lata. Polska przeznaczy na niego prawie 600 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Francja jako pierwszy kraj w Unii zakazuje dzieciom poniżej 15 roku życia korzystania z sieci społecznościowych. Nowe przepisy wprowadzają też całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Wcześniej zrobiono to w podstawówkach i gimnazjach. Platformy będą musiały same wdrożyć skuteczne systemy weryfikacji wieku, a dotychczasowe konta młodych użytkowników zostaną stopniowo zamknięte. Przepisy mają wejść od września, jeśli wcześniej nie podważy ich francuski odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego. A w Radiu Z teraz już wiadomości sportowe i Marcin Powida.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Koncert Lecha w Aarhus kolejorz rozbił mistrza Danii 4-1. Jest to krok od awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dwie bramki dla polskiego zespołu zdobył Patryk Walemark. Po jednym dołożyli Mikkel Isak i Terry Jegbe. Trafienie reprezentanta Gany Palcelizać. Strzał z 30 metrów idealnie w okienko. Warto dodać, że piłkarze Lecha od 38 minuty grali w przewadze po tym, jak czerwoną kartką za dotknięcie piłki ręką poza polem karnym ukarany został bramkarz gospodarzy Jesper Hansen. Kolejorz na autostradzie do awansu.
10: Yeah, very pleased.
9: Oczywiście cieszy nas zwycięstwo. 4 strzelone gole to znakomita zaliczka przed drugim spotkaniem. Musimy postawić kropkę na D. Mówił trener poznańskiej drużyny Nils Frederiksen. Rewanż przy bułgarskiej w przyszłym tygodniu. Jeśli nie dojdzie do kataklizmu, rywalem mistrza Polski w kolejnej fazie eliminacji będzie zwycięzca pary Sabah-Baku, Kłopion Pallo-Seura. Dziś 1-0 górą zespół z Azerbejdżanu, ale drugie spotkanie rozegrane zostanie w Finlandii. O trzecią rundę eliminacji Ligi Mistrzów walczy także Górnik. Zabrzanie przegrali dziś w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Gospodarze mieli przygniatającą przewagę, jednak przed rewanżem szanse wicemistrza Polski wzrosną.
2: A jutro w pogodzie nawet 23-4 stopnie. Chociaż to najcieplejsze miejsce, bo to najchłodniejsze to 17 i to jest Zakopane, 18 w Szczecinie, 19 w Suwałkach, 20 w Zielonej Górze. No, także będzie się działo jutro w pogodzie. 6 minut po 22, Mateusz Ptaszyński, lubię to na wakacjach. Hej, hej!

Liquido Narcotic. 14, prawie 15 minut po 22. Nie śpimy, prawda? Mówię to do tej nocnej zmiany, która pewnie już się zaczyna, albo się zaczęła dla niektórych. Ale Farben, René Miller, Body Talk, a za chwilę powiem wam w Radiu Z, kto dzisiaj świętuje urodziny. Ktoś bardzo znany, na pewno w ostatnim czasie jeszcze bardziej. Ale Farben, René Miller, Body Talk teraz.

to Love You, Sean Paul i Alexis Jordan. Bardzo wakacyjny numer, 21 minut po 22. Tu Radio Z, 21 lipca w kalendarzu. Wiecie, co to oznacza? Że dzisiaj swoje urodziny obchodzi Erling Haaland. Ma dopiero 26 lat, a ile sukcesów na koncie. Ale to dobry chłopak, on dzieli się tymi sukcesami i razem ze swoim ojcem za 134 tysiące dolarów kupił unikatową księgę. To jest zabytkowa księga z końca XVI wieku. No, 500 000 złotych mniej więcej, ale to jest pierwszy zachowany egzemplarz drukowanego wydania pewnego dzieła napisanego przez islandzkiego historyka i poetę. Opowiada o norweskich królach, epoce wikingów, początkach państwa norweskiego. No to jest podobno jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o historii Norwegii i on to przekazał swojemu miastu. Biblioteka w Brynę dostanie to od niego i każdy będzie mógł to zobaczyć jadąc tam. No to słuchajcie, no myślę, że hymn wikingów z mundialu należy się na cześć Haalanda, proszę bardzo. Więcej. Słyszę, jak się wszyscy wczuliście. To słuchajcie, to ja jeszcze coś więcej bym zrobił. Może 100 lat, ale po norwesku. Proszę bardzo, Erling Haaland. Wszystkiego najlepszego od Radio Z i naszych słuchaczy. Jedziemy.

0: Reklama.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Bittersweet.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tak.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

Lawina, Eva Mero i Rise Up w Radio Z. Kwadrans do 23. A teraz Wonderful Life i Black, który odszedł od nas, wyobraźcie sobie, równo 10 lat temu. To był 2016 rok. Miałem akurat wtedy dyżur, pamiętam. 26 stycznia sprawdziłem. Miałem dyżur. Musiałem przekazać tę smutną wiadomość i zagrałem właśnie tę piosenkę Wonderful Life. To takie szczęście w nieszczęściu, ten tytuł, prawda? W tej sytuacji.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie.
3: To już czas na ostatnie wtorkowe wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Rafał Piech. Posłuchajmy.
4: Policja zatrzymała mężczyzn, którzy pobili seniora, który stanął w obronie chłopca z Ukrainy. W PiSie rozmowy ostatniej szansy w czwartek mija ultimatum o stowarzyszeniach. A w eliminacjach Ligi Mistrzów Lech o krok od kolejnej rundy. Górnik też ma szansę.
3: 23.
4: Jutro staną przed prokuratorem dwaj mężczyźni podejrzewani o pobicie 67-latka, który stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, zostali zatrzymani przez policję. Więcej o nich reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: To raczej nie jest zaskakujące, że obaj zatrzymani mają bogatą kryminalną kartotekę, także w przestępstwo o charakterze narkotykowym. Mają 38 i 41 lat. Gdy zaczęli zaczepiać w tramwaju młodego Ukraińca, w jego obronie stanął jeden z pasażerów. O tym, co się stało potem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
6: Według ustaleń śledczych pomiędzy 67-latkiem a jednym z agresorów doszło do szarpaniny. Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz.
5: Potem do bijatyki włączył się drugi z napastników. Świadkowie zdarzenia wezwali policję, ale gdy ta przyjechała na miejsce, sprawcy zdążyli uciec.
4: Policja wciąż prosi o kontakt zaatakowanego nastolatka, także innych świadków, którzy mogą pomóc w ustaleniu wszystkich okoliczności sprawy. Była seria spotkań kierownictwa PiS-u z członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale rozmowy z samym Mateuszem Morawieckim w kalendarzu na razie nie ma. Na horyzoncie wciąż obowiązujące ultimatum partia lub stowarzyszenie i czas na decyzję do końca dnia w czwartek. Jaki scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny, o tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
7: Na ten moment coraz więcej wskazuje jednak na rychły rozpad, bo mimo różnych argumentów i różnych okoliczności każda ze stron pozostaje przy swoim stanowisku. Jest czas do czwartku do północy, by złożyć oświadczenie o przynależności do partii, przypomina rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
8: Jeżeli tego oświadczenia nie złożę, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją.
7: Pytanie, co zrobią stronnicy Mateusza Morawieckiego. Według rzecznika PiS-u część z nich ma wątpliwości, stąd spotkania polityków z władzami, w tym z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
4: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS zajmie się decyzjami parlamentarzystów o członkostwie w partii. Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z nowym szefem brytyjskiego rządu. Polski premier ocenił ją jako przyjazną i obiecującą. Ma też nadzieję na dalszą bliską współpracę Londynu i Warszawy w kluczowych sprawach. Andy Burnham został wczoraj 59. premierem Wielkiej Brytanii. Zmiana na szczycie ukraińskiej armii. Wołodymyr Zełenski mianował nowym naczelnym dowódcą sił zbrojnych generała Michała Drapatego. Zastąpi na stanowisku Aleksandra Syrskiego, któremu prezydent podziękował za silne pozycje Ukrainy na froncie. Wcześniej Zełenski zdymisjonował również minister obrony, który miał być w konflikcie z generałem. Tymczasem unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa potwierdza, Rosja może planować prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich. Pytany o to przez Radio Z Andrius Kolibius przekazał, że Kreml znalazł się w trudnym położeniu po celnych atakach Ukrainy na rafinerię w głębi Rosji. Putin staje się zdesperowany, dlatego służby wywiadu państw unijnych mówią jasno, że możliwości wielkoskalowej prowokacji rosyjskiej istnieje. Nie wiemy dokładnie, jakie mają plany, ale musimy to brać pod uwagę. Szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz podkreśla, że Rosja przechwyciła w ostatnim czasie dużą liczbę ukraińskich dronów i może wykorzystać je do działań prowokacyjnych. Na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązywał dziś zakaz kąpieli, głównie z powodu wysokich fal i silnego wiatru. Delikatnie mówiąc, pogoda w tym roku w ogóle nie rozpieszcza, co dopiero, gdy spędza się wakacje pod namiotem, tak jak robią to harcerze. To co robią, kiedy aura jest mało łaskawa?
9: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śpiworkowy, a czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
10: W czasie deszczu harcerze się nie nudzą?
11: Wcale się
10: nie
11: nudzimy. Mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
12: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, i tak jest zawsze jakiś fan z tego.
4: Harcerzy w ich bazie w Borach Tucholskich odwiedził nasz reporter Maciej Bąk. Polskie zespoły ze zmiennym szczęściem rozpoczęły dziś batalię o fazę grupową Ligi Mistrzów. Blisko awansu do trzeciej rundy kwalifikacji jest Lech, który wygrał z Orhus 4-1. Trudniejsze zadanie przed Górnikiem. Zabrzanie przegrali w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Oba spotkania śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Wynik kolejorza imponujący.
13: Gra przez większość spotkania również, a gole jeden ładniejszy od drugiego. Trafienie Terry'ego Iegbe przepiękne. Reprezentant Gany huknął jak z armaty z około 30 metrów, a piłka wylądowała w samym okienku. Bramka kapitana Mikela Isaka także palce lizać. Do tego dwa trafienia Patryka Walemarka. Mistrz Polski zmiażdżył dziś mistrza Danii i losy awansu w zasadzie rozstrzygnięte. Inna sprawa w przypadku Górnika. Dziś najmniejszy wymiar kary 0-1, ale przewaga Fenerbahce była przygniatająca. W rewanżu przy Roosevelta Zabrzanie wcale nie są jednak bez szans. Wszystkie karty wciąż na stole.
4: Na te rewanże za tydzień w środę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sprawdzam prognozy na dzisiejszą noc i słuchajcie, będzie chłodno. Od 8 stopni tylko w Opolu przez 9. W Łodzi i Warszawie. 10 w Bydgoszczy. W Olsztynie nawet 7. Nie zauważyłem nawet. 11 Suwałki i Białystok, a 13 Koszalin. I te trzy ostatnie miejsca z deszczem dziś w nocy. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za ten wieczór miłej nocy z Radiem Z.

0: północ. Środa, 22 lipca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Kierowcy, dajcie głośniej, są utrudnienia na trasie S3 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Legnica Południe płonie dostawczak, jezdnia w kierunku Bolkowa jest zablokowana. Wyznaczono objazd na węźle Złotoryja na drogę wojewódzką 364 i 363. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Minister obrony ostrzega raz jeszcze, musimy się szykować na agresywne rosyjskie prowokacje. Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na możliwość użycia przez Rosjan ukraińskich dronów w ramach tzw. operacji pod fałszywą flagą. Wicepremier Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w ostatnich latach tego typu akcje zdarzały się i po prostu trzeba spodziewać się podobnych.
1: Mieliśmy prowokacje z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna. Ważna jest czujność, ważne jest przygotowanie, ważne jest wymiana informacji i Polska to wszystko realizuje.
0: Uspokaja szef resortu obrony narodowej, podkreślając, że wojskowa współpraca z Kijowem mimo różnych politycznych zatargów układa się świetnie, co też będzie atutem w ewentualnej sytuacji kryzysowej. Kosiniak-Kamysz dodał również, że na razie Rosja eskaluje działania głównie w sferze propagandowej, intensywnie próbując nas skłócać z Ukraińcami. Polityczna awantura w PiS-ie, efekt słowna wymiana ciosów i szukanie odpowiedzialnych za próbę rozłamu w partii. Kacper Płażyński idzie o krok dalej. Wezwał Marcina Horałę do przeprosin za słowa o raporcie ujawniającym mroczną przeszłość Karola Nawrockiego. Zdaniem Horały to Płażyński go stworzył, a następnie kolportował wśród polityków i dziennikarzy. Obaj posłowie to ważni politycy na Pomorzu. Czego Płażyński domaga się jeszcze od Horały? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: Wpłacenia 50 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Łączy Nas Polska, prowadzonej przez jego żonę. Źródłem konfliktu jest frakcyjny spór w PiS. Marcin Horała to stronnik Mateusza Morawieckiego, a Kacper Płażyński trzyma z Jackiem Sasinem. W trakcie jednej z dyskusji na portalu X Horała napisał, że to Płażyński w zeszłym roku rozpowszechniał raport ujawniający gangstersko-kibolskie koneksje Karola Nawrockiego. Kiedy wczoraj w Kanale Zero Horała przypisał Płażyńskiemu również autorstwo tegoż raportu, miarka się przebrała i teraz posłowie mogą spotkać się w sądzie.
0: Horała i Płażyński w weekend opublikowali długie wpisy, w których wzajemnie oskarżają swoje frakcje o próby osłabienia Prawa i Sprawiedliwości. O sile i zjednoczeniu ponad podziałami mówi Mateusz Morawiecki. Dziś naszym zadaniem jest jedno – odzyskać zaufanie Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
3: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
0: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Lewica przed dużą debatą na temat wieku emerytalnego. Za jego zrównaniem jest szefowa klubu. Będę o to zabiegać, zapowiada w Radiu Z Anna Maria Żukowska.
4: Mamy już przygotowane materiały do tego, żeby porozmawiać o całym systemie emerytalnym, bo ja też nie jestem za tym, żeby zmieniać tylko jedną rzecz, czyli tylko wiek emerytalny. Jasne. Będę o to zabiegać, dlatego zapowiedziałam. W klubie jesteśmy przed debatą na ten temat i ja będę na pewno osobą, która będzie zachęcała i promowała to, żeby ten wiek emerytalny zrównać.
0: Anna Maria Żukowska dodaje, że większość kobiet chce dłużej pracować, by wypracować sobie wyższą emeryturę. Rusza pilotaż państwowego e-dziennika. Od września będzie udostępniony bezpłatnie szkołom i rodzicom. Rząd przyjął przepisy, dzięki którym będzie to możliwe. Teraz na rynku są 2 najpopularniejsze systemy, które mogą pobierać opłaty od rodziców. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Szkoły będą mogły bezpłatnie korzystać z systemu państwowego e-dziennika, w którym ma nie być reklam. Rząd zapewnia o wysokim poziomie bezpieczeństwa danych osobowych uczniów. Udział w pilotażu będzie dobrowolny.
6: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
5: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się zalogować do e-dziennika przez aplikację mObywatel.
0: Docelowo system państwowego e-dziennika nie będzie dla szkół obowiązkowy. Sztuczna inteligencja pomaga na szpitalnych oddziałach, w lecznicy na Pomorzanach w Szczecinie. Już działają pielęgniarskie roboty. mają jasno określone zadania, mówi rzecznik szpitala Mateusz Lżakowski.
7: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
0: Roboty kupiono z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To najnowocześniejsze urządzenia tego typu wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach. Lekarze z Płocka przeprowadzili niezwykłą operację. Chirurdzy usunęli gigantycznego guza z jamy brzusznej 70-letniego pacjenta. Ważąca aż 5 kg zmiana rozmiarem przypominała piłkę do koszykówki dla dzieci. Pacjent w dobrym stanie wrócił już do domu, a wycięta tkanka trafiła do dalszych badań. Pijany kierowca próbował przekupić policjantów obietnicą dobrych wakacji. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia. Zatrzymany w Tarczynie pod Warszawą 49-latek prowadził samochód, mając prawie 3 promile alkoholu. Chcąc uniknąć kary, zaproponował policjantom łapówkę. Mówi Radio Z rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
8: Nie zamierzał pogodzić się z konsekwencjami swojego zachowania i przez cały czas dopytywał policjantów, czy da się coś w tej sytuacji zrobić. Gdy usłyszał od funkcjonariuszy stanowcze nie, stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. Wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł.
0: Potem został zatrzymany, usłyszał już zarzuty. Jak spakować się na wakacje? Rozsądnie. Obok strojów kąpielowych, klapek i przeciwsłonecznych kremów w każdym bagażu powinna znaleźć się dobrze wyposażona apteczka. Co powinniśmy do niej włożyć? Wylicza Zuzanna Firkowska-Kopeć, kierownik apteki szpitalnej w Radomiu.
9: Przede wszystkim leki przyjmowane na stałe. Najlepiej takich leków mieć troszkę zapasu. Oprócz tego warto zabrać środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, preparaty na biegunkę i odwodnienie, leki przeciwhistaminowe na reakcje alergiczne. Najważniejsza zasada brzmi, aby apteczka była przemyślana, ale nie przepełniona.
0: Nie powinno też zabraknąć środków dezynfekujących, opatrunków i preparatów łagodzących skutki ukąszeń owadów.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Pałac Prezydencki nie wyklucza inicjatywy ustawodawczej, by poprawić ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przepisy zostały uchwalone pod koniec 2024 roku i już były nowelizowane. Jednak zdaniem ekspertów nadal nie są doskonałe. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało debatę o funkcjonowaniu tych przepisów. Co należałoby poprawić? W Pałacu Prezydenckim był reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Przede wszystkim filozofię podejścia do ochrony ludności. W modelu, który obowiązuje, większość zadań z obrony cywilnej spoczęła na straży pożarnej, a jak wskazuje jej były komendant Andrzej Bartkowiak, to fikcja.
3: Jak 30 tysięcy strażaków, z którego na służbie jest tylko 6-7 tysięcy, ogarnie na przykład 15 milionów ludzi? Tego się nie da zrobić, dlatego my sami musimy być odporni.
2: Do zmiany jest też choćby system finansowania, bo samorządy często nie są w stanie wydać funduszy w ciągu jednego roku budżetowego i kończy się to często przypadkowymi zakupami na koniec roku. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: To była już trzecia debata ekspercka poświęcona bezpieczeństwu, zorganizowana przez Pałac Prezydencki. Polska chce u siebie centrum zarządzania projektem rozbudowy natowskich rurociągów paliwowych. Obecnie łącząca Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy sieć miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją, będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
1: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 km sieci rurociągów podjęto na niedawnym szczycie NATO w Ankarze. Co innego zapowiedzi, co innego rzeczywistość. Rząd nie rozpatrzył wczoraj, jak planował, projektów ustawy w sprawie zmian w ochronie zdrowia, bo nie było czego rozpatrywać. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła jedynie informacje na temat postępu prac. Projekty trafią do Sejmu dopiero we wrześniu. Dlaczego tak późno? O tym Daniel Wrzos.
5: Ustawy muszą być najpierw skonsultowane ze środowiskiem medyków i ze związkami zawodowymi. Dopiero potem w sierpniu pakiet zmian przyjmie rząd.
6: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania.
5: Premier Tusk wylicza, że zgodnie z założeniami lekarz pracujący w Państwowej Służbie Zdrowia miesięcznie zarobi maksymalnie ponad 76 tysięcy złotych brutto. Lekarze nie będą też dostawać procentu od wykonanych procedur.
1: Na razie prezydent podpisał ustawę, która pozwoli monitorować zarobki medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Za godzinę najwięcej mogą zarobić 240 złotych. Te przepisy wchodzą w życie od nowego roku. Piotr Miller z apelem do Kacpra Płażyńskiego. Nie huśtaj tą łodzią, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości. A to w związku z coraz ostrzejszym sporem politycznym, który może nawet skończyć się w sądzie. Bo Płażyński grozi pozwem Marcinowi Horale, twierdząc, że ten skłamał, oskarżając go o przygotowanie raportu, który miał oczerniać Karola Nawrockiego.
7: Kacper, apeluje, żebyś po prostu tego nie czynił, żebyś dalej nie huśtał tą łodzią, w której sam jesteś, bo na koniec wszyscy z niej po prostu wypadną.
1: Mówi europoseł PiSu Piotr Miller. Starcie między posłami to pokłosie trudnej sytuacji wewnątrz PiSu. Na horyzoncie ultimatum dla wszystkich, a szczególnie dla stronników Mateusza Morawieckiego, członków Rozwój Plus i konieczność złożenia deklaracji na piśmie, partia czy stowarzyszenie. Legnicka prokuratura wszczęła śledztwo po ataku na nastolatki z Ukrainy. Według śledczych to może być atak na tle narodowościowym i występek chuligański, co zaostrza potencjalną karę. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć 13-latki na placu zabaw. Dziewczynki miały zostać uderzone przez kobietę, bo mówiły po ukraińsku.
8: Od chwili przyjęcia zawiadomienia legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
1: Mówi Radio Z Jagoda Ekiert z Legnickiej Komendy Policji. Nastolatki jeszcze nie zostały przesłuchane, bo musi to być w sądzie w obecności psychologa. Ten plan miał raczej małe szanse powodzenia. W gminie Masłowice w Łódzkiem 57-latek uciekał przed policyjnym radiowozem ciągnikiem rolniczym. Wcześniej nie zatrzymał się do kontroli. Pojazd nie miał tablic rejestracyjnych, a kierowca jechał wężykiem. Mówi Radio Z aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
9: Po zatrzymaniu 57-letniego kierującego funkcjonariuszy wyczuli od niego silną wonię alkoholu. Badanie urządzeniem do sprawdzania stanu trzeźwości wykazało jednak wynik poza zakresem pomiarowym. 57-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
1: Ciągnik nie był zarejestrowany, został odholowany na policyjny parking. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Warszawscy motorniczowie apelują do pieszych o większą ostrożność. Tramwaje warszawskie udostępniły nagrania pokazujące zapatrzonych w telefony ludzi, którzy wchodzą wprost pod jadące składy. Wagony nie są w stanie zatrzymać się natychmiast, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik stołecznych tramwajów.
10: Codziennie nasi motorniczowie zmagają się z problemem osób zbyt zapatrzonych we własne telefony. Zdarzały się takie przypadki, gdy osoby wpadały pod tramwaj, musiały zostać odwiezione do szpitala. Próbujemy różnymi kanałami dotrzeć do osób, czy to poprzez filmiki.
1: Pamiętajmy, że wchodząc na przejście dla pieszych, które prowadzi przez torowisko, nie mamy pierwszeństwa przed tramwajem. Pierwsze psy mają już nowe domy, ale większość wciąż czeka na adopcję. Po głośnej interwencji, ewakuacji prawie 300 psiaków i zamknięciu schroniska w Nowym Targu, 12 psiaków zamieszkało w Ciapkowie, niedaleko Oświęcimia. Reszta czeka na kogoś, kto je przygarnie. Tę historię poznał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
11: Dwa psy, Kala i Odełka, znalazły już nowe domy, ale 10 wciąż czeka na adopcję. Niestety właściciele schroniska w Chełku mówią, że chętnych na przygarnięcie zwierząt jest niewielu. Za to jest więcej kontroli różnych organizacji. Placówka oferuje pomoc i wsparcie behawiorysty.
12: Jesteśmy przygotowani udzielić wszystkich informacji,
11: mówi Jarosław Kołodziejczyk, właściciel schroniska. To głównie starsze psy, które potrzebują więcej uwagi, uczą się wychodzenia na spacery i przebywania z człowiekiem. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Psy można poznać na miejscu, wyjść z nimi na spacer i spędzić trochę czasu. Schronisko apeluje jednak, by decyzja o adopcji była zawsze przemyślana i odpowiedzialna.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał wczoraj umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności będą mogły z niej skorzystać wojsko, służby takie jak Policja i Straż Pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
0: Polska dołączyła do grupy 6 krajów, które przewodzą budowie konstelacji. Na terenie naszego kraju znajdzie się też Centrum Zarządzania Operacjami Satelitarnymi. Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska przeznaczy na niego prawie 600 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Dotychczasowe koszty wojny z Iranem szacowane są na 37,5 miliarda dolarów, oświadczył szef Pentagonu Pete Hegseth.